Hmm.

0: sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: śpiew morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałem

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Weź parasol i chodź.

dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić, tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko, zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No i proszę, proszę, już prawie godzina szósta. Co tu się dzieje? Tropikalna noc za nami, bardzo gorąco. No, w poniedziałek było ciepło, wtorek było jeszcze cieplej, a w środę to już apogeum, jak ty to mówisz.
1: No poczekaj, bo właśnie sprawdzam synonimy apogeum, szczyt, kulminacja, maksimum, zenit, ekstremum. Słuchajcie.
0: Daj spokój.
1: Tak całkiem na poważnie, bo my będziemy się dzisiaj dużo wygłupiać, ale 40 stopni Celsjusza w cieniu, a na słońcu ponad 50, to jest bardzo poważna sprawa. Ostatni taki ciepły dzień, ale nie aż tak ciepły, był pod koniec czerwca. Więc dzisiaj prawdopodobnie najgorętszy dzień lata, potraktujmy to poważnie. Jeżeli nie trzeba wychodzić na ekspozycję słońca, nie róbmy tego, ale wodę zawsze miejmy ze sobą.
0: Zdecydowanie tak, i takie temperatury absolutnie nie zrobią wrażenia na tych, którzy są w Egipcie, natomiast zrobią wrażenie na tych, którzy są w Polsce, zwłaszcza daleko na przykład od chłodnego morza. Już teraz mamy 24 stopnie w Krośnie, a przypominam, jest 6 na zegarze. Chociaż 15 stopni mamy w Łebie, ale to się dzisiaj będzie bardzo zmieniać. MGW dla praktycznie terenu całego kraju wydało ostrzeżenia 3 stopnia przed burzami, ale także i upałami. Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, na zachodzie, częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego. No i tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie z gradem, również na Podhalu, miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. No i suma opadów w czasie burz do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: To teraz uwaga, gotowi jesteście. Czytam, jaka będzie temperatura na termometrach w ciągu dnia maksymalnie. 29 stopni. Celsjusza na północnym wschodzie, 36 w centrum i na południowym wschodzie kraju dzisiaj nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu. Co prawda nad morzem ciut chłodniej, od 24 do 28 stopni, więc tam będzie można się dzisiaj schłodzić.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, jedynie na południowym wschodzie kraju. Słaby, w czasie burz porywisty, do około 85 km na godzinę.
1: Teraz pokazuje mi barometr w granicach 1018 hektopaskali, ale w południe w Warszawie pokaże 1000 hektopaskali, jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas oczywiście przewidywany jest wzrost dobrego humoru, endorfin, mnóstwo przyjemności, mnóstwo prezentów, mnóstwo nagród. Dzisiaj także mamy bono wartości 300 zł do wydania, ale o szczegółach na pewno niebawem, a przede wszystkim w towarzystwie bardzo dobrej muzyki.
1: Czyli tak jak w pogodzie, będzie u nas szczyt, kulminacja, maksimum, zenit, ekstremum razem z nami.
0: No,
1: Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: To 10 minut już po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców.
1: I piękny wschód słońca, zero chmur, radio żyło o 6. Panowie redaktorzy, jak zawsze miło was usłyszeć.
2: Kto tak pisze?
1: Lublin. Znaczy nie Lublin, Lublin pisze
2: do nas?
1: Dokładnie, tylko Rafik Lu, ale w Lublinie 24 stopnie, w Puławach 23, w Zwoleniu 24,5. O poranku.
2: No to pięknie.
1: No i szerokości przyczepności udanego dnia dla całej społeczności PRK od Rafik Lu. My ciebie też witamy, kłaniamy się nisko, a razem z nami jest jeszcze Kuba Domoracki.
3: Dzień dobry, ja też się kłaniam.
2: Dzień dobry.
3: Nisko oczywiście.
2: Kuba jak zwykle przygotowany, jak zwykle ma dla was najświeższe informacje drogowe i tak będzie co 20 minut. Obiecujesz?
3: Oj, obiecuję. Z ręką na sercu.
1: No to jazda!
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Poważny nocny wypadek na drodze krajowej nr 82 w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Włodawą w miejscowości Kołacze. Na kilometrze 66 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Ruch kierowany był na objazdy. Dosłownie 2-3 minuty temu dostaliśmy informację, że trasa jest już przejezdna i pomiędzy Lublinem a Włodawą można już przejechać bez przeszkód. Jeżeli chodzi o poranne spowolnienie i poranne korki, to sporo już jest w naszym kraju, chociażby w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, jak to zwykle bywa o tej porze, w kierunku Wrocławia i Poznania. Ale zakorkowana jest także krajowa 61 na wysokości Zegrza oraz krajowa 7 na północ od Warszawy. Przybywa samochodów na południu też naszego kraju, w województwie

0: województwie chociażby małopolskim, na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki oraz na Krajowej 44 na wysokości Skawiny. Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku już jest zatłoczona pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Habemus Papam. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Jak prawie grupa Vox, nie?
1: Prawie, prawie.
0: No prawie robi prawie wielką różnicę.
1: Co nam wyczarujesz?
0: Co?
1: Co nam wyczarujesz?
0: No, ciepełko na przykład.
1: Oh yeah.
2: Jakbyś chciał, to nie, ma problemu.
1: Nie, to no, dziękujemy, dziękujemy. Jakbyś troszkę mrozu dał.
0: Nie.
1: Śnieg może.
2: Zobaczysz, w grudniu będziesz narzekał, będziesz sapał, będziesz marudził.
1: Ale
2: będziesz
1: to będzie
2: tęsknił,
1: w grudniu. No, jest ale, sierpień. No,
3: ale dzisiaj trzeba być zimnym draniem.
0: Trzeba się cieszyć z tego. I przede wszystkim ćwiczymy dzisiaj bardzo, ale to naprawdę... Nie, poważnie już teraz, słuchajcie, porozmawiamy, bo my to zawsze się wygłupiamy.
1: Bywa tak.
3: Chyba ty.
0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poćwiczyli pewną rzecz i to też jest apel do naszych słuchaczy, żeby jeszcze, mam nadzieję, nie wyszliście z domu, ale nawet jeśli to lusterko takie wsteczne, proszę skierować na siebie, bo ćwiczymy dzisiaj chłodne spojrzenie. I teraz, uważaj. No. Teraz uważaj.
1: No faktycznie. No,
0: jest przyjemniej?
3: To jest naturalnie. Ale to jest chłodne spojrzenie?
1: Tak, no,
3: ja tu bardziej widziałem wzrok tęskniący za rozumem.
0: No weź, no!
3: Serio.
1: Bo no to się mylą czasami
0: i
1: właśnie.
0: To, troszeczkę można
3: i
0: się
3: to pogubić. Dopiero było chłodne potraktowanie.
0: Tak,
3: ale wiecie co?
0: Traktujemy się na chłodno, słuchajcie.
3: Bardzo przyjemnie się zrobiło też u nas, dlatego że dostaliśmy tak. O, słońce dobry, panie Kubo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Panie Patryku, dzień dobry i panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
3: No i wszystkim państwu od Marosia z Warszawy również szerokości i słońce dobry.
0: Fajne to.
3: Chociaż byliśmy przed chwilą na zewnątrz.
0: I słońca brak.
3: I wiecie co? Kropelki deszczu się pojawiły na szybie. Także ja nie wiem, czy to nasza prognoza pogody się w ogóle spełni, że dzisiaj nawet 40 stopni Celsjusza w Bieszczadach.
0: No przyznaję, jakoś to dziwnie wygląda na początku, ale może się zmieni. Może to są taka zmyła po prostu.
3: Tak. Choć patrzę na temperaturę odczuwalną w centrum 24 i rzeczywiście jest bardzo gorąco. Na przeważającym obszarze kraju też w granicach 20, więc mieliśmy tropikalną noc poza północą Polski, bo tam na przykład w Lęborku 15, na wybrzeżu takie 16-17 kresek powyżej zera.
0: No to w takim razie teraz do ćwiczeń, szanowni państwo, próbujemy. Można zrobić sobie selfie. Pamiętajcie,

0: się chłodne spojrzenie. Ćwiczymy, my będziemy oceniać, analizować, czy faktycznie ono jest chłodne i czy odczuwamy ten chłód. Jeśli tak, to piąteczka.
1: Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 6:30 na zegarze. Chłodne spojrzenie dzisiaj, zdecydowanie. Powinniśmy trenować, ćwiczyć, sprawdzać i robić to od wczesnych godzin porannych, bo będzie gorąco.
1: Tak patrzę sobie na to, co napisał Norbert. No cieszę się jego szczęściem. Jest środa, za godzinę jedzie do Wydziału Komunikacji i będzie rejestrował, uwaga, Mercedesa W124-300CE24. W niedzielę jedziemy do Bogu Chwały na zlot, bo ja oczywiście 6 Mercedesów, wyprawowy maluch ze słoniami. Dobro dnia dla całej ekipy PRK i słuchaczy. Tak się zastanawiam, bo w Mercedesach klimat chyba był już nawet w latach 80.
0: No bardzo prawdopodobnie.
1: Czy w tym W124 jest?
0: No pewnie tak.
1: Czy jednak szybki pójdą w dół? Bo to też jest sposób na dzisiejsze upały, słuchajcie.
0: Ja bym zrzucił te szybki, żeby było więcej lansu troszkę.
2: No zimny łokieć. No raczej. To zimno.
0: Słuchajcie, bo ćwiczymy dzisiaj chłodne spojrzenie, no i jest trafik, który wysyła. Jest chłodno, u mnie telefon szronem aż się pokrył i faktycznie...
3: O, powiem szczerze, o, panie!
1: Jeżeli coś poruszałem, oddam wszystko. No jeszcze
0: dobra.
1: Dzisiaj.
0: Dobra. I właśnie o to chodzi. Tak, takie właśnie dzisiaj spojrzenie, proszę trenować, ćwiczyć. Można strzelić sobie selfiaka, a my oczywiście ocenimy, czy faktycznie...
2: Komisja oceni.
0: Tak, jest odpowiednio chłodne. A teraz ocenimy sytuację na drodze.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na polskich trasach także robi się już gorąco, tak bym powiedział. Dużo już porannych korków i porannych spowolnień, chociażby w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy korek już obserwujemy na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie na Krajowej 7 w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Łomianek, a także na Krajowej 61 na wysokości Zegrza. Przybywa samochodów także na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, a także na Krajowej 92 niedaleko Ożarowa Mazowieckiego. Na autostradzie A1 mamy dwa fragmenty remontowane i to dosyć jest uciążliwy remont w Kujawsko-Pomorskim i w województwie pomorskim. Chodzi o odcinki kilkukilometrowe niedaleko Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Peltlin. I tutaj ruch zwalnia, zdecydowanie zwalnia w wakacje właśnie, jak to zwykle bywa, w kierunku północnym, czyli w kierunku Trójmiasta. I także teraz obserwujemy tam już spore poranne spowolnienia. Przypomnę, że te fragmenty można omijać starą jedynką, a zatem krajową 91 przez węzeł Nowe Marzy. Jeszcze kilka słów o sytuacji w Dolnośląskiem. Na A4 spore problemy pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławia.

0: Wrocławskimi w kierunku Legnicy, podobnie na Krajowej 35 przed Wrocławiem od strony Świdnicy oraz na drodze Krajowej 94 pomiędzy Radwanicami a Wrocławiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, chłodno, chłodno.
3: Czas na kolejne chłodne spojrzenie, bo teraz dzień dobry, kłaniam się nisko z miejscowości Nisko, to jest podkarpackie.
2: Dzień dobry.
3: No i chłodne pozdrowienia dla panów redaktorów, ale też wszystkich słuchaczy. Bartek ze Skody. Ruszam właśnie do Warszawy, a stamtąd do Krakowa. Mam nadzieję, że klima da radę. Musi. Bo dzisiaj nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu.
2: No to czekamy na więcej chłodnych słów i chłodnych spojrzeń.

0: Jeszcze raz.
1: A to jeszcze Kuba, bo musi być trzech tenorów.
2: Parapapa, parapapa.
3: I tak.
0: Nie, no dziękuję
1: bardzo.
0: Patrz.
3: A no tak.
0: No i teraz patrz.
3: Zimny drań, drugi zimny drań.
1: Chłodno spojrzeliśmy na ciebie. I co, lepiej się zrobiło?
3: Troszkę tak.
0: No, dzisiaj naprawdę.
3: Chwilę gorzej, ale
1: klimatyzacja działa w studiu.
0: Dziś zdecydowanie można pozazdrościć, czyli koleżanki mogą pozazdrościć innym koleżankom, że właśnie zimnego drania trzyma w domu. No tak. No.
1: Gdzie?
0: Co w domu, gdzie? No,
1: pytam, no, gdzie w tym domu trzyma.
0: No to zależy, gdzie się trzyma zimnego drania. W lodówce się trzyma zimnego drania chyba, nie?
1: Rozumiem. Słuchajcie, tak, niektórzy mają chyba fajny pomysł, no, żeby się schłodzić, bo tak? Skoro dzisiaj na ścianie wschodniej ma być nawet 40 stopni Celsjusza, a na zachodzie w tym momencie 20, więc trochę niższa temperatura, to może właśnie w tamtym kierunku trzeba pojechać.
4: Cześć, tu Ania i Mirek z osobowego Volvo. Właśnie ruszamy z Bożęci na Dużego pod Warszawą. No i mamy traskę do Zgorzelca. Także jeżeli możecie podać nam, jaki jest stan aktualny tej trasy, to będziemy bardzo wdzięczni. A przede wszystkim pozdrawiamy na koniec wszystkich prowadzących najlepszego radia PRK. Pozdrawiamy.
1: Też bardzo was pozdrawiamy gorąco, a z tego Bożęcina...
3: Właśnie nie gorąco.
0: Chłodno. Nie gorąco.
1: Właśnie.
0: Co ty robisz?
1: No, jeszcze raz. Chłodno was pozdrawiamy.
0: No.
1: A przez Błonie do Pruszkowa najlepiej się dostać i tam to na A2. Potem
0: tylko tam
1: są A1.
0: Tam jest właśnie na tej drodze od Bożęcina w stronę Pruszkowa.
1: Przez Błonie? Nie, bo ty mówisz, z Bożęcina pewnie chcesz przez Ożarów Mazowiecki.
0: No.
1: To tędy nie polecam. Przez Błonie.
0: Bo tam robią.
1: No właśnie.
0: Tak jest wichajster zrobiony na drodze.
1: Ale jak Błonie miniemy, to potem można dojechać do A2, A1 cześciutko na odcinku łódzkim, S8 też się ma bardzo dobrze i na A4 nic złego się nie dzieje. Słuchajcie, macie do pokonania 500 km, średnia 100 na godzinę i w 5 godzin dojedziecie. To tak od strzała. Ale życzymy szerokości przyczepności. Po drodze też warto się zatrzymać, schłodzić, napić. No
0: tak, popatrzeć chłodno na siebie, krytycznym takim...
1: Ale to tylko dzisiaj.
3: Krytycznym?
0: No tak, no chłodno tak. To krytycznie chyba, nie? Czy da się na chłodno i że pozytywnie?
1: Złowrogo.
0: Złowrogo.
1: Chłodno to czasami złowrogo.
0: No. Więc właśnie, no dzisiaj jak najmniej...

0: najbardziej. Środa, co zrobić?
1: Ja jestem dzisiaj w ogóle mistrzem synonimów.
0: Kim jesteś?
1: Mistrzem synonimów.
0: Po pierwsze, co to synonim, po drugie, jakim mistrzem?
1: No jak masz synonim, no.
0: Synonim. No,
1: ale żeby słowo zastąpić czymś. Tak jak dzisiaj mówimy o tym, że mamy apogeum lata i najcieplejszy dzień, to apogeum...
0: Ale ty jesteś samozwańczym mistrzem, czy
1: poczekaj,
0: ktoś ci to powiedział? No?
1: Daj dokończyć. To szczyt, to kulminacja, to maksimum, to zenit, to ekstremum.
0: No,
1: ciepła, gdzie jest, gorąca.
0: Ale gdzie jest ten mistrz w tym wszystkim? Właśnie cały czas poszukuję.
2: I kto ci nadał?
1: Sam. A... I pieczątka z ziemniaka.
0: To świetnie.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że dzisiaj po godzinie 7 będziemy mieli dla was voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na różne ciekawe przyjemności związane z motoryzacją, czyli będzie można pojeździć, poszaleć i poczuć adrenalinę w różnych pojazdach.
1: Czyli niestety dołożymy się do tej wysokiej temperatury, bo u nas emocje sięgną zenitu, ale to dopiero po godzinie 7. Na razie wyjeżdżamy na trasę, sprawdzamy, jak tam sytuacja, i gdybyście wy chcieli sprawdzić swoją ścieżkę, napiszcie w aplikacji Skąd Dokąd Jedziecie, a my chętnie się nią zajmiemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. A przybywa samochodów także na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Krakowa, i to w obu kierunkach, czyli zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. A zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, zwłaszcza Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz Krajowa 79 w pobliżu Piaseczna. Na drodze krajowej numer 82, o tym już wspomniałem, ale powtórzę, nie ma już utrudnień pomiędzy Lublinem a Włodawą, gdzie kilka godzin temu w miejscowości Kołacze doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Na kilometrze 66 jezdnia jest już całkowicie odblokowana i właściwie większych problemów z płynną jazdą tam nie ma. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj poranne godziny szczytu już się zaczynają, nawet nie powoli, tylko zaczęły się właściwie. Zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Podobnie Krajowa 91 przed Gdańskiem od strony Tczewa, a także Krajowa 22 może tutaj nie ma korków, ale spowolnienia poranne owszem, zwłaszcza w pobliżu Malborka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda.

0: wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.

0: A na zegarze mamy już punktualnie godzinę siódmą. No to po godzinie siódmej koniecznie musimy wam opowiedzieć o tych prezentach i o tym, na co można wydać te 300 zł, które u nas właśnie po godzinie siódmej będzie do wygrania. Bo ja przeglądam teraz całą ofertę goracing.pl. Człowieku, ale
1: tam jest czym wybierać. Tam jest gdzie poszaleć.
0: Jak ja bym jeździł.
1: Tam takie rzeczy można robić i to legalnie. Więc warto z nami być po godzinie siódmej.
0: Oj tak.
1: Emocje, jak wspomnieliśmy, na pewno sięgną zenitu, ale dzisiaj gorąco będzie nie tylko u nas w studiu, ale w całej Polsce. Uwaga, na przeważającym obszarze kraju alert, ostrzeżenie trzeciego stopnia IMGW przed upałem właśnie.
0: No i już teraz w wielu miejscach mamy 24 stopnie, na przykład w Krośnie, ale także w Polsce centralnej. Najchłodniej teraz w Lęborku, około 15 stopni. No to od słów do czynów, a raczej od ogółu do szczegółu, informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dużo, dużo słońca dzisiaj nad naszymi głowami. Małe zachmurzenie, ono ewentualnie umiarkowane miejscami tylko na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego. Mieliśmy już dzisiaj o poranku taką sytuację, że nagle się zachmurzyło i delikatnie popadał deszcz. I właśnie tam, gdzie się zachmurzy, możliwe przelotne opady deszczu oraz pod wieczór burze, lokalnie także burze z gradem. Również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Jak popada, to popada. Na przykład 25 litrów na metr kwadratowy.
1: Kto potrzebuje chłodu, to dzisiaj najchłodniej nad morzem. Od 24 do 28 stopni Celsjusza. Z tym, że w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30, ale na północnym wschodzie 29, w centrum 36, a na południowym wschodzie kraju, uwaga, nawet 40 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, jedynie na południowym wschodzie kraju słaby. W czasie burz porywisty do 85 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewidywana jest także fantastyczna zabawa właśnie po godzinie siódmej, czyli trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Za każdą tablicę płacimy stówę i macie 300 do wykorzystania na przyjemności motoryzacyjne.
1: Razem z wami my, czyli Patryk Piniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam z samego rana.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut. Już po godzinie 7 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Czas oczywiście na informacje drogowe.
1: A my sprawdzamy oczywiście, co tam dzieje się o poranku na drogach, żebyście do pracy się nie spóźnili.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już się zaczęły w wielu miejscach naszego kraju i jak to zwykle bywa, te trasy, które są zwykle zakorkowane o poranku, są zakorkowane, ale mamy także trochę utrudnień związanych z pracami remontowymi i tak jest na przykład na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice, a Kąty Wrocławskie. Chodzi o jezdnię w kierunku Zgorzelca. Jeżeli chodzi o inne trasy dolnośląskie, to jak zwykle zakorkowane, zatłoczone są trasy dojazdowe do Wrocławia. Od strony Oławy, od strony Środy Śląskiej czy od strony Bielan Wrocławskich, a także wolniej jedzie się na południu tego województwa, chociażby na drodze krajowej numer 8 na obwodnicy Kłodzka, czy na trasie numer 33 w pobliżu Bystrzycy Kłodzkiej i pomiędzy Bystrzycą a granicą państwa. Kilkukilometrowy korek w Warszawie na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale zakorkowane jest także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza oraz Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. W województwie małopolskim wzmożony ruch, na razie to nie są wielkie korki, ale wzmożony ruch na pewno, na autostradzie A4 pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina i to w zasadzie w obu kierunkach, a także przybywa samochodów przed Krakowem od strony Myślenic na Zakopiance oraz na drodze krajowej numer 44 przed Krakowem od strony Oświęcimia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już się szykujemy i za chwilę będziemy zapraszać was do naszej codziennej zabawy po godzinie 7. Tak sobie patrzę, jazda Nissanem GTR na przykład, albo znalazłem jeszcze ciekawego KTM-a, takiego dwuosobowego. Ale jest także no stary, ale absolutny klasyk, czyli Subaru Impreza WRX. Może być Lambo, może być Ferka, może być go-kart, może być jazda offroadowa 4x4, człowiek.
1: I na to możecie przeznaczyć te 300, które dajemy wam w voucherze na goracing.pl, ale o szczegółach tego, jak to u nas wygląda, jeżeli chodzi o odgadywanie tablic rejestracyjnych, już za moment.

0: 21 minut. Już po godzinie 7. Oczywiście Polskie Radio Kierowców towarzyszy wam w trasie. No i teraz spokojnie możemy wam powiedzieć, że przyszedł czas na...
1: konkurs.
0: A tym samym fantastyczne nagrody do zdobycia i do przejęcia. 300 zł, dodatkowo jeszcze owacja na stojąco i talon na pozdrowienia. To nie jest byle jaka rzecz.
2: No ale czekamy na was, bo zobaczcie, ile nagród mamy, a tak naprawdę potrzebujemy was do naszej zabawy, do naszego konkursu. Wystarczy wykręcić nam numer 22 139 29 29. Co wy na to? Linia otwarta, ja czekam na telefon. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Jeździłeś kiedyś Arielem Atomem IV?
2: Nie, ale widziałem.
0: A jeździłeś kiedyś Porsche 911 GT3?
2: Nie, Carrerą tak. Dobrze. Ale GT3 jeszcze nie.
0: Jeździłeś kiedyś Audi R8?
2: A to poczekaj, to zapytamy.
0: Właśnie.
2: Halo?
3: Dzień dobry, proszę pana, chciałem wziąć udział w konkursie.
2: No fantastycznie, bardzo a dobrze. Jeździłeś kiedyś Audi R8?
3: Jeszcze nie.
2: No i będzie okazja, jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Pawle, za chwilę do ciebie wracam.
0: No to wiemy, że Paweł dzisiaj będzie grał w naszej codziennej zabawie. Dobra, super, czekaj, w naszym codziennym konkursie. Tablice rejestracyjne, czyli trzy tablice rejestracyjne przygotowane do wyboru, do koloru. O szczegółach już za kilka minut.

0: 30 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 8.
1: A tymczasem my zaglądamy na drogi i sprawdzamy, jak tam sytuacja, bo jak ktoś ma na 8 do pracy, nie chcemy, żebyście się spóźnili.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem Krajowa 89 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Spory ruch obserwujemy oczywiście także na innych trasach pomorskich, chociażby na Krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na trasie wojewódzkiej numer 468 pomiędzy Redą, Rumią a Gdynią. Na A1 remontowany jest fragment w województwie kujawsko-pomorskim i on jest szczególnie uciążliwy pomiędzy Warlubiem a węzłem Nowe Marzy, a zatem niedaleko Grudziądza. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 6-kilometrowym i do tego prędkość jest ograniczona. I także teraz, pomimo właściwie wczesnej pory, obserwujemy tam spowolnienia i to spore spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Zakorkowane są trasy na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, szczególnie trasy dojazdowe do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Autostrada A4 także powoli już się korkuje, na pewno jest zatłoczona pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina i to w zasadzie w obu kierunkach, a także zakorkowana jest ekspresowa siódemka, wschodnia obwodnica Krakowa w pobliżu mostu na Wiśle w kierunku Nowej Huty. Najprawdopodobniej doszło tam do kolizji i jezdnia właśnie w kierunku Nowej Huty została częściowo zablokowana. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj oczywiście korek na S8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, ale także na S8 jedzie się wolniej pomiędzy Radzyminem a Wolą Rasztowską, a węzłem Trojany nawet. Tutaj mamy fragment remontowany.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, no to za chwilę mamy 3 tablice rejestracyjne, albo 3 litery, albo 2 litery, to zaraz zobaczymy, co wybierze nasz słuchacz. Gdybyście mieli ochotę na podpowiedź i pomoc, to zapraszamy, można proponować.
1: Nawet swoją.
0: Nawet.
1: Odrzućcie.
0: Można.
1: Informacje o waszej tablicy rejestracyjnej, a może znajdzie się w dzisiejszym konkursie, no i zobaczymy, jak poradzi sobie z nią Paweł.

0: To 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. No i zdecydowanie to jest bardzo dobry moment. Nawet bym powiedział, że to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć wam...
1: Konkurs.
0: Tak jest.
2: A co do wygrania, co do wygrania?
0: A no właśnie, między innymi voucher o wartości 300 zł.
2: Czyli stówkę za każdą rejestrację.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
0: Czyli można sobie ufundować fantastyczne motoryzacyjne przeżycia i doznania.
2: A dzisiaj jako pierwszy dodzwonił się do nas Paweł i to właśnie ty, Pawle, będziesz musiał odgadnąć 3 tablice rejestracyjne. Dzień dobry, cześć i czołem.
4: Witam słuchaczy. Witam.
2: Jak państwa. Tam u ciebie dzień się rozpoczął? Środek tygodnia.
4: Środek tygodnia, wróciłem z Anglii, przywiozłem jakąś todę, mam 2 miejsca rozładunku. I w końcu zaczną się moje wakacje.
2: Proszę. My na te wakacje mamy dobry voucher dla ciebie.
0: Fajnie. Czy to są wakacje jakieś wyjazdowe, czy to są wakacje stacjonarne? Jaki jest plan?
4: Uruchomiłem motocykl po parunastu latach, także myślę wyprawę motocyklową.
2: Ja teraz popłynę. Co to za motocykl?
4: Ojej, to jest stare Suzuki GS F600.
2: Mhm. Jajko tak zwane.
4: Tak, od 2009 roku nie miało przeglądu rejestracyjnego, ale w tym roku postanowiłem, że go wskrzeszę i zrobię przejażdżkę. I to nie wiem, czy jeszcze tylko po samej Polsce, czy gdzieś jeszcze może ci oddalej za granicę.
0: Pięknie, ale będziesz samotnym jeźdźcem, czy jednak z kimś?
4: Raczej samotnym. No.
0: Też
4: nie wiąże się klubowo żadnymi barwami. Okay. To są pewne zobowiązania, brakuje szafu.
2: To Pawle, rzeczy. Dla ciebie już teraz lewa w górę. No a przed nami oczywiście 3 tablice rejestracyjne. Dzisiaj słuchacze cię nie oszczędzili, bo mamy też coś ekstra trudnego, ale to sobie zostawię na koniec. Na początku, co byś powiedział na rejestrację GSZ? Mm-hmm. Czyli Grażyna, Stefan, Zbigniew.
4: Województwo Pomorskie, SZ.
2: SZ. No to mówiłem, łatwo nie będzie.
4: No łatwo nie będzie.
2: To jest ten powiat, ten no. Mm.
0: Ja tylko dodam, że stówka jest za pierwszą tablicę.
2: Tak jest, czyli powiat sztumski. I masz punkt na koncie.
0: Pięknie, dobrze, czyli jedna stówa już wjechała, teraz czas na drugą i drugi punkt. WPI, co byś powiedział na taką tablicę?
4: Województwo mazowieckie, powiat piasecki.
0: Oj, nie.
2: Nie Piasecki, a Piaseczyń.
4: Piaseczyński.
2: Ale chodziło o Piaseczno.
0: Dobra,
2: my w Warszawie mówimy Piaseciusec.
0: Tak jest.
2: I oni się nie obrażają, ale...
0: Nie, absolutnie.
2: Trzecia tablica ścina z nóg. Słuchaj, bo ja przyznam szczerze, na drogach jej jeszcze nie widziałem, ale Longer pozdrawia i chyba ona już się pojawiła na naszych trasach. To będzie nowy wyróżnik tablic rejestracyjnych. XA, czyli Xero Anna.
0: Uła.
4: To jest ciekawe, nie słyszałem o takim.
2: Już ci mówię, bo XD już są na naszych drogach i to jest Gdańsk.

0: A XA
1: to będzie sąsiadująca...
0: Gdynia, usłyszałem? Tak! Bo zobacz, była literka G, skończyły się, w związku z tym dali wyróżnik X, A zostało, mamy X, A dla Gdynia, dla ciebie 3 punkty, 3 stówki i brawa!
1: Wielkie, wielkie gratulacje. 3 punkty, 3 tablice. No nie było wcale tak dzisiaj łatwo, ale świetnie sobie poradziłeś. Do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia, czyli ty możesz pozdrowić absolutnie kogo tylko chcesz. Antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja, proszę bardzo.
2: Bardzo chętnie pozdrowię wszystkich zawodowców w dużych autach. Tyle samo powrotów, co wyjazdów życzę. Jak również was, redakcja, bo robicie
1: dzięki
2: naprawdę kawał dobrej roboty.
1: Dziękuję.
2: Można wiele czasu czasami zaoszczędzić. No i co, no, rodzinkę, kochaną żonę i dzieciaki.
0: A tobie życzymy super urlopu. No i pamiętaj, lewa w górę, a voucher niedługo będzie u ciebie.
1: No i zdradzę tylko, super, że między innymi możesz go wykorzystać na zaawansowane techniki jazdy motocyklem, szkolenie motocyklowe, wstęp na tor motocyklowy, jazdę motocyklem żużlowym nawet możesz tego spróbować, track day motocyklowy, wyprawa motocyklowa, no mnóstwo propozycji za te 300. To sobie już ogarniesz, to sobie już wykorzystaj jak chcesz. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, gratulujemy raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, hej!
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
0: A jutro kolejny voucher do zgarnięcia po 7:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ona jest za bardzo pikmi, więc na pewno jej nie piknę. Ubierz spodnie i mi swoje zdania, a nie świecisz tyłkiem, nie wiem co to w ogóle.

0: Co jak masz 24 godziny, by uciec z kraju, co?
1: Co jak przestanie coś znaczyć, twój 24 karat gold zegarek i będziesz taki sam jak wszyscy miał, to nie tak, że kupisz Rolex i masz czas. Nie nagrywałem o mym gangu tyle lat wstecz. Jakoś tak zawsze byłem sam, wiesz. Jak zostanę sam na starość, to nie nowość. Mam tego stanu świadomość.
2: Typy czerpią inspiracje ze Stanów, ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu. Kiedyś schudniemy o 21 gramów, czym jest przy tym twoja piona jarania, weź się zastanów. Nie ryzykuj swego życia dla Jordanów, nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów.
3: No i proszę bardzo, 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Cóż tam u was na trasie?
4: Witam serdecznie, pozdrawiam was serdecznie z Chełma. Tu Grzegorz, pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia. Mamy 26 stopni, w cieniu będzie 40 po południu, a na słońcu 45. I pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kierowców. Pozdrawiam Grzegorz z Chełma. Serdecznie pozdrawiam. Ciao.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Ciao Grzegorz, ale wiesz co?
6: Pozwolisz, takie pozdrowienia.
3: To ja się z jedną rzeczą nie zgodzę. Aha. Na pewno nie będzie 45 na słońcu.
5: A w życiu? A skąd? Będzie 50.
6: Dokładnie.
5: Albo słońcu? 53. No, nie,
3: w cieniu mamy 40.
5: Nie ma co sobie żartować, bo dzisiaj naprawdę tak będzie jest. To najgorętszy prawdopodobnie dzień tych wakacji, tego lata. W cieniu 40. Na słońcu to ponad 50.
3: Więc maksymalnie...
6: Myślmy o zimie dzisiaj po prostu.
3: To prawda, ale maksymalnie chłodno. Teraz informacje drogowe przedstawi wam Kuba Domoracki. Ale tak naprawdę, Kubuniu, postaraj się, tak żeby było... Żeby
6: jak miał... król śniegu.
3: My będziemy robić klimę po prostu tutaj. Dobrze. No właśnie, tak będziemy robić. Dobra, jedziemy.
7: PRK. Polskie Radio Kierowców.
6: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Oj, coś wiatr na tym Mazowszu też jest.
5: Ale zimny.
6: I droga krajowa numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym także się korkuje. Korkuje się krajowa 7 na północ od Warszawy oraz krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą. Na ekspresowej ósemce spore utrudnienia także przed Warszawą, od strony Mszczonowa i Nadarzyna, dokładnie pomiędzy węzłami Warszawa Janki a Opacz, właśnie w kierunku centrum miasta. No teraz z wietrznego Mazowsza przenosimy się na Pomorze, a tu też wieje. Zakorkowana jest droga krajowa numer 89 w Gdańsku, trasa Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Podobnie krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz trasa numer 22 w pobliżu Malborka. Jeszcze wspomnę o jednej drodze, autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Kilkukilometrowy korek. Tutaj utrzymuje się pomiędzy Wrocławiem a kątami wrocławskimi w kierunku Zgorzelca.
5: Aż zmarzłem.
7: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A co u was dzisiaj słychać na trasie? Czekamy na informacje, można pisać, można także nagrywać wiadomości głosowe.
5: Z kolei jeżeli chodzi o pogodę, najświeższe informacje i prognoza na dziś już za 7 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na zegarze mamy 8, a z kolei na termometrze mamy już nawet 25 stopni. To oczywiście dane z termometrów i stacji badawczych IMGW. One czasami różnią się od tych wartości, które wy macie na swoich termometrach i podejrzewam, że macie wyższe i myślę, że w okolicach Krosna spokojnie już 27.
1: Mirce z Lexusa bardzo dziękujemy. Trochę zimy przesyła, tak dla ochłody. Przyda się, bo dzisiaj na przeważającym obszarze kraju, uwaga, ostrzeżenie 3 stopnia przed upałem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy środę i mamy dzisiaj także zachmurzenie małe nad głową, umiarkowane miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego i tam, gdzie pojawi się duże zachmurzenie, może delikatnie popadać, może później wieczorem wyklarować się z tego jakaś burza, może to być burza z gradem. Również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Suma opadów dzisiaj, tam gdzie burze, to 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Zwykle jak mówimy, że chłodniej, to tak latem każdy się spodziewa, no tak, pewnie kilkanaście stopni. Nie, nie, nie. Chłodniej nad morzem, ale tam aż 24, nawet 28. W Zatoce Gdańskiej 30 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie dzisiaj 29, w centrum 36 i na południowym wschodzie kraju w cieniu 40 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany jedynie na południowym wschodzie kraju słaby. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę.
1: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeśli ktoś z was potrzebuje informacji o konkretnej trasie, to jesteśmy. Jeśli ktoś z was potrzebuje dużo dobrej muzyki, to także jesteśmy. Jeśli potrzebujecie z kimś pogadać, to również jesteśmy.
1: Chyba że macie jakąś inną sprawę, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A my to Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I w środę rano mówimy wam
0: dzień dobry.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: raz.
1: Pięknie! Ale to nie ostatni raz wlecił na 120 minut informacje drogowe. I tak będzie i teraz. Kuba Domoracki w pełnej gotowości. Posłuchajcie, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na województwie mazowieckim na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina na jezdni w kierunku Warszawy. W związku z remontem nawierzchni w okolicach węzła Garwolin Północ jezdnia właśnie w kierunku stolicy jest zwężona na fragmencie prawie 5-kilometrowym i do tego prędkość jest ograniczona do 60 km/h. I stąd ten korek, który właśnie zaczyna się już za węzłem Garwolin Południe. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, chociażby Krajowa 7 na północ od Warszawy, także Krajowa 61 na wysokości Zegrza oraz Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Jak zwykle o tej porze zakorkowane są trasy dojazdowe do Krakowa od strony Myślenic, Skawiny czy Wieliczki, także Miechowa, Zabierzowa i Proszowic, ale mamy także utrudnienie i to dosyć poważne na ekspresowej 7 na wschodniej obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Bieżanowem a Nową Hutą tutaj doszło do wypadku najprawdopodobniej i trasa jest zablokowana właśnie w kierunku Nowej Huty i obserwujemy tam już bardzo poważny kilkukilometrowy korek. Ten fragment najlepiej omijać, w ogóle nie wjeżdżać na S7, tylko na autostradzie A4 jechać właśnie w kierunku albo Niepołomic, albo w kierunku węzła Kraków-Wieliczka. I jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, autostrada A4 w województwie dolnośląskim była zakorkowana i jest zakorkowana pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. Tutaj w związku z remontem jezdnia jest właśnie w kierunku granicy państwa zwężona. I jeszcze ostatnia informacja. Gdańsk, trasa Majora Sucharskiego. Tutaj także przyda się dużo cierpliwości pomiędzy obwodnicą a gdańskim portem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: S6 słoneczna, da się żyć. Pozdrawiam wszystkich. Jędrula pisze i wysyła zdjęcie. 21,5 stopnia. No nie, no ale no Jędrula, no przecież dopiero 8 jest. No zobaczymy, co będzie o godzinie 12 wtedy.
1: Tropikalna noc za nami. Przed nami upalny, wręcz gorący dzień. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody, a my spróbujemy was za chwilę troszeczkę schłodzić.

0: Chłodno.
1: Chłodem powiało,
0: i znowu
1: tak
0: się zrobiło chłodno.
1: Tak, to musi być dzisiaj, więc robimy co w naszej mocy, żeby was trochę schłodzić, żeby w waszych samochodach było zdecydowanie przyjemniej i chłodniej.
0: Wspomagamy klimatyzację.
1: Tak jest, ale dzisiaj też chcieliśmy właśnie porozmawiać o kierowcach i mamy do was takie pytanie i bardzo jesteśmy ciekawi odpowiedzi. Myślę, że to może być ciekawe badanie socjologiczne w ogóle nawet. Jaka jedna rzecz, jedna, podkreślam, bo to jest niezwykle istotne w tym badaniu, zdradza, że jesteś albo ktoś jest dobrym kierowcą?
0: No już odpowiedziałeś. Chłód.
2: Chłód?
3: Co chłód?
2: Ale co właśnie?
0: Czytajcie w moich myślach. Że chłodna ocena sytuacji, chłodne spojrzenie na ruch drogowy, czyli zachowanie zimnej krwi. To cechuje dobrego kierowcy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Chociaż ja mam zupełnie inny przykład. Ty będziesz tym przykładem.
0: Czyli Patryk. Wystarczy się nazywać Patryk i już jest dobrym kierowcą.
1: Czyli jedna rzecz, która zdradza, że jest dobrym kierowcą. I tą rzeczą jest to, że od 15 lat jeździ wiecznie tym samym samochodem. Natomiast, uwaga, za każdym razem, gdy wsiada do tego samochodu, sprawdza ustawienie fotela względem kierownicy. Jakby ktoś przed chwilą nim jeździł, chociaż nikt od 15 lat nie prowadził tego auta, tylko on, ale on zawsze sprawdza ustawienie. Czy się, i jak mówię, po co ty to robisz?
0: Chyba lewituje.
1: A ty odpowiadasz? A ty odpowiadasz?
0: No sprawdzam, czy się... bo może się przestawił. Po prostu muszę mieć
2: może krasnoludki przyszły.
0: Ale ty się śmiejesz. To jest pozycja za kierownicą. To jest nasze bezpieczeństwo. Ja nie siadam tak, że wiecie, ręka wyciągnięta.
1: Ale...
0: tylko zawsze
1: musi być 15 w tym samym fotelu.
0: Sprawdzam, czy jest okej.
1: Wysiedzianym.
2: I to czy...
0: Wysiedzianym
2: fotelu. Dowodzi to czego właściwie?
1: Że jest dobrym kierowcą.
2: Aha.
1: Że wiesz, zawsze
0: musi być pełna kontrola nad kierownicą. Tak. Wy się możecie z tego śmiać, ale naprawdę to ustawienie fotela kierownicy
2: strzeliło ich.
0: Ale ostatnio tak trochę się zmieniło. Uczę się jeździć z pionowym fotelem.
1: I to świadczy
2: czyli
1: o tym.
2: No fajnie,
1: dość o tobie.
0: No dobrze, a chciałem właśnie zaproponować.
2: Patryk już nie ma nic do powiedzenia.
0: Jedna rzecz, która cechuje dobrego kierowcę.
1: Tak.
0: Patrzę na was, nic mi do głowy nie przychodzi, dlatego zapytam słuchaczy. Może wy macie jakąś taką cechę, że jak to widzicie u kogoś, to myślicie sobie, on dobrze jeździ.
1: Albo u siebie w lusterku też można to zobaczyć.
0: Można to zobaczyć.
1: Zdecydowanie. Czyli jedna rzecz, która zdradza, że jesteście dobrymi kierowcami.

0: Pobudka, pobudka.
1: Jedna. Jedna, naprawdę. Cecha, żeby tak? Też nie za dużo, żeby tam, prawda, nie wyolbrzymiać. Proszę. Żeby nie męczyć zwojów mozgowych, nie przegrzewać czapy. Jedna rzecz, która charakteryzuje i opisuje dobrego kierowcę u was, ale też u innych, co widzicie. Norbert napisał, że pozycja za kierownicą, czyli ręce na kierownicy, to zdradza, że jesteś dobrym kierowcą.
2: To nie
1: jest absolutnie się z tym podpisuje.
2: To są dwie rzeczy.
1: To są dwie rzeczy. To jest prawa, lewa, dokładnie tak, tak.
2: Ale rzeczywiście, obie ręce na kierownicy. I teraz za 15 trzecia, czy za 10 druga?
1: Oby nie o 12.
2: Nie, ale za 15 trzecia jest najbezpieczniejszą postawą i pozycją za kierownicą. To świadczy o bezpiecznym kierowcy. Bezpieczny kierowca słucha też PRK Polskiego Radia Kierowców, jest dobrze poinformowany, bo czas u nas na informacje właśnie drogowe.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Mamy już informacje o zdarzeniu na ekspresowej siódemce na obwodnicy Krakowa, na wschodniej obwodnicy Krakowa. Tutaj pomiędzy węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta. Na kilometrze drugim doszło do karambolu czterech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Informacja jest taka, że trasa ekspresowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Ale w związku z tym, że tam jest bardzo duży korek, który właściwie zaczyna się już od autostrady A4, czyli od węzła Kraków-Bieżanów, to najlepiej w ogóle nie wjeżdżać na ekspresową siódemkę, tylko jechać dalej w kierunku węzła Kraków-Wieliczka. W województwie małopolskim także mamy inne utrudnienia oczywiście, nie tylko na obwodnicy Krakowa, ale przybywa samochodów na Zakopiance, na Podhalu, jak to zwykle bywa w wakacje, i w pobliżu Szaflar, i w pobliżu Białego Dunajca, i niedaleko Poronina, i pod samymi Tatrami. Wzmożony ruch także na Krajowej Siódemce, w Jabłonce, na właściwie pomiędzy Jabłonką a Chyżnem, a także na drodze krajowej numer 28 w Mszanie Dolnej, w Wadowicach, w Limanowej, w Gorlicach także jest spory ruch. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi na jezdni w kierunku Zgorzelca. Tutaj w związku z remontem mamy zwężenie, właśnie zwężenie w kierunku granicy państwa. I jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, droga krajowa 91. Tutaj wypadek niedaleko miejscowości Sierpów, to w województwie łódzkim, pomiędzy Łodzią a Łęczycą. Na kilometrze 317 trasa jest zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze obiecana ostatnia informacja. Ekspresowa 8 w Warszawie. Tutaj korek. No nikogo to chyba nie dziwi. I w kierunku Białego Stoku, i w stronę Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy, jaka jedna rzecz zdradza, że jesteś albo ktoś jest dobrym kierowcą.
2: To teraz będzie coś o tobie, chcesz?
1: No, dużo pewnie nie powiesz, no.
2: To nie moje słowa, ale ja się pod nimi podpisuję. Napisał je Karaluch. Taki jest wpis w aplikacji.
1: No dawaj, no.
2: W mojej ocenie porządek w samochodzie.
1: O,
2: a Kubuś
1: tak.
2: Jest bardzo porządny i czysty, ma
1: to
2: samochód.
1: Prawda.
2: Świadczy właśnie o tym, że ktoś jest dobrym kierowcą. Porządek w aucie to porządek w głowie.
1: Też. No tutaj, no.
2: A porządek w głowie to porządek na drodze.

0: Też.
1: No i tak nie wszystko mi się spina, ale rzeczywiście Kuba ma czyste auto.
0: Ładnie.
1: Jedna rzecz, jedna cecha, która świadczy o tym, że jesteście dobrymi kierowcami. Jeszcze drugi Kubuś nam został. Zaraz go podsumujemy.

0: Jedna rzecz, która zdradza, że jesteście dobrymi kierowcami, pisze Ania. Dzień dobry. Myślę, że dobry kierowca powinien szybko reagować w niespodziewanych sytuacjach na drodze, czyli musi mieć dobry refleks. W Tarnowie na termometrze już 30 stopni, pozdrawia Ania. No, myślę, że dobry kierowca też ma odpowiednią temperaturę w samochodzie. Nie jest to maksymalnie rozkręcona klima, że dmucha tak, że łeb urywa. Tylko jednak jest to dostosowane też, żeby nie było aż tak dużej różnicy w temperaturze.
1: Myśli. Dobry kierowca myśli. Ale wiecie co? Genialne, co napisał Japer.
0: Dawaj.
1: Dobrego kierowcę poznajmy po tym, że rzadko mu się zapalają światła stopu. Są tacy mistrzowie, którzy jadąc prosto, bez potrzeby, po prostu migają jak wściekli, przeważnie siedząc też na zderzaku. Pozdrowienia dla całej redakcji najlepszego radia w Polsce. Dziękujemy bardzo, ale fakt, jeżeli ktoś potrafi tak dozować gazem, żeby nie hamować co chwilę, czyli jedzie płynnie, bezpiecznie.
0: Hamujemy silnikiem. Kiedyś miałem okazję jechać kawał drogi za Sobiesławem Zasadą, no i nawet w pewnym momencie go zatrzymałem, bo się zaniepokoiłem, że nie działają mu żarówki po prostu w Fiacie 126P i zatrzymałem się i mówię: panie Sobiesławie, taka sprawa jest, bo tak mi się wydaje, jakby pan mógł wcisnąć hamulec, bo nie działają panu światła stopu po prostu, bo się przepaliły te żarówki. On się zaczął śmiać i mówi: synku, przecież ja w ogóle tego nie używam.
1: Co mi to?
0: I sobie myślę, jak to? Wcisnął ten hamulec, mówię: ale wstyd, zapaliły się te stopy, jaki wstyd.
2: Ale no intencje były dobre.
0: Tak, no chciałem tak. Dobrze.
1: Ale klocki poszły w górę. To jest bardzo ekonomiczne podejście i jak najbardziej bezpieczne. Zgadzamy się z tym. Zawsze włączam kierunkowskaz.
0: Proszę.
1: A kiedy jego włączenie może usprawnić ruch innym kierowcom, szczególnie tym, którzy są na najbliższym skrzyżowaniu, gdy ja skręcam w prawo, to szybko daję im sygnał o moich zamiarach, aby mogli swobodnie włączyć się na przykład do ruchu, napisała Emilia. Bardzo mi się to podoba.
0: No, z kolei na przykład Marta pisze, jakoś panie aktywowały się dzisiaj a propos dobrych kierowców. Dobrego kierowcę można poznać po kulturze jazdy. Podziękuję za wpuszczenie. Nie siedzi na zderzaku, nie miga światłami, żeby go przepuścić. Oj tak.
1: No, nie wiem, czy teraz nie dostanę od męskiej części
0: Dawaj.
1: Naszego audytorium, ale... Bo my faceci lubimy brawurowo jeździć, co nie ma związku z bezpieczną jazdą. Panie, bardziej zachowawczo, one są jednak bezpieczniejszymi kierowcami.
0: Zdecydowanie.
1: No to kolejna pani.
3: Dzień dobry, jadę z synkiem Filipkiem z Zielonej Góry do Wrocławia i prosimy o informację, jak tam Dróżka. Pozdrawiamy serdecznie.
1: No to pozdrawiamy mamę i Filipa oczywiście. Kochani, macie czyściutko, bylebyście tylko tą S3 dostali się do A4. Co prawda za Lubinem widzę roboty drogowe, ale one nie spowalniają ruchu. No i potem z tej A4 bezpośrednio do Wrocławia. Co prawda przed wjazdem do samego Wrocławia mamy w okolicach kątów wrocławskich kolizję. Tutaj doszło do zderzenia pojazdów i może to generować delikatne utrudnienia.
0: No to do tego tematu dobrych kierowców na pewno jeszcze będziemy dzisiaj wracać. Czekamy na wasze opinie. Jedna rzecz, która wyróżnia dobrego kierowcę.

0: Pamiętam, gdy graliśmy ten utwór w środku zimy, marząc o tym, że będzie zdecydowanie cieplej.
1: A dzisiaj najgorętszy dzień lata, słuchajcie.
2: Jakie wspomnienia, ale faktycznie.
0: Tak. Pamiętam, gdy mój dziadek...
1: Nawet 40 stopni Celsjusza, także dzisiaj to tęsknimy za wiosną, bo może być troszeczkę za gorąco. Ale za chwilę wrócimy do tych najlepszych kierowców, co ich wyróżnia. Wcześniej jednak wracamy na trasę, żeby sprawdzić, jak się macie i jak tam sytuacja drogowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce na obwodnicy Krakowa, na wschodniej obwodnicy Krakowa, doszło do karambolu czterech samochodów osobowych i auta ciężarowego. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta. Jezdnia w kierunku Nowej Huty nie jest już zablokowana, ale cały czas utrudnienia się utrzymują. Mamy zwężenie właśnie w kierunku Nowej Huty i cały czas utrzymuje się korek. Może nie jakiś bardzo poważny wielokilometrowy, ale na pewno mniej więcej dwukilometrowy korek właśnie od strony autostrady w kierunku Nowej Huty. Droga krajowa numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą jest zablokowana w miejscowości Sierpów. Na kilometrze 317 bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S17 w pobliżu węzła Garwolin Północ. Tutaj na fragmencie ponad 4-kilometrowym trwa remont nawierzchni. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. Remontowana jest także autostrada A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie. I tutaj także obserwujemy spory korek na jezdni w kierunku Zgorzelca. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest nadal zakorkowana i w pobliżu mostu nad Martwą Wisłą, ale przede wszystkim w pobliżu tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216. Tutaj już zaczynają się poranne, wakacyjne spowolnienia, chociażby niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobry kierowca. Jedna rzecz, która wyróżnia i po której od razu będziemy wiedzieć, że jesteście dobrymi kierowcami, albo ktoś inny, kogo obserwujemy, będzie.
4: Na przykład dobrego kierowcę można poznać po kulturze jazdy. Podziękuję za wpuszczenie. Nie siedzi na zderzaku. Nie miga światłami, żeby go przepuścić. Co jeszcze? Czekamy na was.
5: Dzień dobry. Ja dobrego kierowcę poznaję po tym, że używa kierunkowskazów. Nie staje dęba i skręca nagle w lewo, bo wszyscy wiedzą, że on tu mieszka. Tylko po prostu sygnalizuje swój ruch wcześniej. Dziękuję. Pozdrawiam Anka z Lublina. Trzymajmy się cieplutko i gorąco. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: Chłodno.
1: Dzisiaj pozdrawiamy się
2: cieplutko, ani gorąco.
1: Ale Ania miała rację.
0: Ale dmuchnęło chłodem.
1: No, po tym można poznać dobrego kierowcę. Co jeszcze? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: raz, dwa i...
1: Raz, dwa!
2: Tak jest! Dzisiaj zdecydowanie falował będzie asfalt. Jeśli zobaczycie taką pustą, długą drogę, to tam na końcu będzie się zaginało wszystko. Cały krajobraz będzie falował.
1: Taka fata morgana.
2: Taka troszeczkę.
1: Wszystko będzie wibrowało.
2: Dokładnie. Bo już teraz mamy, no spokojnie, tak jak zgłaszaliście, 30 stopni na Podkarpaciu, Rzeszów, no a 20 stopni na Helu.
1: A to za sprawą gorącego powietrza i mówimy teraz całkiem serio, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia, z tym, że ostrzeżenie trzeciego na przeważającym obszarze kraju chodzi oczywiście o upał.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś nad Polską bardzo dużo słońca, miejscami tylko na północy, na zachodzie, częściowo także w centrum kraju. Przejściowo to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i tam też w drugiej połowie dnia pojawią się burze, deszcz, nawet lokalnie z gradem. Również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia i 25 litrów może spaść.
1: Temperatura maksymalna od 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. W centrum 36 kresek powyżej zera. Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, nawet 40 stopni w cieniu.
2: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty, do 85 km na godzinę.
1: A ciśnienie, ono w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali, potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To mamy już 2 minuty po godzinie 9:00. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
2: i mówimy wam
4: dzień dobry!

0: takie.
1: Nie, to reggae.
2: Ale ładnie, ładnie.
1: A, dobrze. Dobry poranek, pomimo tego, że słońce grzeje. A może już trochę przygrzało?
2: O, już jest.
1: To już
2: jest
1: troszkę przygrzało, nie?
2: Tak, już to czujemy, mimo że na nas nie świeci bezpośrednio.
3: Tak jest.
2: To upał daje się we znaki.
1: A nie świeci, bo jesteśmy
2: w zamkniętym pomieszczeniu. Nawet okien nie mamy, więc tego słońca nie widzimy, nic. Ale upał daje się we znaki.
1: To prawda, to prawda. No odwrotnie niż u was, bo wy je widzicie, tak. A my nie.
3: Ale też się chyba daje we znaki.
2: To ciekawe, jak będzie ten serwis drogowy wyglądał. 10 po 9, posłuchajcie o szczegółach drogowych.
1: Dajesz.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Droga krajowa nr 91 pomiędzy Łęczycą a Łodzią nadal jest zablokowana w obu kierunkach. W miejscowości Sierpów na kilometrze 317 doszło do wypadku ciężarówki i busa. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Droga jest zablokowana, ale ruch jest kierowany na objazdy, na pobliskie trasy lokalne. Na ekspresowej siódemce w Małopolsce cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Kraków Przewóz, a Kraków-Nowa Huta. Na kilometrze drugim, gdzie doszło do karambolu 5 pojazdów, jezdnia w kierunku Nowej Huty jest częściowo zablokowana, zwężona. Korek tam występuje, nie jest on bardzo duży. Mamy informację, że te utrudnienia mogą do godziny się tam zakończyć. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas korek. Jak był, tak jest. Pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. W związku z remontem jezdnia jest tam zwężona właśnie w kierunku granicy państwa. Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj po pierwsze trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą i to w zasadzie w obu kierunkach, ale także spory ruch już się zaczyna na trasach wojewódzkich nr 215 i 216. Niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi, ale także Jastarni i Juraty.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To za chwilę wracamy do tych dobrych kierowców, po czym jedna rzecz podkreślam, po czym można poznać, że kierowca jest naprawdę odpowiedzialny.
2: A tymczasem Magda ze Skody przysłała informację, ile stopni jest w Chrzanowie na czwórce. Tylko 30. I to o 9:05. Temperatura idzie w górę. Dzisiaj naprawdę potężny upał.

0: Witam serdecznie, szanowną redakcję w Poznaniu się rozgrzewa. Powoli, na razie 26 stopni, ale słońce mocno grzeje. Pozdrawia instruktor Przemek i kursant Aleksander. Pozdrawiamy was serdecznie. No 26 to dopiero rozbiegówka.
1: Między Wrocławiem a Kątami nie ma remontu, tylko jest koszenie trawy. Pozdrawiam ekipę z Forda, która jedzie do Holandii. To my też pozdrawiamy całą ekipę. Dzięki za informację. Czyli drogowcy są? Mam nadzieję, że nie generuje to utrudnień.
0: I jeszcze Magda ze Skody informuje chrzanów. A4 tylko 30. Proszę bardzo, na termometrze.
1: No właśnie, no. Gorąco się robi. No. A będzie nawet 40 na południu, na południowym wschodzie i to w cieniu, więc uważajcie, dzisiaj najgorętszy dzień lata prawdopodobnie.
0: Słuchajcie, wracamy do tej jednej rzeczy, która zdradza, że ktoś jest dobrym kierowcą.
2: Halo, halo, dzień dobry, Perka, Małcin z tej strony, dzień dobry panowie. Moim zdaniem dobrego kierowcy można poznać po tym wszystkim, co już wymieniliście na antenie, ale też po tym, jak parkuje na mieście. Wiadomo, że byle kto zaparkuje byle jak. A dobry szofer stanie równo i w jednym miejscu, a nie weźmie linię pomiędzy koła albo pod kątem, bo w ten sposób to i da się na trzech miejscach zaparkować, bo jemu się śpieszy. Także to jest jedna z rzeczy, po których można rozpoznać dobrego kierowcę. Pozdrawiam.
0: Jedna rzecz, która zdradza, że to jest dobry kierowca. Nade wszystko trzeba pilnować siebie i swojego zachowania.
1: Zgadza się. I jeździć zgodnie z prawem, tak, żeby nie powodować czyjejś irytacji.
0: Dokładnie.
1: Tak robi dobry kierowca.
0: No, jedziesz, no.
1: Ale dobry kierowca to nie jest jedna lub kilka cech.
0: No, a ile?
1: To komplet różnych umiejętności. Tak rzeczywiście, to dobry kierowca to taki, który wie, że nie jest dobrym kierowcą. Pozdrawia Stefan z BMW. Milion kilometrów przejechanych i nie jestem zawodowym kierowcą, jakby co. Wow. To na to robi na mnie wrażenie. I powiem szczerze, ten milion, jak komuś pęknie za kierownicą,
0: to
1: myślę, że to już wyróżnia dobrego kierowcę, a na pewno doświadczonego.
0: No i przede wszystkim także dobry kierowca zawsze jeździ na przykład na światłach mijania, a nie na światłach dziennych. Potrafi je dostosować.
1: Są sytuacje, jak na przykład dzisiaj, chociaż na drodze ekspresowej czy autostradzie też włączyłbym światła mijania przy tym upale.
0: Zdecydowanie.
1: Dla własnego bezpieczeństwa przede wszystkim. Co jeszcze?
3: Dzień dobry. W sprawie tego, po czym poznać dobrego kierowcę. Dobry kierowca to jest taki, który na drodze myśli nie tylko o sobie, ale myśli o innych. A bardzo często musi też myśleć za innych. No i wtedy wszyscy dotrą bezpiecznie do celu. Pozdrawiam wszystkich, Paweł z Kodiaka.
1: Przewiduje. Dobry kierowca przewiduje.
0: No to prawda.
4: Ogólnie jest to myślenie się przewija bardzo
1: mam
4: często.
1: Mam mózg, chętnie z niego korzystam.
0: Tak, jest w stanie jakby wiedzieć, co się może wydarzyć na skrzyżowaniu, które jest za powiedzmy pół kilometra.
1: Widzi, że gość tam z lewej jedzie, jedzie i zaraz wymusi pierwszeństwo, to hamuje, a nie wciska się.
5: Cześć, Krzysztof z Kiasit. To cechuje dobrego kierowcę? Przede wszystkim opanowanie, brak emocji, takich negatywnych. Druga sprawa, dbanie o auto. Prosta sprawa, pilnowanie płynów i innych rzeczy. Kolejna rzecz to dystans na drodze. Utrzymuje odpowiedni dystans na to, żeby zdążył cokolwiek zrobić. No i przede wszystkim myśli za innych kierowców. To się przydaje. Pozdrawiam, hej.
0: To czekamy na wasze wiadomości. Jedna rzecz, która zdradza, że jesteś dobrym kierowcą albo ktoś inny jest dobrym kierowcą.
1: O Kubie jeszcze nie mówiliśmy. Co zdradza, że jest dobrym kierowcą?
4: No jak i ja.
1: Fakt.
0: Tak.
1: Niska pojemność, niewiele koni mechanicznych, nie ma czym poszaleć, dobry kierowca.
4: Tak. Ale po co?
1: Ale w ryzach trzymasz. I o to chodzi.
4: Mocno zalejce.

0: To tak na gorący klimat.
1: Dorzucił jeszcze do
2: tego. No to jesteś ty.
0: 69 degrees.
3: No to niech będzie.
0: To w Perka Polskim Radiu Kierowców, a my dzisiaj sprawdzamy, kto jest dobrym kierowcą, jaka cecha, jaka jedna rzecz charakteryzuje tego najlepszego na drodze, co nas charakteryzuje, bo uważam, że jeździmy całkiem dobrze, prawda?
3: Krótko, zwięźle i na temat.
4: Dobrego kierowcę można poznać.

0: wiadomość po tym, że ma smar pod paznokcie. Pozdrawiam z Tesli.
1: Ciekawe, no i ups, co panowie? Rączki ja na stół.
2: Ja nie. Ja nie.
1: No właśnie, ja też.
2: Ja nie. Adam.
1: I co?
3: No ja
1: i...
3: troszkę.
4: Ale że dobry, tak? A ty ja dużo? Wszystkie?
2: Wiesz co, naprawdę.
4: No, szukamy dobrych kierowców, no czymś się musimy wyróżniać. Dobrze, ale pamiętajcie, że co 20 minut możecie liczyć, wy, dobrzy kierowcy, na informacje drogowe. Jest 9:30, więc sprawdzamy, co na trasie.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S17 w województwie mazowieckim na obwodnicy Garwolina cały czas jest zakorkowana w kierunku Warszawy. To wszystko związane jest z remontem, z pracami drogowymi niedaleko węzła Garwolin Północ na fragmencie kilkukilometrowym. W związku z remontem nawierzchni mamy tam częściową blokadę, no zwężenie na pewno w kierunku Warszawy i cały czas utrzymuje się tam kilkukilometrowy zator. Droga krajowa numer 50 w Górze Kalwarii, dokładnie w pobliżu mostu na Wiśle, została zablokowana w obu kierunkach. Na razie jeszcze nie mamy dokładnych informacji o tym, co się tam wydarzyło, ale najprawdopodobniej był to wypadek i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazdy. No niestety tutaj mamy most na rzece, na Wiśle, także omijać to można przez kolejny most na Wiśle, to jest w Warszawie oczywiście, czyli przez ekspresową dwójkę. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 91. To tutaj niestety bez zmian. Trasa jest zablokowana pomiędzy Łęczycą a Łodzią niedaleko miejscowości Sierpów. Na kilometrze 317 doszło do wypadku busa i ciężarówki. Jedna osoba została tam ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Na ekspresowej 7 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta doszło do karambolu 4 autosobowych i samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Nowej Huty. Jeszcze jedna trasa w Małopolsce, Zakopianka. Zakopianka na fragmencie podhalańskim jest zakorkowana, zwłaszcza pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami i to w zasadzie w obu kierunkach, ale także coraz większy ruch utrzymuje się w Białym Dunajcu, w Poroninie i w samym Zakopanem.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To jeszcze jeden argument za tym, że jesteś dobrym kierowcą.
6: Cześć, Krzysztof Skiasit. Moim zdaniem jedna rzecz, która wyróżnia dobrych kierowców, jeżeli ktoś jeździ z 20-naście lat i nie dostał ani jednego mandatu na swoim koncie, to świadczy o tym, że wie, jak się zachować na drodze i jest dobrym kierowcą. Pozdrawiam, hej.
4: Jaka jest jedna rzecz, która zdradza, że jesteś dobrym kierowcą?

0: Jaka cecha? Co wyróżnia najlepszego kierowcę na świecie, czyli nas?
1: No i kilka minut temu nasz słuchacz powiedział, że dobry kierowca ma smar za paznokciami. Jest szybka odpowiedź od Zibiego, błyskawiczna po prostu, szybka reakcja i to też cechuje dobrego kierowcę. Witajcie, smar pod paznokciami i powiedział to kierowca Tesli. Pozdrawia Zibi ze Skody.
2: No coś w tym jest.
3: Może jak rozrząd wymieniał, śpiąc. W Tesli swojej.
1: We śnie.
3: Śniąc. Tak, zdecydowanie tak. Szukamy dzisiaj dobrego kierowcy, szukamy tych cech, które wyróżniają. No już kilka takich bardzo ważnych faktów wpadło, że przewiduje, że ma ręce na kierownicy, że przepuszcza, czyli jest kulturalnym kierowcą. I co jeszcze?
4: Cześć robaczki. Ta jedna cecha, która, albo jedna rzecz, która zdradza, że jesteśmy dobrymi kierowcami.

0: kierowcami to jest najzwyczajniej w świecie pokora. Pokora do samego siebie, pokora do samochodu, pokora do wszelkich wyzwań, które czyhają na nas na drodze. Także jeżeli mamy tą cechę w sobie, to możemy być spokojni, możemy spokojnie nazywać siebie dobrymi kierowcami. Miłego dnia, dużo słońca. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Ograniczone zaufanie. To jest też taka cecha, która wyróżnia dobrego kierowcę. Co z tego, że ma kierunkowskaz, jak jedzie prosto, plaga. A kolejny nie dolał płynu i wcale nie włączył. Proszę bardzo.
2: No Ted pisze. Zastanawiam się, pomóżcie mi, czy o tym dłubaniu w nosie czytać, czy nie?
1: No wiesz co, no...
3: jak już zacząłeś?
2: Ja zacząłem? Nie,
1: to jest wyznacznik.
2: Bo ja nie wiem, o co chodzi.
1: Pogłębia skupienie?
2: Jacek napisał, że dobry kierowca to ten, który w trakcie jazdy no, dłubie w nosie. Tak jest napisane. I myślę sobie, a może on po prostu ma tak wszystko ogarnięte, tak, że może sobie pozwolić.
3: To jest metafora po prostu.
1: To właśnie, metafora taka.
3: Metafora. Przenośnia może nawet.
2: No, słowniku muszę sprawdzić.
1: No to zaraz ci
2: a
1: to
2: jak to się ma do ruchu?
3: A, właśnie.
2: No.
1: Że
2: no,
1: co?
2: No, pan Mondraliński jeden.
1: Ale ta metafora czy dłubanie, bo ja się pogubiłem.
2: Pan Mondraliński dwa. Cecha dobrego kierowcy. Według was, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut jeszcze do godziny 10. Bądźcie dobrymi kierowcami i pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj robić przerwy, żeby zabrać ze sobą dużo wody i żeby dobrze odpowiednio ustawić klimatyzację, żebyście jutro nie obudzili się z bolącym gardłem, czyli nie na siebie i nie maksymalnie chłodzimy, tylko powolutku, stopniowo. No i oczywiście nie zostawiajmy niczego i nikogo w samochodzie na tym upale. No a więcej informacji drogowych już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ten serwis zacznę od dobrej informacji. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie małopolskim na wschodniej obwodnicy Krakowa, gdzie pomiędzy węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta doszło do karambolu 5 pojazdów. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest już całkowicie odblokowana i właściwie żadnych spowolnień tam nie obserwujemy ani w kierunku Nowej Huty, ani w kierunku autostrady A4. Pojawiły się nowe utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 67. Pomiędzy Włocławkiem a Lipnem w miejscowości Radomice doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 4. Ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Droga krajowa nr 50 w Górze Kalwarii niedaleko mostu na Wiśle jest częściowo zablokowana w obu kierunkach, ale nie ma blokady. Nie ma blokady, mamy taką informację, że ruch jest możliwy, ale jest utrudniony. Obserwujemy tam spory właściwie kilkukilometrowy korek. Niby poranne godziny szczytu za nami, ale pewne korki dalej się utrzymują. Chociażby na S8 w Warszawie, także na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, czy na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza. I jeszcze droga krajowa nr 91 w Łódzkiem, w miejscowości Sierpów, to pomiędzy Łodzią a Łęczycą. Tutaj doszło do wypadku busa i ciężarówki na kilometrze 317. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Droga jest nadal zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 4 minuty zostały jeszcze do godziny 10. I tak sobie myślę, że dzisiaj powinien być taki specjalny tunel zorganizowany. Każdy powinien mieć taki tunel, który prowadzi od wyjścia z firmy, z miejsca pracy i bezpośrednio do samochodu. I że przechodzisz tym tunelem i jest tam chłodniutko, klimat.
1: A, zaraz, nie, będziesz marudził. Ja ci przypomnę te twoje słowa.
2: Słuchajcie, ale przecież jest taki tunel.
0: W ogóle mnie.
2: Ja już od lat z niego korzystam.
0: Gdzie?
1: Z tego tunelu?
2: No słuchaj, niektórzy dostali informację mailem, że jest taki tunel. A ty nie dostałeś?
1: A ja wiem, bo Piotrek, wiesz, jak wychodzi z pracy, to wygląda, jakby był w tunelu.
2: Tak, idź w stronę światła.
0: A, to nie, ten tunel ja omijam szerokim łukiem. Na razie jeszcze ale
1: jeszcze
0: zobaczymy, co los przyniesie.
2: Po prostu zazdrościcie.
0: Tak jest. Dagmara Kowalska, Piotrek Firan z wami już po godzinie 10:00.

0: zachodzie i częściowo w centrum kraju. Tutaj przejściowo będzie się pojawiać nieco wyższe zachmurzenie, ale raczej będzie przyjemnie, spokojnie. Jeżeli ktoś lubi upał, to idealnie.
1: No tak, burze i lokalnie grad, także na Podhalu, na południu, po południu i również na Podhalu właśnie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, czyli będzie piekielnie gorąco i słonecznie, ale będą i burze i na zachodzie także od 15 do 30 mm deszczu.
0: A jeśli chodzi o temperatury, to od 29 stopni na Suwalszczyźnie, około 36 w centrum, do około 40 lokalnie na południu Mazowsza nad morzem, od 24 do 28 stopni. Jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni.
1: Czy coś nas będzie dzisiaj ochładzać? No nie, bo wiatr jest i będzie słaby albo umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Tylko na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny, a w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę, czyli tak jak mówiliśmy, na zachodzie tam rzeczywiście mogą być burze i tam też może troszeczkę mocniej powiać, więc tam może nas trochę ochłodzić. Ale nie, że przez cały dzień. W Sudetach porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nasz konkurs Autostop. Znowu będziemy zatrzymywać auto i pytanie, czy komuś się uda zatrzymać kierowcę i w związku z tym zgarnąć nagrody. To voucher o wartości 200 zł. W związku z naszym nowym konkursem pod hasłem Autostop pytamy was dzisiaj o historie autostopowe. Czy zatrzymujecie się i zabieracie pasażerów na swój pokład?
1: Kiedy to robiliście ostatni raz? Tak. Jakie historie temu towarzyszą?
0: No właśnie, czekamy w naszej aplikacji na opowieści autostopowe. Konkurs będzie, a zaczniemy oczywiście od rozgrzewki w postaci zagadki. Takie atrakcje na początek. Dagmara Kowalska.
1: Piotr Firan, ja bym jeszcze tylko dodała, że czy z tego waszego przejazdu z autostopowiczami wyszedłby bardziej horror, może jakiś thriller, czy może bardziej jakaś komedia romantyczna? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Dwa razy zabrałem autostopowicza. No nie wiem, czy to będzie miła historia. Pierwszym razem zmęczył mnie swoim gadaniem, a innym razem nieprzyjemny zapach był. I musiałem jechać z otwartymi oknami. Od tamtej pory nie zabieram przygodnych podróżnych, napisał Grzegorz z Mazdy.
1: Mhm. Może no trzeba robić jakieś testy czystości przed zabraniem autostopowicza.
0: Czasami to jest tylko sekunda, dwie. Ja kiedyś zatrzymałem się na stacji benzynowej, wracałem z festiwalu muzycznego. No i stał, zdaje się, że to był chyba harcerz z plecakiem i mówi, gdzie pan jedzie? Ja mówię, do Warszawy. A możemy się z kolegą zabrać? No i tak w zasadzie popatrzyłem. No i okazało się, mówię, dobra, no to jedźmy. Zapakowali się i było bardzo przyjemnie. Jeden zabawiał mnie rozmową, a drugi zasnął od razu na tylnej kanapie. Tak, o, był zmęczony po festiwalu.
2: Zabawiać tak, rozmową dziennikarza radiowego to nie jest prosta sztuka.
0: Tym razem to ja odbierałem komunikaty.
1: Czyli potrafiłeś...
0: Ale wiesz, Kuba, to wyglądało tak z mojego punktu widzenia, wiesz. A,
1: pokazywałeś, że potrafisz też słuchać. Wspaniale.
2: I od tego...
1: Ale to nie było złośliwe, ale to nie było złośliwe, naprawdę. No, no, uśmiecham się będzie. Cały czas.
2: I od tego czasu Piotr ma wielki szacunek do harcerstwa.
0: Taki do autostopowiczów. Czekamy na wasze historie autostopowe. Za chwilę zagadka, ale najpierw Kuba Domoracki i informacje drogowe.
1: A ty miałeś jakąś historię taką autostopową?
2: Nie jedną.
1: Naprawdę?
2: No, w Bieszczadach na przykład. Tam tylko się autostopami.
1: No i co, zatrzymywałeś się ty czy ktoś?
2: I tak, i tak.
1: Aha, a miałeś jakąś taką historię przerażającą?
2: Przerażającą? Coś tam było. No zresztą, kto w Bieszczadach był, to zawsze ma jakąś historyjkę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, gdzie pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowice i dalej w kierunku kątów wrocławskich trwają prace drogowców i jezdnia jest zwężona. Obserwujemy tam dosyć spore korki i to zarówno w kierunku granicy państwa, jak i w stronę Katowic. Droga krajowa nr 91 w województwie łódzkim nadal jest zablokowana w miejscowości Sierpów. Tutaj na kilometrze 307

0: 317 doszło do wypadku ciężarówki i busa. Na kilometrze właśnie 317, to dokładnie pomiędzy Łodzią a Łęczycą, blokada jest i ruch kierowany jest na objazdy pobliskie trasy lokalne właśnie. Ten objazd jest cały czas poprowadzony właśnie na bliższe trasy lokalne, tak. Autostrada A1, województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj mamy remont, dość uciążliwy remont. Na fragmencie kilkukilometrowym trwa właśnie remont nawierzchni, między innymi tymczasowa organizacja ruchu. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości i właściwie każdego dnia, także teraz, obserwujemy tam spore korki, spore spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Ten fragment najlepiej omijać, oczywiście o ile to możliwe, drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Pomorzu. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, ona jest zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą, a trasa wojewódzka numer 216 jest już zatłoczona i zakorkowana także niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, a także Chałup.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchajcie, ja zabrałem też kiedyś żołnierza piechura, który z Puław poszedł do Kazimierza, i bo chciał zjeść w pewnej restauracji kaszankę z sosem malinowym. Ale to było podobno bardzo dobre, bo to dobra restauracja.
0: Natomiast... To ciekawe, ty masz tę historię. Raz harcerz, teraz żołnierz.
2: Ale posłuchajcie, i on, ja się zatrzymałem, ponieważ on powiedział, że już nie ma siły wracać, bo już jest naprawdę po długim dystansie i jest najedzony, więc... Zabrałem go z powrotem do Puław i powiedział mi całą tę historię. I że warto tam pójść na ten
3: posiłek. A
2: byłeś? Właśnie jeszcze nie byłem.
3: No i bardzo dobrze.
2: Tak, Mara, ty mięsożerców nie zrozumiesz.
3: Ale nie, no w ogóle jak można jeść kaszę z krwią kaczą i z malinami? No, czy się ze mną zgadzacie? Dajcie znać w naszej aplikacji.
0: No nie jest to chyba taki tradycyjny przysmak. Chociaż może wśród autostopowiczów.
2: Może się okaże, że na przykład w Gruzji to jedzą, tak?
0: Dlaczego w Gruzji?
2: Albo w Rumunii, o. Moi drodzy, czekamy na wasze historie. Tak, czekamy na wasze historie autostopowe. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, to także startujemy z pierwszą podpowiedzią. Czyli my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić.
3: Bardzo prosta podpowiedź. Bez tego nie pojedziesz.
2: Także w aplikacji, tekstowo albo głosowo.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Artur Rojek śpiewa o śniegu, a my tymczasem odwrotnie będziemy mówić o tym, co się będzie działo dzisiaj w pogodzie, bo dziać się będzie bardzo dużo i podobno to będzie najcieplejszy dzień, przynajmniej w tym tygodniu.
1: No właśnie, będzie gorąco, chociaż chmury gdzieniegdzie także się pojawią, zwłaszcza miejscami w centrum, na zachodzie.

0: i także na północy. W tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, i podczas tych burz całkiem spory opad do 30 mm, no i silny wiatr. Temperatura będzie wyższa niż wczoraj, o tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
2: No tak, zmiana pogody w części regionów kraju nastąpić ma dopiero jutro, 6 sierpnia. A co tam się wydarzy?
1: W czwartek i piątek nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. On stopniowo będzie wypierał tą bardzo wilgotną, gorącą masę powietrza zwrotnikowego, przynosząc przelotne opady deszczu i burze, i te zjawiska miejscami będą gwałtowne. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, lokalnie także gradu oraz bardzo silne porywy wiatru.
0: Jednak nie schłodzi się od razu, będzie nadal upalnie. Termometry mogą pokazać 30-35 stopni, a na południowym wschodzie nawet około 37-38. W piątek dopiero ochłodzenie obejmie już cały kraj. Więc jeżeli ktoś lubi upały, to niech się cieszy teraz.
2: Ja protestuję. Ma być ciepło. Powinno być ciepło, przecież w końcu mamy lato.

0: Proszę już nie rozmawiać, proszę nie dyskutować, proszę zabrać się ołóweczki.
1: W radiu nie rozmawiać, to co mamy robić?
2: Nie wiem, co tak Mara wymyśliłaś. A no widzisz, ona się dzisiaj zamieniła w panią. Jesteś u pani.
0: Jestem u pani,
1: nie,
0: tak.
1: No
0: nie będzie
1: tak.
0: Dwuja do dziennika, właśnie. Jedynka.
2: Bez tego nie pojedziesz, pierwsza podpowiedź. I mamy całkiem sporo Dagmaru paliw.
0: Tak, że jednak ale to nie o paliwo.
2: Robert z I30, nie wlejesz, nie pojedziesz. Tomek i mamy jeszcze jedną historię autostopową, też od Tomka. Gdy jeździłem z Warszawy 801, to w Dęblinie dwóch adeptów lotnictwa zabierałem i tak co piątek koło 15. No tak, znana trasa. Na odcinku Puławy Dęblin są tam takie fale Dunaju.
0: O nie.
2: Dobrze.
0: O nie, ale wiesz co, bo Tomek też napisał coś do mnie. Powiedziałam, że lato jest, to ma być ciepło, a napisał, przypomnę szanownej Dagmarze, w zimie jest zima, to powinno być zimno. Właśnie nie. Właśnie nie. Mylimy pojęcia. Lato nie powinno się kończyć.
1: Czyli to w jedną stronę działa, tak?
2: Dla Dagmary tak.
0: Wyłącznie.

0: nie doczekajmy.
1: 25. O nie, o nie. Dobrze, jedźmy na drogi. Aha. Tak? No to jeszcze raz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą jest nadal zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Sierpów, gdzie na kilometrze 317 doszło do wypadku busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch nadal kierowany jest na objazdy. No i rzeczywiście obserwujemy tam właściwie korki, duże spowolnienia, nie tylko na tej trasie oczywiście, bo ona jest zablokowana, ale na trasach i lokalnych, i wojewódzkich, i niedaleko Ozorkowa, i niedaleko Łęczycy. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest może nie zakorkowana już, ale zatłoczona na pewno pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Wrocław Południe, i to w tej chwili zwłaszcza w kierunku Katowic. Na A4 mamy także utrudnienia w Małopolsce, zarówno w pobliżu bramek w Balicach w obie strony, a także na obwodnicy Krakowa na wysokości Skawiny, Tyńca, a także Bielan. Jeżeli chodzi o sytuację na Pomorzu, to tutaj ruch się wzmaga w wielu miejscach, ale zwłaszcza na trasach już takich bardzo stricte nadmorskich. Trasy wojewódzkie nr 215 i 216 są zakorkowane niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Władysławowa, a także Pucka, Redy, Chałup, Jastarni czy Juraty. Zakorkowana jest trasa ekspresowa i trasa krajowa. Chodzi o gdańską trasę Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. I jeszcze spore spowolnienie obserwujemy w samym Gdańsku na drodze krajowej nr 91. No to już w samym centrum Gdańska. I to właściwie i w kierunku portu, i w kierunku obwodnicy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Dagmaro, Bartłomiej i Jasia proponują ci jednak kaszankę z kaszą jęczmienną, tak zwaną białą, żebyś po prostu była bardziej taka w twojej estetyce francuskiej.
1: Francuski piesek chciałeś powiedzieć? Mm-hmm. Nie, ja nie jestem francuskim pieskiem, po prostu nie lubię kaszanki, nie można. No nie, no, dobra, nie gadajmy o tym, bo to jest bardzo grząski temat, ale tak. Za to w poranku był temat o dobrych kierowcach i po czym ich poznać, i zdaje się, że jeden z naszych słuchaczy wcześniej nie zostawił wiadomości, ale teraz nam ją zostawił, więc posłuchajmy, co według niego znaczy, bo wydaje mi się, że on ma sporo racji, a nawet ten, kto mu to przekazał, sporo racji miał.
5: Cześć, Krzysztof z Kiosit. Kiedyś, dawno temu, jak robiłem prawo jazdy, mój instruktor powiedział mi jedną rzecz, że samochód powinien być przedłużeniem ciała kierowcy. I wtedy znaczy, że jest dobrym kierowcą. Mam trochę racji. Pozdrawiam. Hej.
1: No pewnie, ja się z tym zgadzam 100%. Jak samochód pasuje, jak samochód jest idealny, jak człowiek za kierownicą jest idealny, no to rzeczywiście można to tak nazwać. Ale my dzisiaj pytamy też o wasze historie związane z autostopem, bo pojawił się u nas taki konkurs, który... No, u nas już po godzinie 11.30 na naszej antenie. I tutaj można wygrać fajne nagrody, ale trzeba zatrzymać autostop. I teraz chcemy, żebyście też opowiadali troszeczkę o tym, jakie przygody autostopowe mieliście na swoim koncie.
4: Tak, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź: bez tego nie pojedziesz. Słuchamy.
6: Ja myślę, że bez tego nie pojedziesz. Tu chyba chodzi o Dagmarę. Pozdrawiam.
1: Naprawdę? No ja nie lubię kaszanki, pamiętaj o tym, więc może, nie, może jednak trzeba mi zostawić na miejscu. Nie, nie chodzi o mnie.
4: Dagmara zawsze człowieka rozbawi, zabawi.
1: Oj tam. Czasem zasmucam, wiesz?
4: Dagmaro, kogo? No. Gdzie są ci ludzie? Bo ja nie znam.
1: Proszę pisać na aplikacji.
4: Druga podpowiedź, bo nie chodzi dzisiaj o Dagmarę. Bez tego nie pojedziesz i masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czekamy na wasze propozycje w naszej aplikacji.

0: No to na złamanie stereotypu zapraszamy na grilla. Kaszanka biała z kapustą kiszoną i cebulami żółtą i czerwoną, plus papryka i warzywka grillowane do tego wszystkiego. Bartłomiej i Asia nie odpuszczają.
1: No właśnie, nie odpuszczą chyba mi. Dobrze, słuchajcie. Czuję się zaproszona, o tak powiem, ale wpadnę ze swoim prowiantem.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o naszą zagadkę,
1: nie,
0: to mamy tak.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo to jest też tak, że czasem trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, nie?
0: Mm-hmm. I wracając do odpowiedzi, hamulec postojowy, kiedyś ręczny, pisze nasz słuchacz.
1: Kierownica.
0: Tak, bez kierownicy też nie pojedziemy. I znowu mamy stacyjkę tym razem, guzik start-stop od Tomka, która aktywnie dzisiaj bierze udział w zgadywaniu. Nie o to chodzi. Bez tego nie pojedziesz. Masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki.
1: I to na dodatek jednej ręki?
0: Tak.
1: Dodam tylko.
0: I zdaje się, że ktoś nam zostawił wiadomość.
2: Dzień dobry. Kłania się Bartek ze Skody. Myślę, że nie pojadę nigdzie bez kierownicy. Pozdrawiam ze S7.
1: Oj, to na pewno. To kierownica jest bardzo ważna, ale nie o kierownicę chodzi. Bardzo blisko, ale nie o kierownicę chodzi.
0: Bez tego nie pojedziesz, masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki. I trzecia podpowiedź: nie potrzebuje dużej siły, za to wymaga wyczucia. I nie jest to kierownica. Zgadujemy dalej.
1: Cześć, dzień dobry. W sprawie zagadki to na 100% są to lejce. A ja dzisiaj do Nowego Sącza zmierzam. Urlopowa jazda po górach, u mnie 32 i rośnie. Pozdrawiam Miluś, pozdrawiamy Milusia. No, ale nie o to chodzi, nie chodzi o lejce. I powodzenia wam życzymy.

0: Dobry moment?
1: Bardzo, bardzo dobry. 10:50, najlepszy.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą w miejscowości Sierpów. Tutaj na kilometrze 317 doszło do wypadku ciężarówki i busa. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, trasa była zablokowana. W tej chwili dostaliśmy informację, że i w kierunku Łęczycy, i w stronę Łodzi można już jechać całą szerokością jezdni. Na drodze krajowej nr 67 pomiędzy Lipnem a Włocławkiem w miejscowości Radomice doszło do awarii auta osobowego. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr czwarty. Na Pomorzu cały czas mamy korki i na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim. Właściwie pomiędzy Nowym Targiem a samym Zakopanem jedzie się zdecydowanie wolniej i w kierunku z Zakopanego i w kierunku Krakowa, także przypomnę, że te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa, także na Podhalu, nr 49 w Białce Tatrzańskiej, też jedzie się w takim ślimaczym tempie na odcinku kilkukilometrowym i w kierunku Jurgowa i w stronę Nowego Targu. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach w województwie śląskim tym razem. Trasa wojewódzka nr 942 w Szczyrku. Tutaj nie ma korków jeszcze, ale ruch się wzmaga bez wątpienia. Podobnie jest na sąsiedniej trasie w pobliżu Wisły i Ustronia. Natomiast na trasie ekspresowej S52 w związku z remontem wolniej jedzie się w pobliżu Skoczowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
6: Nasza zagadka i kilka podpowiedzi już za nami. Bez tego nie pojedziesz, masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie potrzebuje dużej siły, ale za to wymaga wyczucia. Słuchamy.
7: Dobry, dzień dobry. Tutaj Marcin z Michałowa. W sprawie zagadki to ja myślę, że w zasięgu ręki to jest, i to jednej ręki, drążek zmiany biegów. Może to o to chodzi. Pozdrawiam serdecznie.
0: Nie. Nie w tych okolicach, wyżej bym szukała. I mamy jeszcze jedną odpowiedź. Proszę bardzo.
8: Cześć, z tej strony Kasia. W sprawie zagadki, a może chodzi o gałkę zmiany biegów albo generalnie przy automacie. No ten Bihajster z innej zagadki, by the way, do ustawienia drive albo innych trybów. Pozdrawiam.
0: A, czyli dźwignia zmiany biegów. Wihajster też może być bardzo ładne, ale nie o to nam dzisiaj chodzi. Słuchajcie, ja bym powiedziała, jeszcze może tą czwartą podpowiedź, co? Myślisz? Masz z tym kontakt przez całą jazdę. Inaczej nie ma opcji, żeby jechać. Po prostu będziesz się zatrzymywać albo po prostu nie odjedziesz.
6: Ale zdaje się, że mamy jeszcze propozycję od Stanisława.
9: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu, czy chodzi o dźwignię zmiany biegów, popularnie nazywając to lewarkiem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących, Stanisław z Volvo.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie o to chodzi.
6: Nie o to chodzi, więc łatwo. Teraz możemy naprawdę z czystym sumieniem czwartą podpowiedź wam podać. Masz z tym kontakt przez całą jazdę. Mhm. Tak Mara powiedziała o pewnego rodzaju

rodzaju pojeździe, który założyliśmy wszyscy, że to właśnie o ten pojazd chodzi. Ale ja od razu powiem, tak trochę oględnie, że to nie o ten pojazd, o którym wszyscy myślą chodzi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Temperatura bardzo szybko rośnie i to właśnie upał będzie dziś największym wyzwaniem na drogach. W centrum kraju termometry zbliżają się do 36 stopni, a na południowym wschodzie po południu możliwe będzie nawet 40. To oznacza, że warto zadbać nie tylko o klimatyzację w samochodzie, ale przede wszystkim o odpowiednie nawodnienie i częstsze przerwy podczas dłuższych jazd. Przy takiej pogodzie zmęczenie przychodzi znacznie szybciej niż moglibyśmy o tym pomyśleć.
2: Chociaż przed południem w wielu miejscach nadal świeci słońce, no to niech was to nie zmyli, bo po południu pogoda zacznie się zmieniać. Coraz więcej chmur pojawi się na północy, na zachodzie, miejscami także w centrum kraju. To właśnie tam rozwijać się będą burze. Nie wszędzie będzie padać, ale tam, gdzie burza przejdzie, kierowcy muszą liczyć się z gwałtownym deszczem, gradem i silnymi podmuchami wiatru, które potrafią mocno utrudnić jazdę.
1: Jeżeli planujecie wyjazd w drugiej części dnia, dobrze sprawdzić prognozę dla swojej trasy, bo dzisiejsza pogoda będzie bardzo dynamiczna. Przez kilka godzin może być pełne słońce, a później w krótkim czasie warunki na drodze mogą całkowicie ulec zmianie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj pytamy także o wasze historie autostopowe.
3: Cześć, tutaj Maciej ze Skody. Mieliśmy taką historię, jak autostopowicze wracali, byliśmy w Bieszczadach. Przeżyliśmy burzę, błoto, wszystko co możliwe, jak to w górach. No i wracaliśmy do samochodu. Mieliśmy z 15 jeszcze kilometrów co najmniej do tego samochodu. Nikt się nie chciał zatrzymać, a był już późny wieczór. No nie mieliśmy, co prawda już latarki się wyczerpały.
4: Prace drogowe.
3: Poprosiliśmy kogoś.
4: 100 metrów.
3: Poprosiliśmy kogoś, żeby się w końcu zatrzymał. No i zatrzymał się jeden elegancki samochód. No i pan powiedział, no mówię elegancki, ja mówię, zdejmiemy buty. W żadnym wypadku nie zdejmujcie tych butów. Lepiej, żebyście w tych ubłoconych jechali. No i tym sposobem udało nam się dotrzeć do celu.
2: O, widzisz, jacy są ludzie. Niektórzy się zatrzymają, zabiorą cię na stopa.
1: No tak, zwłaszcza, że tutaj turyści rzeczywiście byli trochę nadgryzieni, można powiedzieć, przez warunki, ale jednak znalazł się ktoś bohaterski, kto postanowił wyciągnąć pomocną dłoń. Czekamy na wasze historie autostopowe. Jedziemy dalej w kierunku także już rozwiązania naszej zagadki.
2: I w kierunku autostopu, czyli kolejnego konkursu.

0: Kamil Olak pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tego jeszcze nie było, prawda? Takie trio.
1: Ale dawno cię nie widziałam. Bardzo dawno. My też słuchacze słyszeli cię ostatnio chyba w weekend, prawda?
2: Nie, wczoraj wieczorem, tak.
1: No właśnie, to taka niecodzienna pora dla ciebie, nie?
2: Panie profesorze? Tak wyszło, cieszymy się wszyscy, prawda? Piotrze,
0: tak bardzo.

0: Oczywiście, że tak. Moi drodzy, 11 już prawie minut po godzinie 11. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Kamil Olak ma najnowsze informacje.
1: Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy są na trasie S5 w Wielkopolsce pomiędzy węzłem Święciechowa a węzłem Lipno. W pobliżu Wilkowic z powodu awarii auta osobowego jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany na 7 kilometrze tej trasy. Problemy wciąż też na trasie S7 w Pomorskiem na wysokości węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze także awaria auta osobowego i tam z kolei zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska, a konkretnie jeden pas ruchu jest zablokowany. Województwo kujawsko-pomorskie, tutaj kłopoty z przejazdem są na drodze krajowej numer 67 pomiędzy Lipnem a Włocławkiem. W Radomicach także awaria osobówki i na 4 kilometrze większe problemy, bo tam ruch odbywa się naprzemiennie. Cały czas korek w pobliżu węzła Garwolin Północ, to trasa S17. Tam na 4-kilometrowym odcinku remontowana jest nawierzchnia i jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona. Dodatkowo prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Łódzkiem. Te na krajowej 91 na odcinku Łęczyca-Łódź na 317 kilometrze. Droga była zablokowana i ruch kierowany był na objazdy po zderzeniu busa z ciężarówką, ale od kilkudziesięciu minut przejedziemy w tym momencie w obu kierunkach bez żadnych przeszkód.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: My szukamy poprawnej odpowiedzi na naszą zagadkę. Zagadka to oczywiście rozgrzewka do konkursu, który już niebawem na naszej antenie. No i były już 4 podpowiedzi.
0: Bez tego nie pojedziesz. Masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie potrzebuje dużej siły, za to wymaga wyczucia i masz z tym kontakt przez całą jazdę. Posłuchajmy.
3: Było też kilka odpowiedzi.
4: Cześć, tu Marcin z Gdańska. Być może chodzi o pedał gazu, aczkolwiek tak chyba nie do końca byłoby to prawidłowe, ponieważ można jechać nie dotykając pedału gazu, po prostu sterując tempomatem. Pozdrawiam.
3: No prawie dobrze bym powiedziała, prawie dobrze, ale może jeszcze niezbyt na 100%, tak powiem. A to może jest to?
5: Dzień dobry, jeszcze raz kłania się Bartek ze Skody. Myślę, że chodzi o kluczyki, jeśli chodzi o obecną zagadkę. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy.
0: To mamy jeszcze jedną podpowiedź. Żeby udać się w podróż, należy to odkręcić w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

Na czym polega sukces piosenki? Na tym, że ją nucimy albo próbujemy śpiewać. No i właściwie myślę, że można byłoby pogratulować Sanach i Krzysztofowi Zalewskiemu, bo to się właśnie stało. Śpiewane było. Mam nadzieję, że w waszych samochodach też i że wymyślane, co to w tej głowie, w tych naszych głowach dzisiaj się

0: urodziło.
1: Tak, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Bez tego nie pojedziesz, masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Posłuchajmy.
2: Witam wszystkich, a czy to może chodzi o stacyjkę? Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia słonecznego. Longer z Trójmiasta.
0: A my też ściskamy mocno i gorąco i wysyłamy buziaki i dziękujemy za odpowiedź, ale to nie to.
1: Masz to dosłownie na wyciągnięcie ręki, nie potrzebuje dużej siły, za to wymaga wyczucia. Słuchamy dalej.
3: Wyciągnięcie ręki, no to przede wszystkim kierownicę mam na wyciągnięcie ręki. No i ciężko się jeździ raczej bez kierownicy. Ja przynajmniej nie próbowałem. Pozdrawiam, Przemek.
0: A ja próbowałam, jeździłam z wolantem i to dziwne troszkę, trzeba się przyzwyczaić, ale można się przyzwyczaić. To taka półkierownica.
1: Tak, niektórzy z was włączyli się dopiero niedawno, bo mówiliśmy już, wykluczyliśmy pewne odpowiedzi wcześniej, ale doceniamy to, że aktywnie bierzecie udział w naszym zgadywaniu. Masz z tym kontakt przez całą jazdę. Mhm. Żeby udać się w podróż, należy to odkręcić. Ja podpowiadałem, że przyjęliśmy, że chodzi o samochód, ale niekoniecznie, więc słuchamy się, dalej.
0: Żeby się udać w podróż, to należy ją odkręcić. I wydaje mi się, że ta podpowiedź i twoja podpowiedź była już taką ostateczną podpowiedzią, która ruszyła wasze głowy.
4: Witam, ja w sprawie konkursu. Czy może chodzi o manetkę gazu w motocyklu? Pozdrawiam, Rymek.
5: Chodzi zapewne o manetkę od przyspieszenia w motocyklu. Pozdrawiam, Michał.
6: Dobry. To zapewne chodzi w takim razie o motocykl i manetka gazu. Trzeba bardzo umiejętnie i delikatnie nią operować, żeby przypadkiem nie wywinąć jakichś chołpców, nie zrobić jakichś dziwnych manewrów, co niestety zdarzyło mi się spektakularnie bardzo. Ale tak, myślę, że to chodzi o rolgas, krótko mówiąc, czyli manetkę, którą się dodaje gazu na przy kierownicy w zasadzie motocykla. No i tak, no i z tym jest kontakt cały czas w trakcie jazdy, bo inaczej nie pojedzie. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: Ha, widzicie? No dzisiaj nie było łatwo, ale dzisiaj myśleliście o samochodach, a okazało się, że chodzi o motocykl. No i faktycznie mamy z tym kontakt non-stop, bo jak nie mamy kontaktu, to znaczy, że nie jedziemy. Albo, no tak, nie jedziemy, stoimy albo próbujemy wystartować.
1: Moi drodzy, to była rozgrzewka i wstęp do naszego konkursu, w którym do wygrania voucher o wartości 200 zł na zakupy w internecie. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 139 29 29, żeby się zgłosić do naszego konkursu o nazwie Autostop, a później przyjedzie kierowca, w zasadzie my go zobaczymy, a wy usłyszycie, no i siłą argumentów należy przekonać, żeby się zatrzymał. Zatrzymane auto równa się nagroda, czyli zakupy.
0: I jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo o 10.56 napisał do nas Jacek, który był pierwszą osobą, która powiedziała, że napisała, że manetka gazu w motocyklu. O manetce wspominało kilka też innych osób, ale tutaj się zaroiło dosłownie od waszych wiadomości, więc nie jestem pewna, czy dam radę odnaleźć. No, na pewno słuchacz, o którym wspomniałam wcześniej. Aha, i jeszcze mamy. Nie mamy.
1: No dobrze. Nie znajdę tego. A kto teraz chciałby wziąć udział i próbować swoich sił w zatrzymywaniu stopa? U nas w Polskim Radiu Kierowców niech dzwoni 22 139 29 29.

0: Godzina 11:29 i 52 sekundy, co oznacza, że już za chwilę, już za moment wyjedziemy na nasze drogi. A dzisiaj dróg pilnuje Kamil Olak, który zabiera nas w trasę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Wielkopolsce na krajowej 83 na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na 9 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar pojazdu rolniczego i w konsekwencji zablokowany jest jeden pas ruchu i ten ruch odbywa się naprzemiennie. W Małopolsce z kolei problemy pojawiły się na drodze krajowej numer 94 na odcinku Sławków-Olkusz. W pobliżu miejscowości Bolesław zdarzyły się dwa auta osobowe i tam na 292

0: kilometrze. Zwężona jest jezdnia w kierunku Katowic. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wciąż trwają też kłopoty na S5 między węzłem Święciochowa a węzłem Lipno. W pobliżu Wilkowic zepsute auto osobowe blokuje ruch w kierunku Poznania. Na 7 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów. Na trasie S7 w Pomorskiem cały czas cierpliwość przyda się w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze także awaria auta osobowego i zwężona jezdnia w kierunku Gdańska. Taka sama sytuacja na krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam również zepsuta osobówka blokuje ruch w miejscowości Radomice. W konsekwencji między Lipnem a Włocławkiem ruch odbywa się naprzemiennie, konkretnie na 4 kilometrze. I jeszcze trasa S17, przypomnienie o korku, który od kilkudziesięciu minut w pobliżu węzła Garwolin Północ. Powodem jest trwający tam remont na odcinku prawie 4 kilometrów i w konsekwencji węższa jezdnia jest na nitce w kierunku Warszawy. Dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kto chciałby wziąć udział w zatrzymywaniu naszego kierowcy szalonego? 22 139 29 29. Niech dzwoni pod ten numer, a komu uda się zatrzymać autostop, ten dostanie od nas nagrodę, czyli voucher na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł.

0: No to za moment sprawdzimy, czy komuś uda się zatrzymać autostop, no i czy w związku z tym zgarnie nagrodę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
2: Ale wiesz co, Wiktor Dyduła śpiewał "Nie mówię tak, nie mówi nie", a my będziemy mówić tak albo nie, w zależności od tego, czy nasz słuchacz przekona kierowcę do tego, żeby zatrzymać autostop.
0: Tak, i na pewno, kiedy słuchacie PRK, to wiecie, że jest ktoś taki jak Marcin z Michałowa, który się do nas tym razem dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich kierowców i wszystkich słuchaczy.
0: Marcinie, wiesz, jakie są zasady konkursu? Tłumaczyliśmy ci poza anteną, że swoją argumentację masz przekonać kierowcę, żeby się zatrzymał. Za chwilę będzie twoja szansa, bo widzimy już zbliżające się auto, więc...
2: Facet wsiada ewidentnie do samochodu, otwiera drzwi, jest takie pip-pip.
0: Tak, a ty...
3: A czemu jest... nie kobieta?
2: A może
0: kobieta? Być też pani, nie wiemy, kto jest w środku jeszcze, bo jest bardzo daleko. Ale Marcinie, ty stoisz na poboczu, no i siłą argumentów będziesz przekonywał auto, kierowcę, kierowczynię auta, żeby się zatrzymała, więc ruszamy, Dagmaro. Proszę bardzo. Ruszył samochód, no to teraz, Marcinie, przekonujesz. Proszę bardzo.
3: Panie kierowcy, kochany, zatrzymaj się. Może zdążę się ogórki wybrać z ogórka. Żona wraca od teściowej ze słoikami. Bożesz ty mój, co ja zrobię? Bez ogórków. No nie, toż nie pójdę do Biedronki kupować ogórków, jak mam w ogrodzie. No nie wiem, no mam nadzieję, że się zatrzymasz. Błagam, zatrzymaj się. No, nie zjem ogórków na zimę. Tak to będzie wyglądało.
2: Co ten kierowca?
4: Wygrywają w tym
2: naprawdę. No ale co, nie chciałbyś ogórków na zimę? No błagam.
0: Nie, no jeszcze jak żona przyjdzie i zobaczy, że ogórki nie zebrane, to już w ogóle awantura murowana.
2: Tragedia.
0: Marcinie, jak ci...

0: jest na pokładzie naszego autostopu.
1: Super, wygodnie, klimatyzacja akurat tak jak tak trzeba ustawiona, ekstra, naprawdę. No a zimny napój stoi obok.
0: I do tego jeszcze dostajesz nagrody, czyli voucher na zakupy w sklepie internetowym, wow. Więc wszystko się zgadza. Bardzo nam miło, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dla mnie również.
0: No i miłej drogi, spokojnej drogi.
2: Wiatraczka sobie kup.
1: A już ktoś mi proponował i chyba tak zrobię.
2: A widzisz. Dobrze, tylko się nie rozłączaj. Będziemy mnie też potrzebowali twoich danych, a wam życzymy powodzenia w kolejnym konkursie Autostop.
0: No i zbierz to ogórki.
2: No właśnie. I przyślij chociaż jeden słoik. No wiesz, jak jest.
1: No nawet nie jeden.
3: Nagród w konkursie jest iParts. Właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl

0: Oczywiście jutro będzie kolejna okazja, żeby przekonać naszego kierowcę, żeby się zatrzymał.
1: Ale są tutaj różne propozycje, także pisemne. To my przypomnimy, że pisać można, ale to jakby poza konkursem, bo wiecie sami dobrze, że to jest konkurs telefoniczny, więc do nas się teraz dzwoni, zwłaszcza po godzinie 11:30, bo wtedy jest
0: tak,
1: konkurs.
0: I na hasło autostop, oczywiście. O, tak Mara jeszcze właśnie tutaj wypuściła jeszcze raz fanfary i nagrody. My czekamy na Kamila, który za chwilę pojawi się, mam nadzieję, z serwisem drogowym za 10 minut, nieco ponad 10 minut, godzina 12. Moi drodzy, oczywiście czekamy także na info od was, bo jeździcie i widzicie na bieżąco, co się dzieje. No tak, za 10 minut będzie godzina 12. Kamil Olak za moment wystąpi z informacjami drogowymi, ale jeśli wy mielibyście informacje drogowe, także czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.
1: A my teraz już za chwilkę, już za moment wyjeżdżamy na drogi i informujemy was o tym, co się na nich dzieje. Jeśli macie swoje spostrzeżenia, jeśli zauważycie coś, co jest niepokojące, chcecie poinformować innych użytkowników dróg, że coś dzieje się na drodze, na której wy się znajdujecie, dajcie nam znać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 na odcinku Nowe Marzy-Warlubia. W pobliżu Rulewa zderzyły się 4 auta osobowe i na 81 kilometrze droga w kierunku Gdańska została zablokowana. To informacja sprzed chwili. W związku z tym na temat potencjalnych objazdów powiemy w kolejnym serwisie drogowym w Polskim Radiu Kierowców. Nowe kłopoty także na drodze krajowej numer 83 w

0: tylko Polsce na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na 9 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar pojazdu rolniczego i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Turek. Utrudnienia trwają też w Małopolsce na drodze krajowej numer 94 na odcinku Sławków-Olkusz w pobliżu Bolesławia. Na 292 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Nie odwołano też utrudnień na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze wciąż zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Awaria auta osobowego także na krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskiem między Lipnem a Włocławkiem, dlatego w Radomicach ruch odbywa się naprzemiennie na 4 kilometrze. Koniec utrudnień natomiast w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Święciechowa a węzłem Lipno. W pobliżu Wilkowic jedziemy już w kierunku Poznania. Wszystkimi pasami jezdni wcześniej była ona zwężona na 7 kilometrze z powodu awarii auta osobowego. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia w Łódzkiem na drodze krajowej numer 91 między Łęczycą a Łodzią. W pobliżu Sierpowa droga była zablokowana po zderzeniu auta osobowego z busem, ale od ponad godziny na 317 kilometrze w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i teraz otwierając mapy pogodowe i sprawdzając najwyższą temperaturę w naszym kraju, od razu widzę mapę ostrzeżeń meteorologicznych i cała środkowa i południowa Polska, ta środkowa to nawet do Kujaw dociera dzisiaj, jeśli chodzi o ostrzeżenia czerwone trzeciego stopnia przed upałami, ale najwyższą temperaturę aktualnie mamy na południowym wschodzie, 36 stopni ponad już, a dopiero południe przed nami, a w Koszalinie aktualnie najchłodniej, ale też całkiem ciepło, bo prawie 25 stopni.
1: Tak, a tymczasem na zegarach już prawie godzina 12, czyli najwyższy czas na to, żeby ruszyć z informacjami pogodowymi, takimi, które wam się przydadzą w drugiej części dnia, bo ja myślę, że to ta najwyższa temperatura to do nas dopiero dotrze, chociaż już przekracza tę, która dzisiaj była zapowiadana jako najwyższa. Pamiętajcie o nawadnianiu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wkraczamy w najgorętszy moment dnia. W wielu miejscach temperatury no około 30, a nawet przekraczają te wartości. W centrum nawet do 36 dzisiaj na termometrach, a na południowym wschodzie nawet i 40 może się okazać. To jeden z najgorętszych dni tego lata, dlatego warto pamiętać, że w takich warunkach nagrzewa się nie tylko asfalt, ale także samochody. Dobrze jest mieć pod ręką wodę i nie zostawiać w aucie ani dzieci, ani zwierząt, nawet na kilka minut.
1: Po południu coraz większą uwagę trzeba będzie zwracać na burze, bo one się pojawią. Największa szansa na ich rozwój jest na zachodzie, na północy, miejscami także w centrum, czyli w sumie trzy miejsca, w których może się pojawić. Mogą pojawić się nagle i przynieść bardzo intensywny deszcz, lokalnie także grad i silny wiatr. W takich warunkach widoczność potrafi spaść niemal do zera, dlatego warto wcześniej zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. Pamiętajcie też o światłach mijania. Nie jeździmy wtedy na światłach dziennych.
0: No i będą pojawiać się także po południu i wieczorem burze. Miejscami także te burze utrzymają się w nocy, głównie poza południowo-wschodnią częścią kraju. Noc pozostanie bardzo ciepła. W wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, więc od upału odpoczniemy dopiero za jakiś czas. To będzie dzień, w którym warto uważnie obserwować zarówno termometry, jak i niebo.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Warunki biometeorologiczne niekorzystne dzisiaj. Co słychać? Co słychać? A na południu nawet bardzo niekorzystne.
2: Słuchajcie, uważajcie na siebie, no ale będziemy rozgrzewać naszą, naszą aplikację, bo mamy dla was temat już chwilkę po godzinie 12. Taki, który myślę będzie dla was bardzo, bardzo ważny i będziecie mogli się wypowiedzieć. No właśnie, do roboty będziemy rozgrzewać naszą aplikację i będziemy pytać was o zdanie w pewnym temacie, który dotyczy właściwie każdego z nas. Violet. Let me see you dance, baby.

0: Bramki autostradowe Balice w kierunku Krakowa. Mały zator, temperatura wskazująca w aucie to 37 stopni. Będzie dziś piekło. Pozdrawiam, Paweł z GLC. No tak, mam nadzieję, że klimatyzacja nabita i można jechać. No a jeżeli ktoś nie ma nabitej klimatyzacji, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko opuścić szyby. Bo w takich warunkach wydaje mi się, że bardzo ciężko.
1: Nawadniamy się. Nawadniamy się, pamiętamy o wodzie, pamiętamy o przystankach. Tych przystanków powinno być więcej. Zresztą nasze nowoczesne samochody już dzisiaj przypominają, nawet jak sobie ukradkiem ziewniesz, to już ci każe zjeżdżać na pobocze.
0: A teraz Kamil o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1 zamknięta pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie w kierunku Gdańska. Powodem jest zderzenie czterech aut osobowych. Zalecany objazd od węzła Nowe

0: we Marzy drogą krajową numer 91, a następnie drogą wojewódzką numer 214 i powrót na autostradę A1 na węźle Warlubie. Nadal problemy są na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Sławkowem a Olkuszem, to Małopolska. W pobliżu miejscowości Bolesław zderzyły się dwa auta osobowe i w konsekwencji na 292 kilometrze. Jeden z pasów ruchu w kierunku Katowic jest zablokowany. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S7 w okolicach węzła Gdynia-Port. Tam po zderzeniu auta z powodu awarii auta osobowego jezdnia w kierunku Gdańska była zwężona, ale teraz już na trzecim kilometrze jedziemy wszystkimi pasami. Skończyły się także problemy na drodze krajowej numer 67 między Lipnem a Włocławkiem, a to oznacza, że przez Radomice jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Tam obowiązywał na czwartym kilometrze ruch naprzemienny po awarii auta osobowego. I skończyły się także problemy na drodze krajowej numer 83 na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na dziewiątym kilometrze skończyła się bowiem akcja strażaków. Ugasili pożar pojazdu rolniczego i w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Korek natomiast wciąż na trasie S17 w pobliżu węzła Garwolin Północ. Tam pracują drogowcy na odcinku prawie 4 km. Remontowana jest nawierzchnia i w związku z tym jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. I z tego powodu od rana kierowcy stoją tam w niewielkim, ale jednak korku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już prawie 14 minut po godzinie 12.

0: sam.
1: W Warszawie policja przeprowadziła obławę na kierowców jeżdżących z aplikacjami takimi jak Bolt, Uber czy Freenow. Myślę, że obława to jest duże słowo, ale na pewno były kontrole. I w lipcu w ramach akcji Bezpieczne Przewozy skontrolowano 213 kierowców. Pytanie, jakie były efekty tych kontroli?
2: No były i to zaskakujące, chociaż myślę, że część z nas zdaje sobie świetnie sprawę, co się może wydarzyć właśnie w tych usługach. Aż 112 mandatów, 59 zatrzymanych kierowców i odebrane im dowody rejestracyjne, 10 praw jazdy zabranych i 19 odholowanych aut. W sumie też to bardzo ciekawe, bo przy okazji dowiedzieliśmy się, że 22 osoby jeździły bez uprawnień, 4 miały podrobione prawo jazdy, a 2 kierowców było nietrzeźwych, 3 poszukiwanych.
1: Czyli na 213 kontroli 112 nieprawidłowości, czyli co drugi skontrolowany miał
2: coś
1: jakieś...
2: Coś było z nimi nie tak.
1: Tak, nieprawidłowości. Wobec 5 obcokrajowców od razu złożono wniosek o deportację. Policję w tych kontrolach wspierała Straż Graniczna i urzędnicy miasta, a kontrole przewozów osób cały czas trwają. Pytanie,

0: mamy do was.
1: Tak, mamy pytanie, bo pewnie każdy z nas co jakiś czas korzysta z takich usług. No właśnie, waszym zdaniem kontrole aplikacji to konieczność czy przesada? Czy takie kontrole to dobra droga do poprawy bezpieczeństwa?
0: No tak, czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo. No i pytanie, jak tę sytuację zmienić, no bo skoro na 200 kontroli w co drugim kontrolowanym samochodzie coś jest nie tak, albo kierowca ma jakieś problemy formalne, no to znaczy, że mamy bardzo poważny problem. Czekamy na wasze komentarze, 22 minuty po godzinie 12.

0: Remiksy są dzisiaj bardzo, bardzo popularne i naprawdę nieźle to wyszło. Kuban i Edyta Bartosiewicz, Budzi mnie wiatr.
1: Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestie związane z kontrolami przewozów taksówkarskich na aplikację, mamy głos w tej sprawie. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Paweł z Challengera. Ja na co dzień często poruszam się motocyklem i mam taką refleksję dotyczącą tych kontroli, o których wspomnieliście, że jeżeli ktoś jest niespecjalnie zaskoczony efektami tej kontroli i jej wynikami, to właśnie motocykliści. Bo naprawdę wystarczy pojeździć 2-3 dni motocyklem po dużym mieście, żeby od braci motocyklowej usłyszeć, że najbardziej trzeba uważać właśnie na kierowców obsługujących te kursy z aplikacji, Bolty, Ubery, etc. Niestety, ale prawda jest taka, że system wejścia w pracę na tych aplikacjach jest tak dziurawy, że praktycznie, przynajmniej takie jest wrażenie z zewnątrz, można nie potrafić jeździć i być kierowcą w takiej pseudotaksówce.
0: No właśnie, a skończyć to się może różnie, dlatego warto mieć oczy dookoła głowy już nie tylko na motocyklu, ale także w samochodach. Mamy kilka innych wiadomości na ten temat, ale zanim o tym, to najpierw wyjeżdżamy z Kamilem Olakiem na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Nadal poważne utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 na odcinku Nowe Marzy w Warlubie. Droga w kierunku Gdańska pozostaje zablokowana. Na 81 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Obowiązuje objazd od węzła Nowe Marzy drogą krajową numer 91, a następnie trasą wojewódzką numer 214 i ponowny wjazd na A1 na węźle w Warlubie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 83 na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na 9 kilometrze skończyła się akcja strażaków, dogasili pożar pojazdu rolniczego i w tym momencie w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port. W stronę Gdańska mamy znów wszystkie pasy jezdni do dyspozycji i skończyły się także problemy na Krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskim. Między Lipnem a Włocławkiem. W Radomicach obowiązywał ruch naprzemienny, ale także w tym przypadku odwołano oficjalnie utrudnienia i na 4 kilometrze jedziemy bez przeszkód. Nadal korek na trasie S17 w

0: W pobliżu węzła Garwolin Północ powodem są trwające tam roboty drogowe. Na 4 kilometrze ekipy wymieniają nawierzchnię, dlatego droga w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km/h i tam od rana kierowcy stoją w korku. Korek także na autostradzie A4 na wysokości portu lotniczego Balice i tradycyjnie czas tracimy na Krajowej 7, jeżeli już na południu Polski jesteśmy. Prowadzone prace na wysokości Libertowa powodują, że korek zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj. Sprawnie pokonamy natomiast A4 na wysokości aglomeracji śląskiej, a także na wysokości Wrocławia. Korek niewielki, ale jednak na wysokości miejscowości Legnickie Pole i kończy się on na wysokości miejscowości Wądroże Wielkie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozmawiamy o kontrolach tych przewozów na aplikację, no i na ponad 200 kontroli w co drugim przypadku stwierdzono nieprawidłowości. I tak sobie myślę trochę, że głosujemy portfelem w każdym przypadku, bo z jednej strony zdarzały się też nieprawidłowości, kiedy na rynku taksówkarskim był monopol i spod dworca centralnego, sprzed dworca centralnego w Warszawie naprawdę gigantyczne pieniądze musieliśmy zapłacić, żeby dojechać gdziekolwiek, bo nie znaliśmy miasta i zjawił się taki taksówkarz, który nas naciągnął. Podobnie było z lotniskiem. Pojawiła się większa konkurencja, pojawiły się aplikacje, no i ta cena się obniżyła, ale z drugiej strony pojawiły się też inne problemy.
3: Mm-hmm. Historia nawet ostatnich tygodni pokazuje, że takie kontrole powinny być przeprowadzane jak najczęściej, przynajmniej raz w tygodniu, w wylosowany dzień, a najlepiej zrewaloryzować przepisy tak, żeby wyeliminować byle jakich kierujących, bo kierowcami to oni nie są, od Bartłomieja. I jeszcze wiadomość od was.
4: No, witam raz jeszcze moją ulubioną Radyjko. Co do tych pseudoprzewoźników aplikacyjnych, jestem za tym, żeby te kontrole były jak najczęstsze we wszystkich miastach, w których są obsługiwane te przewozy. No i żeby jakoś to prawnie zrównać się z taksówkarzami, z osobami, które no, po prostu są do tego no, prawnie uprawnione do przewozu osób, tak? Bo ci pseudoprzewoźnicy, oni chyba nie zdają sobie sprawy, że mają kogoś na pokładzie, że odpowiadają za czyjeś zdrowie i życie. Czyli jak najwięcej kontroli i zrównanie to prawnie razem z taksówkarzami, jeśli do tej pory nie są zrównani. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy również, ale z drugiej strony mamy tak, że matematykę i demografię i coraz więcej zawodów, których Polacy nie chcą wykonywać i stąd mamy obcokrajowców, którzy są z różnych krajów. Czasami jeżdżą świetnie, a czasami jeżdżą tak sobie, a czasami, jak się okazuje, w wyniku tych kontroli także nie mają uprawnień. No i tak się dzieje w różnych przypadkach, bo także bez wielu osób z zagranicy nie moglibyśmy zamówić sobie obiadu za pomocą aplikacji, tak żeby do nas przyjechał kurier i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sprawa jest naprawdę złożona. Łatwo jest kogoś krytykować, ale z drugiej strony wydaje się, że przepisy powinny być tak szczelne, żeby eliminować pewnego rodzaju patologie i żeby te firmy mogły działać z jednej strony, żebyśmy my jako konsumenci mieli wybór, a z drugiej strony, żeby bezpieczeństwo zostało zapewnione.
3: Tak życzę Piotrek, a ja się z tym w 100% zgadzam. Aby?

0: Jeśli chodzi o kontrolę kierowców, którzy przewożą ludzi, korzystając z aplikacji, wasze głosy w tej sprawie.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego

0: sprawę tych kierowców na aplikację, tak? Powiem od razu wprost, albo biorę rower, albo jadę swoim autem, albo rolki, albo idę na nogach, ewentualnie komunikacją, żadne takie wynalazki nie wsiadam. I tutaj widzę, pan redaktor pięknie broni, bo gdyby nie pracownicy obcokrajowcy, nie mielibyśmy tego, nie mielibyśmy tego. Dobrze, no to weźmy złapanki ludzi i wsadźmy ich w ciężarówki. I puśćmy na autostradę międzyosobową. Panie redaktorze, co pan na to? Skoro bronimy czego? Dziad firmów? Hachmęctwa? Krętactwa? Takie jest moje zdanie, bo moja firma, w której pracuję, znaczy nie moja, firma, w której pracuję, działa w 100% legalnie. Łącznie z kodeksem pracy, tachografem. Ja się inspekcji nie boję, że coś u mnie znajdą, chyba że z przyczyn technicznych. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: No właśnie, a propos hachmęctwa, krętactwa, ukuło się takie, no niestety, niepochlebne określenie na niektórych kierowców, czyli cierpy. I zastanawiam się, skąd się wzięło. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że takie kontrole miały miejsce i że wykryto tyle nieprawidłowości, chodzi o to, żeby stworzyć takie przepisy, w wyniku których kierowcy, którzy nie spełniają warunków, zostaną wyeliminowani już na etapie weryfikacji. Czyli jeżeli taka firma, która udostępnia nam aplikację, dostałaby bardzo dużą karę w myśl przepisów obowiązujących potencjalnie w Polsce za to, że kierowca, który korzysta z tej aplikacji, nie spełnia warunków, żeby jeździć po danym kraju, to wówczas taka firma zrobiłaby o wiele lepszy system weryfikacji i takich kierowców by nie było, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby było bezpiecznie. Mm-hmm. Ale jeśli chodzi o pracowników z zagranicy, to dlaczego mamy kogokolwiek dyskryminować? Jeżeli ktoś spełnia warunki, jeżeli ktoś jest dostosowany, jeżeli ktoś chce być też Polakiem, bo szuka sobie nowego życia, to w naszym kraju, to dlaczego nie?
2: A może postawić sprawę tak, jak jest to w Norwegii? Uciu Guciu ma w tej kwestii coś do powiedzenia.
3: Cześć, PLK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Słucham wypowiedzi na temat taksówkarzy. Ja bardzo lubię jeździć samochodem, bardzo dużo kilometrów też prywatnie robiłem, bo obecnie już nie robię tak bardzo dużo, ale właśnie mieszkam w Norwegii, więc chciałem tutaj zacząć jeździć taksówką, ale nie jest to takie proste. Jest dużo testów, jest dużo egzaminów, dużo różnych procedur, które naprawdę wymagają od człowieka, żeby był w teorii w Norwegii, bo tutaj trochę inaczej na to patrzą i oni są też innymi ludźmi niż my Polacy, ale jest tutaj dużo trudniej być taksówkarzem moim zdaniem i ja z moim całkiem niezłym norweskim wstydziłbym się pójść i dukać i się jąkać z klientem w taksówce. Dużo zależy od ludzi.
1: No właśnie, dużo zależy od ludzi, ale ważne są także zasady takie społeczne, bo jeżeli firma, która udostępnia hulajnogi, za nic sobie ma, albo w zasadzie nie dostanie żadnej kary za to, że jakiś użytkownik tej aplikacji zostawił ją na środku chodnika i ktoś sobie wyrządził krzywdę, no to w zasadzie nie będzie to zabronione. Ale jeżeli już wpuszczamy jakieś usługi na swój rynek, to zróbmy takie prawo i takie procedury, żeby eliminować niebezpieczne przypadki już na samym początku.
2: Wy się wypowiadacie w tym temacie? Za chwilę głos z taksówki.

0: Jako kierowca taksówki myślę, że duże znaczenie ma to, czy za kierownicą siedzi Polak, czy siedzi obcokrajowiec. Skąd to zdanie moje wynika? Po prostu sami klienci o tym mówią, że jest znacząca różnica w jakości usług taksówkarskich pomiędzy kierowcami polskimi.
1: Podczas niedawnego pobytu w Nowym Jorku postanowiliśmy, wracając już do domu, pojechać z Manhattanu na lotnisko taksówką. Ze względu na cenę wybraliśmy oczywiście Bolta. Kierowcą był Meksykanin, który nie mówił w żadnym języku, ani po angielsku, ani po francusku, a i po swojemu też w zasadzie niechętnie się odzywał. Natomiast droga to była groza. Przejazd praktycznie jak w wesołym miasteczku. Wszelkie pobocza, wszelkie możliwe skróty, wszelkie przejazdy wręcz po chodnikach i pasach oddzielających jezdnie. Fakt, dowiózł nas na lotnisko w godzinę 15 minut. Nie kosztowało to specjalnie dużo, ale przeżycia, jakie nam zafundował, są niezapomniane. Więc problem kierowców Bolta, czy w Polsce Ubera, czy innych tego rodzaju firm nie jest tylko problemem polskim.
0: Jako kierowca taksówki myślę, że duże znaczenie ma to, czy za kierownicą siedzi Polak, czy siedzi obcokrajowiec. Skąd to zdanie moje wynika? Po prostu sami klienci o tym mówią, że jest znacząca różnica w jakości usług taksówkarskich pomiędzy kierowcami polskimi a kierowcami, którzy są z innych krajów, co myślę ma duże znaczenie i ograniczenie, a raczej uniemożliwienie zdobywania licencji taksówkarskich dla kierowców pochodzących z innych krajów znacząco by wpłynęło na poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Pozdrawiam, Łukasz z Gdańska.
2: My też pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie głosy. Trochę nam się zmiksowały, ale zostało zachowane to, co chcieliście powiedzieć. Czyli generalnie chodzi nam o to, żeby było bezpiecznie, kiedy wsiadamy do kogoś, zapinamy pasy, chcemy dojechać na miejsce.
3: A teraz sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Kamil Olak z najnowszymi informacjami.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie małopolskim na krajowej 94. Zatem pomiędzy Sławkowem a Olkuszem jedziemy w obu kierunkach.

0: bez problemów, a kłopoty były w pobliżu Bolesławia. Na 292 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych jeden z pasów ruchu w kierunku Katowic był zablokowany. Trwają natomiast poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między Nowymi Marzami a Warlubiem. W pobliżu Rulewa zderzyły się cztery auta osobowe i droga w kierunku Gdańska jest zablokowana na 81 kilometrze. Zalecany objazd to zjazd na węźle Nowe Marzy i dalej drogą krajową numer 91, a następnie drogą wojewódzką numer 214 i ponowny wjazd na A1 na węźle Warlubie. Na mapach widać kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 na wysokości Legnickiego Pola. Nie mamy informacji oficjalnych od służb o żadnym wypadku, także będziemy wdzięczni o informacje od tych z Państwa, którzy w tym momencie A4 jadą, a wszystkich ostrzegamy, że na odcinku Legnickie Pole, węzeł Warlubie jest korek w kierunku Wrocławia. W innym miejscu A4 korek przed Krakowem na wysokości portu lotniczego Balice w stronę Rzeszowa. Na pozostałych odcinkach autostradowej obwodnicy Krakowa są spowolnienia. A przed samym Krakowem korek tradycyjnie na Krajowej 7 na wysokości miejscowości Gaj i Libertów. Kończy się on dopiero przed wjazdem do stolicy Małopolski. W Warszawie coraz tłoczniej na trasie S8. Korek w obu kierunkach jest na wysokości Bemowa. Natomiast bez przeszkód pokonamy odcinek na wysokości Marymontu, a także most Grota Roweckiego. Korkuje się także powoli Krajowa 7, jeżeli chodzi o aglomerację warszawską. Korek jest w Łomiankach w obu kierunkach, a przy wjeździe do Warszawy także na wysokości Młocin. Bez przeszkód natomiast teraz pokonamy w granicach Warszawy trasę S2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A czy wy wiecie, bo nie wiem, czy to zostało już powiedziane, czy jeszcze nie, ale w Głogowie w ciągu drogi numer 12 zamknięty został dla ruchu pojazdów ciężarowych most. Jedyna przeprawa przez Odrę. Najbliższa niestety jest w Nowej Soli, pod Nową Solą i trzeba niestety tam się kierować, także godzinę trzeba sobie doliczyć do podróży, jeżeli ktoś jedzie przez Głogów, na przykład w kierunku Leszna, bądź w odwrotną stronę. No i powodzenia wam życzę, bo tamte drogi to zostawiają bardzo dużo do życzenia. To są zwykłe te wojewódzkie drogi. Strasznie się tam jedzie. Serdecznie pozdrawiamy. Wojta z Sławikiem. Sławika.
3: Dziękuję.
4: Pozdrawiamy. Moi drodzy, 6 minut pozostało do godziny 13. W ciągu najbliższych minut ja będę Robertem, a Dagmara... Dagmara pójdzie odczuwać temperaturę wysoką.
3: Ja do tego tunelu, co mówiłeś o nim na początku.
4: Tak.
3: Słuchajcie, no dobrze, to rozumiem, że wątek będzie ciągnięty przez najbliższy czas, a fajnie, bo bierzecie udział w naszej dyskusji, więc jedziemy sobie dalej. Used to keep a

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy gorąco, w końcu jest lato w centrum, termometry pokazują około 36 stopni, na południowym wschodzie temperatura może zbliżyć się nawet do 40. Jeśli wybieracie się w dalszą trasę, warto mieć pod ręką wodę i nie zostawiać w samochodzie nawet na krótką chwilę ani dzieci, ani zwierząt. Wiadomo, wysoka temperatura bardzo szybko jeszcze dodatkowo rośnie i potęguje uczucie gorąca. Jednocześnie pogoda zaczyna się robić coraz bardziej wymagająca. Na północy, zachodzie i miejscami także w centrum mogą rozwijać się burze. Tam trzeba liczyć się z intensywnym deszczem, lokalnie gradem i silnym wiatrem, który w porywach może osiągać około 85 km na godzinę. To oczywiście w czasie burz. Im późniejsze popołudnie, tym ryzyko takich zjawisk będzie wyższe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie w Sulejowie 37 stopni ponad. To najcieplejsze miejsce, najchłodniej w Ustce 22,5. Piotr Firan, jedziemy dalej.

0: 9,5 minuty po godzinie 13. Kamil Olak na miejscu, a to oznacza, że sprawdzamy ponownie, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku Nowe Marzy w Warlubie są problemy z przejazdem. W pobliżu Urulewa zderzyły się 4 auta osobowe. W kierunku Gdańska droga jest zablokowana na 81 kilometrze. Objazd to zjazd na węźle Nowe Marzy i drogą krajową numer 91 kontynuowanie podróży, a następnie drogą wojewódzką numer 214 powrót na autostradę A1 na węźle Warlubie. Nowe problemy na Mazowszu na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą w pobliżu obwodnicy Garwolina na 42 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Nowe problemy też w Zachodniopomorskiem na drodze krajowej numer 31 na odcinku Widuchowa-Chojna. W obu kierunkach są problemy. Na 38 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba została ranna i tam wprowadzono ruch naprzemienny. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze w kierunku Gdańska znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Śladu po utrudnieniach nie ma też na krajowej 83 na odcinku Dobra, Kowale, Pańskie, Kolonia. Tam skończyła się akcja strażaków i na 9 kilometrze jezdnia jest w obu kierunkach dostępna w postaci wszystkich pasów. I skończyły się też problemy na drodze krajowej numer 67 na odcinku Lipno-Włocławek. W Radomicach przestał obowiązywać ruch naprzemienny, zatem bez przeszkód przejedziemy na 4 kilometrze tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasze komentarze w sprawie tematu, który zaczęliśmy z Dagmarą. Okazało się, że na 200 skontrolowanych taksówek na tak zwaną aplikację w co drugiej były nieprawidłowości i posłuchamy sobie waszych głosów w tej sprawie za moment.

0: Zanim pojawi się zagadka dźwiękowa i zanim jeszcze Robert przyjdzie, bo Robert się dzisiaj pojawi, to moi drodzy, posłuchajmy sobie jeszcze waszych głosów w sprawie kierowców na aplikację, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym przed godziną 13. Chodziło o kontrole, które zostały przeprowadzone w Warszawie i w co drugim skontrolowanym samochodzie kierowcy na aplikację wykryto nieprawidłowości.
1: Dzień dobry ponownie, Tomek z Dużego. Tutaj fajne zdanie padło, bo kto takie firmy wpuszcza na nasz rynek, kto im pozwala istnieć? Takim Uberom, nie Uberom, tym innym Boltom, czy nawet te hulajnogi na aplikację. Przepraszam, no ktoś na to daje pozwolenie, przyzwolenie. Ktoś to dopuszcza na nasz rynek, ktoś z tego czerpie zyski.
2: Halo, halo, dzień dobry. No nie mogę się nie odnieść, bo to aż mi ciśnienie podskoczyło. Jaka to jest weryfikacja, jeżeli połowa osób kontrolowanych ma coś nie tak pod względem formalnym, tak? Stwierdzono nieprawidłowości, podrobione prawa jazdy, brak prawa jazdy, osoby poszukiwane. No serio? Kurczę, niech to sobie będzie ktokolwiek w sensie narodowości, bo to nie jest problem. Problemem są firmy, które zatrudniają ludzi na podstawie, kurczę, no nie wiadomo czego tak w zasadzie. Chyba tylko po to, żeby się liczba tych taksówek zgadzała. I to jest przerażające, to, że ten system jest nieszczelny. I to wymaga przede wszystkim uszczelnienia i nadzoru i kontroli. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiamy Ewę z Oktawki. Bardzo dziękujemy za głos Ewy i naszego poprzedniego słuchacza. I tak sobie myślę, że jednak my jako Polacy, jako społeczeństwo kierujemy się określonymi zasadami w życiu. Tylko jakoś dziwnie dzieje się czasami tak, że firmy, które chcą świadczyć usługi na terenie naszego kraju, bardzo często działają w takiej próżni prawnej i dopiero kiedy następują sytuacje związane z tym, że komuś się wydarzy krzywda, albo zostaną sprowadzeni kierowcy, którzy zupełnie nie potrafią się odnaleźć na polskich drogach, to wtedy zaczyna się dyskusja na ten temat i powstają przepisy trochę tak na łapu-capu. A może by chociaż raz zrobić odwrotnie, czyli zanim wprowadzimy jakąś usługę, nie wiem, jakiejś firmie pozwolimy pracować na terenie naszego kraju, to najpierw stwórzmy ramy prawne, żeby każdy wiedział, jakie ma prawa i obowiązki, no i jak zapewnić bezpieczeństwo. No bo przecież

0: 29 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty. Jeśli chodzi o Roberta, to Robert się pojawi, moi drodzy, także spokojnie. A jeśli chodzi o informacje drogowe, to Kamil Olak już teraz z najnowszymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku Nowe Marzy w Warlubie droga w kierunku Gdańska jest zablokowana. Na 81 kilometrze w pobliżu Rulewa zderzyły się 4 auta osobowe. Zalecany objazd to zjazd na węźle Nowe Marzy i dalej drogą krajową numer 91, a następnie drogą wojewódzką numer 214. Ponowny wjazd na autostradę A1 na węźle w Warlubie. Cały czas problemy też na Mazowszu, na drodze S17 między Garwolinem a Kołbielą. Na 42 kilometrze na obwodnicy Garwolina zderzyły się także 4 auta osobowe. Jedna osoba została ranna i ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym prawym pasem. W województwie zachodniopomorskim nie odwołano utrudnień na krajowej 31 na odcinku Widuchowa-Chojna. W obu kierunkach na 38 kilometrze są problemy z płynną jazdą. Tam auto osobowe wypadło z drogi i nadal obowiązuje ruch naprzemienny. W stolicy wzmożony ruch na trasie S8, ale na szczęście na razie tylko w kierunku Białego Stoku i tylko na wysokości Bemowa. Bez przeszkód pokonamy most Grota Roweckiego. Uspokoiła się natomiast sytuacja na Krajowej 7. Zarówno wjazd, jak i wyjazd z Warszawy nie powinien być problemem w tym momencie. Więcej aut też wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. W kierunku Rzeszowa sytuacja jest poważniejsza, dlatego że korek jest zarówno na wysokości portu lotniczego Balice, jak i przed mostem na Wiśle. Autostrada A4 to także wciąż problemy na odcinku Legnickie Pole w Wądroże Wielkie. Tam mamy kilkukilometrowy korek na nitce w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 do 14 to teraz zagadka na rozgrzewkę, zanim pojawi się Robert. Za chwilę usłyszymy fragment. Fragment, który dzisiaj pochodzi z serialu Apetyt na miłość. A skoro apetyt na miłość, to para ze sobą rozmawia o preferencjach kulinarnych. Posłuchajmy.
3: A jakieś twoje popisowe danie?
4: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
3: Jakie ryby preferujesz?
0: I pytanie brzmi, jakie ryby preferuje bohaterka odcinka, tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji.

0: ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Moi drodzy, rozmawiamy o pogodzie też między innymi i dostaję od was zdjęcia między innymi od naszego słuchacza z Krakowa. Tylko niech ja znajdę tę wiadomość, bo dużo przyszło w sprawie zagadki. A, Robert z Fokusa, właśnie, 40 stopni, pozdrawiamy Roberta. No i pamiętajcie o tym, żeby robić sobie te przerwy, pić wodę i jechać sobie spokojnie, bo dzisiaj ta pogoda naprawdę da się we znaki. No i wysoka temperatura także. Lokalne burze z intensywnymi opadami nie wpłyną na wzrost poziomu wody w dużych rzekach. Dużo się o tym mówi też a propos chłodzenia elektrowni. Kropla w morzu potrzeb, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyjaśnia, dlaczego nawet duże opady wywołują lokalne podtopienia, nie mają wpływu na poziom głównych rzek w naszym kraju.
2: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują, nawet teraz, stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
1: A niskie stany wód obserwowane są w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Klimatolog zwraca uwagę, że już w czerwcu poziomy rzek były alarmujące, a na skutek upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę.
2: My de facto już w czerwcu sygnalizowaliśmy, że stany wody w rzekach przypominają sierpień. Więc te dwa miesiące, owszem, w niektórych miejscach całkiem deszczowe, ale nie przesadnie, one tak naprawdę nie są rozwiązaniem na wysokie stany wody w rzekach. Czerwiec był momentem, w którym stany były bardzo niskie, natomiast po nim jest lipiec i sierpień, które zazwyczaj nie podnoszą poziomu wody w rzekach. To jest ten okres, kiedy zazwyczaj mamy do czynienia z pogorszeniem się dostępności wody w dużych ciekach.
1: Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły swoją pracę. Rybom potrzebna jest woda i o ryby dzisiaj pytamy. Fragment pochodzi z serialu Apetyt na miłość, gdzie para ze sobą rozmawia, poznają się, są, można powiedzieć, na takiej randce. Posłuchajmy.
3: A jakieś twoje popisowe danie?
4: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
3: Jakie ryby preferujesz?
1: No właśnie, i tutaj pytanie do was, jakie ryby preferuje bohaterka odcinka? Bardzo dużo odpowiedzi już przyszło, ale może ktoś jeszcze się zdecyduje. Czekam w naszej aplikacji. 18 minut pozostało do godziny 14.

Temperatura. Mówicie o pogodzie i temperaturze. Wczoraj jechałem przez Kalifornię z San Francisco do LA i było słonecznie, bezchmurnie, tylko 45 stopni. Dzisiaj dla różnicy będę leciał przez pustynię Mojave, więc jak myślicie, jaka tam będzie temperatura, jeśli znowu ma być słonecznie i bezchmurnie? No właśnie, to wiadomość od Direksa, którego serdecznie pozdrawiamy. No to obstawiajcie, jaka temperatura dzisiaj na pustyni Mojave, ale nie sprawdzamy w internecie. Ciekaw jestem, kto będzie najbliżej. Niech napisze, a my przekażemy Direksowi, który ostatecznie sprawdzi organoleptycznie przy użyciu własnego termometra, który ma w swojej ciężarówce. Czekamy w naszej aplikacji, a za kilka minut informacje drogowe.

0: Bartłomiej napisał, że 52 stopnie na pustyni, 57, też ktoś proponuje Miki. I na razie mamy tyle typów, 52 i 57, to niech się Direx ustosunkuje. A jeśli chodzi o informacje bieżące, to Kamil Olak z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A1 nadal problemy w województwie kujawsko-pomorskim. Na odcinku Nowe Marzy w Warlubie w kierunku Gdańska droga jest zablokowana. Na 81 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Obowiązuje zatem objazd na węźle Nowe Marzy, zjazd na drogę krajową numer 91, a następnie drogą wojewódzką numer 214. Powrót na A1 na węźle w Warlubie. Trwają problemy na trasie S17 pomiędzy Garwolinem a Kołbielą. Na obwodnicy Garwolina doszło do zderzenia 4 aut osobowych. Na 42 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Nie odwołano też utrudnień w zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 31 na odcinku Widuchowa-Chojna. W obu kierunkach są problemy z przejazdem na 38 kilometrze. Tam auto osobowe wypadło z drogi i poruszamy się wciąż naprzemiennie. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port, na drodze krajowej numer 83 na odcinku Dobra-Kowale-Pańskie-Kolonia oraz na krajowej 94 na odcinku Sławków-Olkusz. Wciąż są problemy z płynną jazdą wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa i to coraz poważniejsze. Korek w kierunku Rzeszowa zaczyna się na wysokości portu lotniczego Balice i kończy dopiero za mostem na Wiśle.

0: W drugą stronę obserwujemy spowolnienia. Problemy są także na krajowej 44 na wysokości Skawiny w kierunku właśnie autostrady A4 i tradycyjnie na krajowej 7. Cierpliwość się przyda przed wjazdem do Krakowa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Nie poprawiła się też sytuacja na autostradzie A4 na odcinku Legnickie Pole Wądroże Wielkie, czyli w kierunku Wrocławia. Tam nadal mamy kilkukilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moi drodzy, 8 minut pozostało do godziny 14. Dowiemy się po godzinie 14. No mamy porę obiadową. Słuchajcie, o jaki gatunek ryby chodziło naszej bohaterce serialu, bo słuchaliśmy sobie fragmentu pochodzącego z serialu Apetyt na miłość, ale to po godzinie 14. Różne odpowiedzi przyszły, nie tylko dobre, są też nieprawidłowe, ale o nich nieco później. To są Wysokie Obroty w PRK.

0: Na zegarze minęła godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Środek dnia przynosi dwa zupełnie różne scenariusze pogodowe. W wielu regionach wciąż dominuje upał, a na południowym wschodzie temperatura dochodzi nawet do 40 stopni. To oznacza, że wnętrze samochodu nagrzewa się błyskawicznie, dlatego nawet krótki postój na słońcu może być bardzo uciążliwy. Z kolei na północy, na zachodzie i miejscami w centrum warto coraz częściej spoglądać w niebo. Oczywiście nie w czasie jazdy. Tam pojawiają się burzowe chmury i wraz z nimi mogą nadejść gwałtowne opady, grad oraz silne podmuchy wiatru. Jeżeli macie przed sobą dłuższą podróż właśnie przez te regiony, dobrze będzie śledzić sytuację na bieżąco, bo pogoda po południu może zmieniać się naprawdę szybko. Wieczorem burze nie znikną, bo będą występować po południu. W wielu miejscach utrzymają się także po zachodzie słońca, a noc nadal może przynieść przelotny deszcz i lokalne wyładowania. Dlatego jeśli wracacie późno do domu, warto zachować większą ostrożność na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja jeszcze sobie odświeżę w Kielcach i w Solejowie. Najcieplej aktualnie 37,5, a najchłodniejszym miejscem aktualnie w tym ukropie jest Ustka, 24 stopnie. Przypominam o naszej takiej lunchowej albo obiadowej zagadce.
2: A jakieś twoje popisowe danie?
3: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
2: Jakie ryby preferujesz?
0: No właśnie, jakie ryby preferuje tutaj bohaterka serialu Apetyt na miłość?
4: Z tej strony Mariusz Daci. Wydaje mi się, że chodzi tutaj w konkursie o ryby w panierce, jeżeli pamiętam. Na razie cześć, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie i nie chodzi o ryby w panierce. Pytanie o jakie chodzi, to sobie za chwilkę, za kilka minut posłuchamy. Tymczasem rozpoczynamy drugą godzinę wysokich obrotów, 2 minuty po godzinie 14. Zostańcie z nami.

0: 10 minut po godzinie 14 to są wysokie obroty. W Polskim Radiu Kierowców czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S7 między węzłem Miszewo a węzłem Chwaszczyno. W pobliżu miejscowości Borowiec trwa akcja strażaków. Na 4 kilometrze droga w kierunku Gdyni została zablokowana z powodu pożaru auta dostawczego. Na autostradzie A1 nadal są problemy między Nowymi Marzami a Warlubiam. W pobliżu Rulewa zderzyły się 4 auta osobowe. Na 81 kilometrze droga w kierunku Gdańska pozostaje zablokowana. Objazd to zjazd na węźle Nowe Marzy na Krajową 91, a następnie drogą wojewódzką numer 214 ponowny wjazd na A1 na węźle Warlubia. Nieodwołane utrudnień na trasie S17 na Mazowszu między Garwolinem a Kołbielą. Na obwodnicy Garwolina zderzyły się 4 auta osobowe. I na 42 kilometrze w kierunku Warszawy podróżujemy zwężoną jezdnią. Dostępny jest tylko 1 prawy pas z ruchu. W województwie zachodniopomorskim natomiast cierpliwość przyda się na krajowej 31 na odcinku Widuchowa-Hojna. W obu kierunkach problemy są na 38 kilometrze. Tam auto osobowe wypadło z drogi i poruszamy się naprzemiennie. W Warszawie cały czas na trasie S8 są problemy z płynną jazdą i to coraz większe, no ale taka pora. Korek zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego w kierunku Białegostoku i kończy dopiero na wysokości Marymontu. Sprawnie pokonamy natomiast most Grota Roweckiego. W przeciwną stronę problemy są właśnie na moście Grota Roweckiego. Tu kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 nie powinien przysparzać teraz problemów, ale od strony Gdańska już wjazd do Warszawy może być problematyczne, w związku z tym zaplanujmy nieco więcej czasu na ten odcinek. Nie poprawiła się sytuacja wzdłuż autostrady

0: nowej obwodnicy Krakowa. Wciąż mamy na zmianę korki ze spowolnieniami w kierunku Rzeszowa głównie, ale w przeciwną stronę także trzeba zaplanować nieco więcej czasu. Nie zmieniła się także sytuacja na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Cały czas kilkukilometrowy korek na odcinku Legnickie Pole, Wądroże Wielkie. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: 13,5 minuty po godzinie 14. Ile stopni może być na pustyni Mojave?
5: A więc w sprawie pustyni Mojave, nie wiem czy to już się wyjaśniło, to obstawiam z 53 stopnie. Tutaj chłodno pozdrawiam kierowcę.
4: Chłodne pozdrowienia, to absolutnie się przyda właśnie w takiej temperaturze. 52 stopnie obstawia Bartłomiej, 57 także inny słuchacz, a Direx odpisuje. W tej chwili jest 5 rano i droga przez Mojave już ma 35 stopni, więc jak dojadę tam koło południa, to na pewno przekroczy 50 stopni. I mam nadzieję, że Direx da nam znać, jaka ostatecznie temperatura będzie. Teraz mamy 35, więc nikt nie odgadł. A pytanie co z rybą, to za kilka minut. 14,5 po 14.

0: Dzisiaj pozdrawiamy z trasy Saloniki Grecja do Meteory. Trasa A1, tym razem temperatura 37 stopni. Kasia i Piotr z BMW. Pozdrawiamy serdecznie i udanych wakacji życzymy. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, to posłuchajmy jeszcze raz fragmentu, który pochodzi z serialu Apetyt na miłość.
1: A jakieś twoje popisowe danie?
2: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
1: Jakie ryby preferujesz?
0: No i pytanie jest właśnie takie, jakie ryby preferuje pani bohaterka serialu? Słuchamy całej serii odpowiedzi.
3: Dzień dobry, witam. Ta pani, z tego co wiem, to preferuje rybę o nazwie filet. Ja nie wiem,

0: Nigdy nie jadłem, nie wiem nawet jak smakuje, nie wiem czy jest dobra, ale ta pani na pewno wie. Pozdrawiam, Łukasz Bydgoszcz.
1: A tutaj w tej sytuacji to ta bohaterka najbardziej preferowała filety. Pozdrawiamy z Papikiem.
2: Dzień dobry, szanowna redakcjo. Bohaterka tej wypowiedzi najbardziej lubiła fileta. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z Bydgoszczy.
3: Cześć, Marta ze Skody. Ta ryba to filet. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Ta kobieta preferuje filety. To są te ryby, niby ryby, filety. Pozdrawiam.
5: Bohaterka preferuje oczywiście filety. Znane ryby, słodko, jak i słonowodne. Pozdrawiam, Piotr z Czarnej Skody.
6: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody. Koleżanka z Zagadki preferuje rybę filet. Pozdrawiam.
7: Bohaterka tego programu Apetyt na Miłość jest wielką fanką jednego rodzaju ryby i tą rybą jest filet. Najlepsza ryba. Pozdrawiam.
8: Witam. Oczywiście ta pani preferuje fileta. Pozdrawiam, Adam.
9: Halo, halo, dzień dobry. No ja dopiero teraz włączyłam, bo miałam małą przerwę w trasie. No oczywiście, że bohaterka preferuje filety, bo są tanie i proste w przyrządzaniu. Zawsze mnie strasznie bawi ten fragment. I dziękuję wam za niego. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
10: Jakie ryby preferowała bohaterka? Ktoś napisał, że grube ryby, ale były też paluszki rybne. Chodziło o filet i zresztą posłuchajmy.
11: A jakieś twoje popisowe danie?
12: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
11: Jakie ryby preferujesz?
12: Filety.
11: Ale jakie gatunki lubisz?
12: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Preferuję fileta, dlatego że można kupić go w każdym sklepie. Jest tani, można go szybko przyrządzić, a tani, zdrowy i można szybko przyrządzić. Także trzy plusy i żadnego minusa.
10: Trzy pieczenie na jednym ogniu. Pierwszy był nasz słuchacz Rafał z Mazdy. Brawa! No i akurat na dobrze wysmażonego fileta przyszedł Robert. Dzień dobry, w porę.
13: Dobrze się wysmażyłem na słońcu.
10: Wiesz? Świetny kolor.
13: Tak, bardzo dobrze. Ja bym uznał też paluszki rybne, wiesz, bo paluszki rybne to też z gatunków filetów.
10: No czy dobrze, nie? To nie, tak, no, tak.
13: Zwykle tak mi się wydawało.
10: Myślę, że...
13: Chociaż są też paluszki, przepraszam, są też paluszki rybne, które są mielone, taki, to nie jest filet, tylko taka...
10: Trzeba
13: przeczytać
10: etykietę.
13: Właśnie, właśnie.
10: Żeby wtedy zaliczamy albo nie. Moi drodzy, ja sobie już wychodzę. Tak, to jest moja ulubiona ryba. Robert z wami zostaje, Piotr Firan, dzięki, do usłyszenia.
13: Zapraszam.

0: Już 29 minut po godzinie 14. To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Kamil Olak wkroczył do studia Polskiego Radia Kierowców, żeby wam przekazać najnowsze informacje drogowe, co też uczyni. Prawda?
1: Tak, zapraszam. Coś więcej teraz?
0: Po prostu jesteś mistrzem ciętej riposty.
1: Ja z tobą nigdy nie wygram, więc nawet nie próbuję.
0: A. I to była dobra, nie znajduję słów.
1: No widzisz?
0: Dobra, wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy co się dzieje o 14.30 na tych drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 na odcinku Nowe Marzy-Warlubie. Zatem na wysokości Rulewa droga w kierunku Gdańska znów jest przejezdna. Była zablokowana na 81 kilometrze po zderzeniu czterech aut osobowych. Obowiązywał tam objazd, ale od 15 minut w zasadzie przejedziemy już w stronę Trójmiasta bez przeszkód. Trwają natomiast problemy w drodze do Trójmiasta na trasie S7. Chodzi o odcinek węzeł Miszewo, węzeł Chwaszczyno. W pobliżu Borowca trwa akcja strażaków. Na 4 kilometrze gaszą pożar auta dostawczego. Jezdnia była najpierw zablokowana, a od kilku minut dostępny jest już w kierunku Gdyni i jeden pas ruchu. W przeciwną stronę jedziemy całą szerokością jezdni. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu. Na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą na obwodnicy Garwolina zderzyły się cztery auta osobowe i na 42 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Cały czas problemy są w Zachodniopomorskiem na drodze krajowej nr 31 między Widuchową a miejscowością Chojna. W obu kierunkach na 38 kilometrze są problemy z przejazdem. Auto osobowe wypadło tam z drogi i poruszamy się na przemiennie. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port, na krajowej 83 na odcinku Dobra-Kowale-Pańskie-Kolonia i na drodze krajowej nr 94 między Sławkowem a Olkuszem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 29 minut i będzie godzina 15. Już za chwileczkę, już za momencik poważne tematy na antenie PRK Polskich Radio Kierowców. Będziemy mówić o przemyśle motoryzacyjnym w Europie i dziwnych ruchach niektórych firm.

0: Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Co się dzieje z europejskim przemysłem motoryzacyjnym? Za chwileczkę o tym będę rozmawiał z Jakubem Farysiem. Dzień dobry, panie prezesie. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry.
0: Nie ukrywam, że zrobiłem najpierw duże oczy, potem niedowierzanie. Mówią tak, szok i niedowierzanie. Okazuje się, że Stellantis, czyli jakby nie było, no... powiem, zaryzykuję, europejska, nie do końca europejska, europejsko-amerykańska, amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne. Okazuje się, że redukuje zatrudnienie w Europie. To my tutaj na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ja szczególnie próbuję zaszczepić ratunek europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
1: Dziękujemy.
0: A proszę bardzo, a sami Europejczycy z przemysłu motoryzacyjnego redukują zatrudnienie, zwalniają 1000 osób, głównie inżynierów europejskich, i przenoszą produkcję do Chin, twierdząc, że następca pewnych modeli to będzie już produkowany w Chinach. Co się dzieje, panie prezesie?
2: No cóż, panie redaktorze, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że europejska branża motoryzacyjna jest w trudnym momencie i że są zwolnienia i że będą zwolnienia. No, jeden z gigantów zapowiedział, że to może być nawet 100 tysięcy osób, więc zadam przekornie i z bólem pytanie następujące. A jeżeli mówimy o zwolnieniach, to dlaczegoż nie miałoby to również dotyczyć inżynierów? Niestety.
0: No tak, tylko że ja myślałem, że skoro europejski przemysł motoryzacyjny jest w słabej kondycji i trzeba zwalniać, to po to zwalniamy, żeby tak naprawdę utrzymać jakieś zatrudnienie, prawda, i produkować te samochody w Europie, a nie przenosić produkcję do Chin i tak naprawdę likwidować fabryki w Europie.
2: No, niestety moce produkcyjne europejskie są zbyt duże w stosunku do tego, co w Europie jest produkowane, ile samochodów jest produkowane i to, co, z czym mamy teraz do czynienia, o czym pan redaktor mówi, to jest znak czasu, bo właściwie wszystkie firmy motoryzacyjne, które są obecne w Europie, w jakimś stopniu już zaczęły współpracować z chińskimi firmami. Bo może przybliżmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, mamy kilka poziomów czy kilka obszarów współpracy. Pierwszy to jest to, że firmy europejskie są obecne w Chinach, tam są w ramach joint venture z chińskimi firmami, tak, i produkują samochody, ale w tej chwili właściwie wyłącznie na rynek chiński. I te modele są na ogół projektowane w Chinach, czy prawie zawsze są projektowane w Chinach, ale w tej chwili na przykład mówi się o tym, że niektóre firmy będą, czy chcą na razie, bo na razie takie są zapowiedzi, nie mamy jeszcze potwierdzenia, te modele, które są zaprojektowane dla Chin, sprzedawać w Europie. Oczywiście będzie to wymagało dostosowania do warunków europejskich, choćby testy zderzeniowe, choćby emisja. I tu jest ten obszar dla europejskich inżynierów.
0: No właśnie, czy aby na pewno dla europejskich inżynierów. Ostatnio pewna chińska firma wypuściła na rynek, nawet w Polsce już jest dostępny ten samochód, i dziennikarze motoryzacyjni testują.

0: mówiąc, że to jest samochód skrojony na europejskiego klienta przez Chińczyków. I teraz odniosę się do tego, panie prezesie, co pan powiedział, mianowicie, że moce produkcyjne europejskich fabryk są za duże na dzisiejsze czasy. Ten sam problem mają Chińczycy, powiem szczerze. Ten sam problem mają Chińczycy, to znaczy oni produkują za dużo samochodów na swój wewnętrzny rynek i w związku z tym wychodzą na zewnętrzne rynki. Dlaczego firmy europejskie nie mogą tak robić?
1: Choćby z tego powodu, że nasze produkty są droższe. A droższe są dlatego, że wyższe koszty pracy i koszt energii. Koszt energii jest znacznie wyższy. W tej chwili jeden z największych problemów Europy, nie tylko branży motoryzacyjnej, to są ceny energii. Mówię tutaj już właściwie o całym przemyśle, nie tylko o branży motoryzacyjnej. Apelujemy do Komisji Europejskiej, apelujemy do tych, którzy mogą w tej materii coś zrobić, żeby coś spróbować zrobić z kosztami energii, bo ona jest naprawdę dużo, dużo droższa.
0: A dlaczego energia jest dużo droższa w Europie? Przez te wszystkie pomysły polityków pod tytułem kary za produkowanie niewłaściwej energii?
1: No pewnie tak, ale też pamiętajmy o tym, że bardzo dużo pieniędzy, na przykład w Polsce z tym będziemy mieli do czynienia. Nawet jeżeli okaże się, że mamy większą część naszej energii ze źródeł odnawialnych i ona jest tańsza, to my nie będziemy płacili mniej za energię, dlatego że trzeba włożyć gigantyczne pieniądze w sieć przesyłową. Trzeba ją odnowić. W związku z czym w Europie bardzo dużo pieniędzy, które płacimy za koszt energii, to są pieniądze, które są przeznaczane na rozwój. Ktoś to musi sfinansować. No i finansują to odbiorcy.
0: Oczywiście, że tak. To tylko naiwny by sądził, że ktoś to musi sfinansować i nie będziemy to my. No w każdym razie, czy przemysł europejski przetrwa? Po tym, co powiedziałem wam, drogi słuchaczki, drodzy słuchacze, co przeczytałem o jednej z marek koncernu Stellantis, że zwolniono 1000 inżynierów i przeniesiono produkcję do Chin. Czy będziemy jeździć tylko chińskimi samochodami, czy jednak europejski przemysł przetrwa? O tym z prezesem Farysiem porozmawiam po 15. Dobrze, panie prezesie?
1: Z przyjemnością.

0: Cześć Robercie, pisze Toczek w aplikacji. Jak wybrniesz z tego, że w piątek wygrałem u ciebie w Eurojeździe 300 zł, a tu dziś rano kurier przywozi do mnie ekstra bonus. Torba na zakupy, butelka na napoje, przypinka, wszystko z logo Unii Europejskiej. Ale niespodzianka, pisze Toczek. No ciekawe jak wybrnę. To nie dość, że 300 zł rozdajemy, jeszcze bonusy dodajemy, a tutaj no... No nie wiem Toczku, jak chcesz to odeślij te bonusy, jak ci się ekstra bonusy, torby na zakupy, butelki na napoje nie przydadzą. W każdym razie, mówiąc już poważnie, nie wszystko to, co wygrywacie, mówimy o tym na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A propos Eurojazdy, to dziś 300 zł znowu do zdobycia będzie. Oczywiście będziemy podróżować po Europie, więc słuchajcie wysokich obrotów i słuchajcie teraz Kamila, bo ma dla was najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Warmińsko-Mazurskim na krajowej 59 na odcinku Mrągowo-Ryn. W pobliżu miejscowości Zalec zderzyły się dwa auta i na 35 km są problemy z przejazdem. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia nowe także na Mazowszu na krajowej 79 między Warszawą a Górą Kalwarią. W pobliżu Piaseczna zderzyły się dwa auta osobowe i droga w obu kierunkach jest zablokowana na 12 kilometrze. W Żabieńcu najlepiej zatem skręcić w prawo i kierować się na Chylice, gdzie ulicą Chyliczkowską możemy wrócić na krajową 79. Trwają też utrudnienia na północy Polski w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Miszewo a węzłem Chwaszczyno. W pobliżu Borowca trwa akcja strażaków, gaszą pożar auta dostawczego na 4 kilometrze i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Gdyni. Zablokowany jest jeden pas. Na trasie S17 nawracamy na Mazowsze, trwają problemy między Garwolinem a Kołbielą. Na obwodnicy Garwolina zderzyły się 4 auta osobowe i na 45 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Dostępny jest tylko jeden pas ruchu. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Zachodniopomorskim na krajowej 30C1. Te trwają na odcinku Widuchowa-Chojna.

0: Na 38 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi, jedna osoba została ranna i tam nadal poruszamy się naprzemiennie. Nie poprawiła się sytuacja wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Na autostradzie A4 nadal są korki w kierunku Rzeszowa od portu lotniczego Balice aż do mostu na Wiśle. W drugą stronę na szczęście tylko spowolnienia. Nieco lepsza sytuacja natomiast na Krajowej 7. Zmniejszył się korek w Libertowie. Powodem tych utrudnień są oczywiście trwające tam roboty drogowe, ale biorąc pod uwagę godzinę, którą teraz mamy, no to naprawdę w porównaniu z innymi dniami całkiem sprawnie ten odcinek pokonamy. Na południu Polski problemy są na autostradzie A4 tuż przed Krakowem, w zasadzie przed Skawiną, pomiędzy miejscowością Wielkie Drogi a miejscowością Zelczyna pojawił się korek. Nie mamy oficjalnych informacji o żadnym wypadku, na razie przynajmniej, ale weźmy pod uwagę to utrudnienie, bo podróż w stronę stolicy Małopolski tym odcinkiem zajmie zdecydowanie więcej czasu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 7 minut będzie godzina 15:00. Na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: I z małą Megi dojechaliśmy do godziny 15. Azyl B przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Upał! Żar leje się z nieba, 23,5 w Kołobrzegu i tam jest najchłodniej. To jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Kozienicach i w Sulejowie. Tu po 38.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem na południowym wschodzie i na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W Karpatach jedynie zachmurzenie wzrastające do dużego. Nad resztą kraju poza południem i południowym wschodem trochę chmur może się pojawić, a na północy i na północnym zachodzie miejscami nawet opady deszczu i burze. Lokalnie te burze nawet z gradem. No jak mamy taki upał i nadejdzie burza, różnica temperatur i wiadomo, co się wtedy dzieje. Wyładowania atmosferyczne, gwałtowne zjawiska pogodowe. Do 40 stopni my lokalnie dziś przewidują synoptycy na południowym wschodzie Polski. Na razie, jak powiedziałem, 38 i wcale nie na południowym wschodzie, tylko raczej w centrum, bo zarówno Kozienice, jak i Sulejów to tak bliżej centrum niż południa. Jak będzie za godzinę, oczywiście to będziemy monitorować. Wiatr jest słaby, czyli nie pomaga w upałach. Zmienny z różnych kierunków wieje, jednak z przewagą południowo-zachodniego i zachodniego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 15 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za chwileczkę wracamy do rozmowy z prezesem Farysiem na temat przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Ja przypomnę, nazwijmy to ciekawym ruchem jednej z firm motoryzacyjnych w Europie, zwolnienie 1000 inżynierów europejskich i przeniesienie produkcji do Chin. I tak ratujemy europejski przemysł motoryzacyjny, czy są inne? Czy są inne pomysły na ratowanie tego przemysłu? O tym już za chwileczkę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem Kamil Olak ponownie i wiadomości drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Kolizja na Krajowej 7 przed wjazdem do Warszawy. Korek zaczyna się już w Łomiankach. W samej Warszawie na trasie S8 poważne utrudnienia w kierunku Białegostoku. Stoimy w korku, który zaczyna się od blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na moście na Wiśle. W drugą stronę też wcale nie lepiej, bo korek zaczyna się przed wjazdem na most Grota Roweckiego, a kończy dopiero na wysokości Bemowa. Problemy w okolicach Warszawy także na drodze krajowej numer 79. Nadal droga jest zamknięta między Warszawą a Górą Kalwarią. W pobliżu Piaseczna zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest zamknięta na 12 kilometrze. Zatem najlepiej w Żabieńcu jeszcze skręcić się w prawo i kierować się na Chylicę, gdzie ulicą Chyliczkowską możemy wrócić na krajową 79. Utrudnienia trwają też na drodze krajowej numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Mrągowo-Ryn. W pobliżu miejscowości Zalec zderzyły się dwa auta osobowe i na 35 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Na trasie S17 cały czas problemy na Mazowszu między Garwolinem a Kołbieną. Na obwodnicy Garwolina zderzyły się cztery auta osobowe wczesnym popołudniem. Cały czas na 42 kilometrze w kierunku stolicy poruszamy się zwężoną jezdnią. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. W zachodniopomorskim cały czas problemy na drodze krajowej numer 31 na odcinku Widuchowa-Hojna. W obu kierunkach są problemy z przejazdem na 38 kilometrze, potem jak auto osobowe wypadło z drogi. Poruszamy się tam naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Miszewo a węzłem Chwaszczyno. Skończyła się akcja strażaków na 4 kilometrze. Tam gasili pożar auta dostawczego i jezdnia w kierunku Gdyni była zwężona, ale teraz już w kierunku właśnie Trójmiasta w miejscowości Borowiec jedziemy bez przeszkód. Wcześniej, przypomnę, odwołano wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Te były na 81 kilometrze po kolizji czterech aut osobowych. Droga w kierunku Trójmiasta była zablokowana, ale od prawie godziny na wysokości miejscowości Rulewo na 81 kilometrze w kierunku morza podróżujemy sprawnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.

0: To była reklama.
1: W Lublinie 39 stopni, pisze Ela w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kłobuck, Śląskie. Jadę samochodem i 40,5. Jacek z BMW informuje o tym, że w Kłobucku 40,5. Już pokazuje mu termometr. Teraz w Częstochowie pisze Nowiś i zamieszcza zdjęcie. 39 w Częstochowie. Jak tam u was? No właśnie, u nas oficjalnie 35, jeżeli chodzi o synoptyków, tak mówią. Natomiast ja, jadąc do pracy, widziałem 38 w swoim samochodzie. No właśnie, mamy upały, gorąco się zrobiło również, jeżeli chodzi o polski i europejski przemysł motoryzacyjny, i do rozmowy, tej gorącej rozmowy o przyszłości przemysłu, wracamy za chwilę.

0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o przemyśle motoryzacyjnym, o europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Panie prezesie, czy ten ruch tej marki europejskiej jest jedynym takim ruchem, czy inne koncerny, inne marki, inni producenci też zastanawiają się, żeby tą drogą pójść?
1: No, z całą pewnością współpraca z Chinami w obszarze branży motoryzacyjnej będzie się zwiększała. Mhm. Tak jak powiedziałem, część firm rozważa to, żeby samochody, które dzisiaj są produkowane w Chinach i tylko dostępne na tamtym rynku, żeby również znalazły się na rynku europejskim. Oczywiście po niezbędnych zmianach i po dostosowaniu do gustów, to po pierwsze, europejskich klientek i klientów, ale też po

0: dostosowaniu do europejskich przepisów dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i ekologii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest coraz częściej tak, że firmy europejskie, współpracując z firmami chińskimi, wspólnie opracowują, bądź w Europie, bądź w Chinach, wspólnie opracowują nowe modele, nowe pojazdy, które są sprzedawane bądź na obu rynkach, bądź na przykład tylko na rynku europejskim, ale wykorzystują technologię chińskich firm. Jest również tak, jedna z marek ma w centrum badawczo-rozwojowe w Europie, a właścicielem jest chińska marka, no ale te samochody są tutaj u nas w Europie projektowane pod potrzeby i pod gusta europejskich odbiorców.
1: Projektowane, czyli tak naprawdę, no to ile osób? 100, 200 osób w centrum
0: ma?
1: Dużo więcej.
0: To idzie w tysiące.
1: Tysiące projektantów samochodów w
0: Oczywiście
1: Europie.
0: Oczywiście, w Europie są zatrudnione są, nawet jeżeli popatrzymy na całą branżę, to dziesiątki tysięcy inżynierów. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, panie redaktorze, otóż taka, że wielu projektantów europejskich trafiło do Chin jeszcze kilka lat temu i możemy powiedzieć, że no, taki europejski desant tam.
1: To prawda. Najpierw do Korei pojechali,
0: tak sobie jeździli
1: po świecie i rzeczywiście dzięki temu Koreańczycy i Chińczycy mają bardzo dobre samochody, no ale Europejczycy no, przeżywają kryzys, nie ma co ukrywać. Czyli tak naprawdę ta współpraca z Chinami będzie się rozwijać. Czy to znaczy, że będzie tak, że europejska myśl techniczna, europejscy inżynierowie będą projektować wraz z chińskimi, natomiast robotnicy chińscy będą wytwarzać te samochody?
0: No właśnie o to chodzi, żeby, bo już na antenie Radia Kierowców mówiliśmy o tym słynnym IAA, czyli tym rozporządzeniu czy akcie prawnym, które ma spowodować, że więcej przemysłu będzie w Europie,
1: no
0: w
1: tak,
0: tym branży motoryzacyjnej.
1: Właśnie o to chciałem zapytać również, panie prezesie. Ja wyjaśnię słuchaczkom i słuchaczom. Jest taki pomysł, żeby tak naprawdę więcej produkować części w Europie, żeby te samochody made in Europe były jakoś nie tylko projektowane w Europie i wytwarzane, ale również
0: żeby
1: promowane.
0: One były bardziej made in Europe.
1: Dokładnie, żeby one były bardziej made in Europe, ale skoro mamy taki ruch jednego z koncernów motoryzacyjnych, to może koncerny motoryzacyjne w ogóle nie wierzą w to, że to wejdzie w życie, że politycy umożliwią coś takiego.
0: My mamy bardzo dużą nadzieję, natomiast prace trwają już od dobrego, no, prawie roku, czy może najpierw rozmowy, potem prace, więc tempo jest bardzo wolne i to my apelujemy do Komisji Europejskiej, żeby przyspieszyła te prace. Parlament Europejski też, żeby się jak najszybciej to włączył do tego trilogu, kraje członkowskie, no bo czas jest na wagę złota. Naprawdę jest na wagę złota.
1: Naprawdę jest na wagę złota, zwłaszcza, że na przykład udział chińskich firm w Europie zwiększył się w ciągu roku o ile, panie prezesie?
0: No to przypomnę, że koniec 2024 roku rejestracje w Polsce na poziomie niecałych 2%, koniec 2024 na poziomie niecałych 8%, koniec pierwszego półrocza 2026 prawie 13%.
1: No właśnie, więc tak naprawdę to tempo polityków i administracji jest chyba zbyt wolne.
0: Zbyt wolne.
1: Oby było szybsze, rozwijała będzie się współpraca między europejskimi i chińskimi firmami, to nieuniknione. Mówiliśmy już o takich dziwnych ruchach, nie ukrywam, dziwnych ruchach z punktu widzenia dbałości o europejski rynek motoryzacyjny pewnego koncernu, europejskiego notabene, a jak to będzie wyglądało, będziemy dla was śledzić tę sprawę na pewno w wysokich obrotach. Panie prezesie, pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Przypominam, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był z nami w wysokich obrotach.

pół do czwartej, 15.30 na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców i w ogóle w całej Polsce. I teraz proponuję wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, taką rozgrzewkę szarych komórek. Właściwie nie, nie rozgrzewkę, bo i tak upał mamy, w związku z tym nie rozgrzewajmy, ale uruchommy szare komórki. To będzie dosyć trudna zagadka, nie ukrywam, tak mi się wydaje. Odpowiedzią na tą zagadkę jest jedno słowo. Szukamy właściwego słowa, więc zagadka będzie trochę muzyczna, bo trzy fragmenty piosenek, które za chwileczkę zaprezentuję na antenie PRK Polskich Radii Kierowców, łączy coś, co to słowo właśnie, którego szukamy. Coś, co kojarzy się z każdym z tych fragmentów. Posłuchajcie w takim razie tych trzech fragmentów i mam nadzieję, że szare komórki pomogą i będziecie wiedzieli, o jakie słowo chodzi, czego szukamy.

0: No właśnie, trzy fragmenty piosenek, trzy zespoły. Jakie słowo pasuje do każdego z tych fragmentów? Jak wam się wydaje? Jeżeli wiecie, zapraszam. Chyba łatwo nie jest, no ale trzymam kciuki i wierzę w was. Wierzę w szare komórki, bo przydają się na drodze. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Kamil czeka, żeby ujawnić wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe kłopoty w zachodniopomorskim na trasie S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze tej trasy zderzyły się 3 auta osobowe. Droga w kierunku Koszalina została zablokowana. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów. Poważne problemy też na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Kostomłotami a Nową Wsią Wrocławską. Na odcinku ponad 20 kilometrów mamy na przemian spowolnienie z korkiem. Służby mówią o kolizji na 147 kilometrze, ale w tym momencie nie są w stanie podać więcej szczegółów. W związku z tym proszę mieć na uwadze te gigantyczne, można śmiało powiedzieć, na dolnośląskim odcinku autostrady A4 utrudnienia. Cały czas są kłopoty na drodze krajowej numer 59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Mrągowo-Ryn w pobliżu miejscowości Zalec. Zderzyły się 2 auta osobowe i na 35 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W województwie mazowieckim cały czas kłopoty z przejazdem są na krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią. Droga jest zamknięta w Piasecznie. Na 12 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. To miejsce najlepiej ominąć jadąc przez Chylice.

0: Cały czas problemy są też na trasie S17 na Mazowszu między Garwolinem a Kołbielą na wysokości obwodnicy Garwolina. Zdarzyły się 4 auta osobowe i na 42 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na Zachodniopomorskiem z kolei cały czas problemy są na Krajowej 30C1 na odcinku Widuchowa-Chojna. Na 38 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi i tam w obu kierunkach poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na północy Polski na trasie S7 między węzłem Niszewo a węzłem Chwaszczyno. Przez Borowiec przejedziemy już bez przeszkód. Wcześniej droga w kierunku Gdyni była zablokowana na 4 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do zgadywanki. Jedno słowo, szukamy jednego słowa. Przypominam, te trzy fragmenty muzyczne łączą się ze sobą w jakiś sposób. Właśnie łączy je to słowo, które postaramy się znaleźć. Z każdym z tych fragmentów muzycznych można skojarzyć to słowo. Jakie to słowo? Posłuchajcie raz jeszcze.

No właśnie, mogę też podpowiedzieć troszeczkę, żeby było łatwiej. Chodzi o to, że znajomość koloru białego tu się przyda.

0: Urszula Cieślak z biura Reflex. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o paliwach oczywiście. Dzień dobry Pani Ulu, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, witam.
0: Benzyna, olej napędowy coraz droższy na stacjach. Ma być podobno taniej, bo prezydent Trump dał znów jakieś ultimatum i podobno cały świat się przygląda, co to będzie z tą cieśniną Ormus.
1: Tak, prezydent Trump po raz kolejny dał ultimatum i po raz kolejny my oczekujemy tego, że będzie to pewnie ostateczne ultimatum i jakby ostateczne zakończenie wojny. Tego oczekiwałby w tej chwili świat, tego oczekiwalibyśmy my wszyscy kierowcy, chociaż sama zapowiedź otwarcia,

0: zatarcia ciśniny Ormus, nawet do czwartku, a więc do jutra, spowodowała i w poniedziałek, i wczoraj wyraźną obniżkę cen surowca, cen paliw gotowych na rynku europejskim. I efektem tych zmian są znaczące obniżki cen na rynku hurtowym, zwłaszcza ta, która obowiązuje od dzisiaj. I o ile cena ropy ponownie nie wystrzeli w górę, to jest szansa, że te obniżki cen z rynku hurtowego w najbliższych dniach znajdą przełożenie również na stacje benzynowe. Na
1: Przykład w czwartek nie dojdzie do spełnienia tego ultimatum prezydenta Trumpa, no to znów pewnie cena trochę wystrzeli w górę zamiast w dół. Prawda, pani Urszlo?
0: No niestety rynek reaguje w tej chwili na te wszystkie doniesienia, na te wszystkie cytaty z prezydenta Trumpa i niestety na te sprzeczne dość informacje, które płyną, co innego słyszymy od przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, inne informacje docierają do nas z Iranu. To, co wydaje się być pewne, to próba porozumienia się Iranu z Omanem w sprawie przepływu przez cieśninę Ormus, ale prawdopodobnie Stany Zjednoczone o tych uzgodnieniach również może wiedzą, ale jakby w nich nie uczestniczą. Więc jakby mamy pewien problem z ustaleniem wspólnego stanowiska i o to toczy się w tej chwili cała ta gra. Aczkolwiek po raz kolejny świat oczekuje na to, żeby te zapowiedzi prezydenta Trumpa jednak stały się chyba faktem.
1: No nie tylko prawdopodobnie światem oczekuje, ale prezydent Trump ma prawdopodobnie obawy względem Amerykanów, że coraz mniej Amerykanów go popiera. Ceny na stacjach paliw amerykańskich również wystrzeliły i w związku z tym popularność prezydenta Trumpa spadła. Pewnie ratuje też siebie, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o rankingi popularności, prawda, w badaniach opinii publicznej.
0: Istotnie przed tymi wyborami, które czekają Stany Zjednoczone jesienią, warto by było ten konflikt rozwiązać i doprowadzić do spadku cen paliw, który rzeczywiście dla Amerykanów jest równie odczuwalny jak dla Europejczyków, jak generalnie dla całego świata.
1: Oczywiście, że tak. No w każdym razie na razie paliwo drogie. Jak powiedziała pani Urszula Cieślak, na razie w ostatnich dniach to ceny spadają, więc być może za parę dni zauważymy obniżkę cen na stacjach paliw w Polsce i prawdopodobnie od tego, co się stanie w czwartek, też rząd uzależnia wprowadzenie nowej edycji programu CPN. Pani Ulu, czy się mylę, czy nie?
0: Tak, chyba wyraźna dzisiaj była zapowiedź premiera, który daje czas 48 godzin, prawdopodobnie w oczekiwaniu na to, co się stanie po czwartku, kiedy po tym czwartku, kiedy to miałaby zostać otwarta cieśnina Ormus, tak jak zapowiadał dzisiaj rano prezydent Trump. Istotnie jest to kluczowe, bo gdyby okazało się, że rynek zareaguje pozytywnie, a więc byłby możliwy dalszy spadek cen paliw gotowych, to niewykluczone, że szansa na wprowadzenie jakiegokolwiek pakietu osłonowego dla nas, choć premier obiecywał na dwa ostatnie tygodnie wakacji tak wprowadzenie pakietu, będzie się oddalała.
1: No tak, bo jak będzie tańsze paliwo, jak będzie tańsze paliwo samo z siebie, prawda, bo tańsza ropa, tańsze paliwa gotowe, no to ten CPN być może niewiele by dał, bo i tak będzie tańsze paliwo. Natomiast jeżeli nie będzie, no to być może na dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd w Polsce wprowadzi ten CPN. Na jakich warunkach, na jakich zasadach, jak można jeszcze inaczej oszczędzać pieniądze, jeżeli chodzi o paliwo, o tym z panią Urszulą Cieślak porozmawiam po godzinie 16:00.

Piotr pisze, dzień dobry, obstawiam słowo pożar. Piotrze, nie chodzi o pożar, nie chodzi o pożar, nie chodzi również o plażę. Hubert myśli o plaży, słuchając tych trzech fragmentów muzycznych. Nie chodzi o plażę, nie chodzi o życie. O, tu filozoficznie Art Gala w aplikacji PRK Polskiego Radia My Kierowców. Nie chodzi o życie, nie chodzi o plażę, nie chodzi o pożar. O jakie słowo chodzi, które tak naprawdę można dopasować do każdego z tych fragmentów muzycznych? Uwaga, uwaga, gramy raz jeszcze.

0: No ja nie ukrywam, że trzeba znać trochę muzyki, żeby trafnie rozpoznać, co łączy te trzy fragmenty muzyczne, jakie słowo łączy te trzy fragmenty muzyczne. Tego słowa szukamy, znajdziemy, naprawdę, bo powiedzieli przecież szukajcie, a znajdziecie, więc znajdziemy pewnie po godzinie 16:00 odpowiedź na to pytanie. Kamil się zdziwił.
1: Nie, bo tak pięknie tutaj szukajcie, odwołujesz się do różnych źródeł.
0: Rozumiem, oczywiście, że tak.
1: Na maturze dostałbyś 100%.
0: Tyle dostałem. W każdym razie Kamil Olak szukał i znalazł utrudnień na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim są problemy. Na odcinku ponad już grubo 20 km mamy spowolnienia i korki. Chodzi o odcinek między Kostomłotami a Nową Wsią Wrocławską. Na 147 km na jezdni w kierunku Wrocławia była kolizja. Cały czas problemy są też w województwie zachodniopomorskim na trasie S11. Między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze po zderzeniu trzech autosobowych droga w kierunku Koszalina została zablokowana. Policja kieruje tam na objazdy. Nadal są problemy w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 59 na odcinku Mrągowo-Ryn w pobliżu miejscowości Zalec na 35 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Poruszamy się naprzemiennie. Województwo mazowieckie, tu nadal problemy są na krajowej 79 między Warszawą a Górą Kalwarią. Droga jest zamknięta w Piasecznie. Na 12 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i najlepiej przeominąć to miejsce, jadąc drogami lokalnymi przez Chylice. Cały czas są też problemy na Mazowszu na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą. W pobliżu 42 kilometra zderzyły się cztery auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. I jeszcze województwo zachodniopomorskie raz. Droga krajowa numer 31, odcinek Widuchowa-Chojna. Na 38 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi i tam poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No widzę, że nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale no nie musi być łatwo. Ważne, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie słowo łączy te trzy fragmenty muzyczne. Odpowiedź na to zadanie to jedno słowo. Znajomość koloru białego też pomoże.

To oficjalnie chyba mogę powiedzieć, chyba najtrudniejsza zagadka dzisiejszego, no, tego tygodnia, na pewno dzisiejszego dnia. No w każdym razie nie tracę nadziei, trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi w aplikacji. Jakiego słowa dziś szukamy?

0: O co chodzi, o jakie słowo chodzi? Trudne zadanie, jak się okazało. Zwykle mówię, że no, trudne, a potem okazuje się, że łatwe i dziś też nie ukrywam, że myślałem, że jak dam trzy fragmenty muzyczne, to szybciutko pójdzie, a tu proszę bardzo, jednak nie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To Andrzej z Kupry. Chodzi o słowo życie, live. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie, nie chodzi o słowo życie, nie chodzi o live. Pamiętajcie, trzy fragmenty muzyczne, jedno słowo pasuje do każdego fragmentu z tych piosenek. Znajomość koloru białego pomaga w rozwikłaniu tajemnicy. Posłuchajcie uważnie tych piosenek. Rozpoznacie piosenki, rozpoznacie wykonawców i wszystko stanie się jasne.

0: No i czekam na odpowiedzi. W aplikacji BRK Polskiego Rady Kierowców możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej, już po 16.
1: BRK Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 16, najchłodniej w dalszym ciągu na wybrzeżu, 23,7, 24, no ale wcale nie chłodno, fajna pogoda, bryza morska pewnie wieje w Kołobrzegu, taka temperatura, o stopień więcej, czyli 24,7. Prawie 25 w Łebie, w Ustce 27. Najcieplej, jeżeli chodzi o plaże z widokiem na morze, to na Mierzei Wiślanej, Krynica, Stegna. Tam 31, ale w centralnej Polsce znacznie cieplej. 38 już termometry pokazują w Sulejowie. Natomiast ma być nawet 40 na południowym wschodzie. Dziś tyle prognozowali synoptycy. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie i na wschodzie bezchmurnie i zachmurzenie małe, a w pozostałych rejonach kraju może od czasu do czasu nadejść jakaś chmura, a z chmury pojawić się deszcz i nawet burze. Lokalnie te burze nawet z gradem, bo temperatura jak spadnie, no to będzie duża różnica temperatur i takie zjawiska gwałtowne mogą się zdarzyć. Dziś w Polsce zresztą wydane są ostrzeżenia dla południowej Polski 3 stopnia, dla północnej Polski 2 stopnia przed burzami i przed upałem. Wiatr słaby, więc nie pomaga w chłodzeniu, zmienny z przewagą południowo-zachodniego i zachodniego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć, biegun ciepła Polski to nie Połomice, 42 stopnie, Marcin informuje w aplikacji, pluf jak gorąco. No i w to gorące popołudnie kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Odpowiedź to jedno słowo, szukamy właściwego słowa. Może to olśnienie, Artgana pisze. Nie, nie olśnienie, jeszcze nie mamy tego olśnienia. Jacenty białe i czarne. A po tej republice Jacenty wnioskujesz, tak? Nie, białe i czarne to nie jest dobra odpowiedź, chociaż znajomość koloru białego się przyda w rozwiązaniu. Odpowiedź to jedno słowo, pamiętajcie. O, majtki się pojawiają. Te majtki paradoksalnie są najbliżej prawdy. Halo, halo.
1: W zagadce chodzi o słowo depresja. Zaraz, Krzysztof.
0: Oj, Krzysztofie, nie, jakżebym śmiał, żadnej depresji, wszystko na wesoło, naprawdę. To nie chodzi o depresję, te majtki są najbliżej prawdy, wracamy do nich po godzinie, właściwie za chwileczkę, mam nadzieję, a teraz Kamil Olak z zainteresowaniem się przygląda mojej osobie. O co chodzi z tymi majtkami?
2: Jak zawsze, Robercie.
0: Wracamy na drogi, a potem wracamy do zgadywanki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na drodze krajowej nr 31 w zachodniopomorskim, zatem odcinek Wituchowa-Hojna pokonamy już bez przeszkód. Problemy były na 38 kilometrze. Tam auto osobowe wypadło z drogi i obowiązywał ruch na przemiany. Nie ma też śladu po problemach w warmińsko-mazurskim na krajowej 59. Odcinek Mrągoworyn jest dostępny w całości. Wcześniej w miejscowości Zalec po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązywał także ruch naprzemienny na 35 kilometrze. Skończyły się także problemy na krajowej 79. W Piasecznie droga została odblokowana. Kłopoty były między Warszawą a Górą Kalwarią po wypadku zderzeniu dwóch aut osobowych na 12 kilometrze. Ale teraz już pojedziemy tamtędy sprawnie. Nowe problemy natomiast w Podlaskiem na krajowej 19 między Siemiatyczami a Łosicami. W pobliżu Turny Małej na 160 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe i tam poruszamy się naprzemiennie. Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między Kostomłotami a węzłem Pietrzykowice. Mamy na tym ponad 20-kilometrowym odcinku na zmianę spowolnienia z korkiem. Według służb na 147 kilometrze była kolizja i jezdnia jest tam zwężona. Cały czas problemy też w zachodniopomorskim na trasie S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i droga w kierunku Koszalina jest zablokowana. Na Mazowszu z kolei nie odwołano utrudnień na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą. Na 42 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe, to na obwodnicy Garwolina konkretnie. I tam zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy chodzi o kolor ecru? Aneta z Vivaro się pyta. Nie, Aneto, mężczyźni się na kolorach nie znają. Ecru? Bardzo trudny kolor. A mówiąc poważnie, nie chodzi o kolor ecru, chociaż to, o co chodzi, może być w kolorze ecru. O co chodzi? Czy chodzi o bieliznę? Pozdrawiam, Piotr z Kija i Win Six pyta się. Czy chodzi o bieliznę? Justyna z Kii twierdzi, że chodzi o bieliznę. Hubert też tak twierdzi. A Ania Starnowa wyjaśnia, dlaczego chodzi.

0: Chodzi o bieliznę. Śmierć w bikini, Republika. Bikini, można powiedzieć, że to bielizna. Zespół The Sioux potem się pojawił, a tak naprawdę The Sioux to pod spodem spód, czyli tak naprawdę bielizna. Florian mu było na imię, wkładała jego bieliznę. Dokładnie tak, Ania rozpoznała. Bielizna to nazwa zespołu, który się pojawił w związku z tym. Tak, chodzi o bieliznę. Jeszcze Fufon z Kozienic dodaje, że dziś dzień bielizny i dlatego ta bielizna się pojawia. Oczywiście, że tak, masz rację, Fufonie. Direk wiedział, że to bielizna. Kto był najszybszy?
1: Chodzi oczywiście o bieliznę. Mhm. Gdyż.
0: Gdyż.
1: Bikini, mhm, zespół The Sioux, mhm, oraz bielizna. Mhm. Pozdrawiam, to mówiłem ja, Piotrek.
0: Piotrek, świetna odpowiedź. Piotr był najszybszy. Piotrze, możesz pozdrawiać kogo chcesz. A nawet, ponieważ to była bardzo trudna zagadka, no to jeszcze dołożymy w takim razie w tej zagadce osłony przeciwsłoneczne na ten upał, żeby upał nie doskwierał, na tylne szyby oczywiście, mocowane na przystawki, sygnowane Polskim Radiem Kierowców PLK. Piotrze, możesz pozdrawiać, oczywiście wykorzystując aplikację i poza tym poproszę cię o nazwisko, bo imię już znamy, adres PLK. Pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu, żeby pan kurier zadzwonił, jak ci dostarczy prezent. Piotr, świetna odpowiedź. A Tobo 123 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Tobo, dla ciebie także te osłony przeciwsłoneczne i możliwość pozdrowienia. I to samo, co Piotr. Poprosimy o nazwisko, imię, numer telefonu, adres, wszystkie dane, żeby umożliwić wam wysłanie tych nagród. Posłuchajcie odpowiedzi. Albo nie. Odpowiedź już oczywista. Jest śmierć w bikini, a to była Arktyka, więc coś się złego włączyło. W każdym razie śmierć w bikini, Republika, zespół The Sioux, czyli bielizna. Jak wyjaśnił Piotr, potem jeszcze bielizna. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich. I już jedziemy dalej.

0: Wracamy do rozmowy, jak oszczędzać paliwo, jak oszczędzać. O tym z panią Urszulą Cieślak z biura Reflex. Teraz będziemy rozmawiać. Dzień dobry, pani Urun, w dalszym ciągu na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Raz jeszcze, oczywiście. Sposoby na tańsze paliwo. Zacznijmy od tego programu CPN. Czy jeżeli w czwartek wszystko będzie dobrze, to on nie wraca i mam nadzieję, że będziemy mieć i tak tańsze paliwo na stacjach w ciągu najbliższych kilku dni, ale jeżeli nie będzie wszystko dobrze, to on wróci. Tylko słyszałem, że w jakiejś okrojonej formie.
1: Nie ma w tym momencie możliwości chyba, żeby to była taka kopia tego pierwszego programu, ponieważ do wówczas była niższa akcyza i niższy podatek VAT. Dzisiaj mamy taką sytuację, że do obniżenia akcyzy potrzebna byłaby tutaj inicjatywa polegająca na zmianie ustawy, tak żeby rząd mógł obniżyć podatek akcyzowy. Wtedy utrzymał...
0: Czy coś się zmieniło prawnie w przeciągu ostatniego miesiąca?
1: Stawki akcyzy są ustalane w ustawie. Tak, w ciągu tego ostatniego okresu zmieniło się tyle, że wygasła ta delegacja, którą minister finansów dostał od Sejmu, żeby móc utrzymać niższe stawki podatku akcyzowego.
0: Rozumiem.
1: Ona obowiązywała do 30 czerwca. Teraz należałoby ponownie podpisać ustawę, która by dała zezwolenie ministrowi finansów na zastosowanie obniżonej stawki podatku, biorąc pod uwagę wakacje parlamentarne, tak to określmy. W sierpniu taka inicjatywa nie będzie możliwa, więc zostaje nam tylko ta druga część pakietu i rzeczywiście z punktu widzenia konsumenta ona i tak więcej ważyła w całym tym pakiecie niż obniżka
0: podatku. No tak, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy już nie ważyła
1: już
0: nic.
1: Nie. Dokładnie, dokładnie i teraz też tak będzie, że to będzie korzyść dla kierowcy, dla
0: wracającego
1: osób, które...
0: prywatnego kierowcy wracającego z nadmorza do domu.
1: Zgadza się.
0: No dobrze, no to już to wiemy, jakby to było, jakby był CPN na nowo. Natomiast, pani Ulu, jak można jeszcze oszczędzić paliwo? Stacje, różne koncerny uruchamiają takie programy, że w weekend można tankować 20, nawet 35 groszy taniej. To nie można by zrobić tak, żeby to było na stałe 35 groszy taniej?
1: No teoretycznie są to właśnie te określone dni albo określone ilości paliwa w miesiącu, które można kupić, więc jakby to nie jest tak, że z tych promocji można korzystać w dowolnej chwili, w dowolnych ilościach, a wiemy, że różne są potrzeby tutaj konsumentów, zwłaszcza teraz w okresie letnim, kiedy no jednak dużo podróżujemy na chociażby jakiś krótki wypoczynek, ale właśnie to są promocje weekendowe, również nastawione na klienta indywidualnego, na tego końcowego konsumenta, kierowcę wracającego od rodziny, z wakacji. Natomiast przecież tankujemy też auta osobowe i ciężarowe, niezależnie od dnia tygodnia. Floty samochodowe, które są wykorzystywane do podróży przedstawicieli handlowych tankują się każdego dnia tygodnia, więc jakby to jest taki ukłon w stronę rzeczywiście kierowcy, który raczej zużywa mniejsze ilości paliwa, przejeżdża mniej kilometrów miesięcznie i dla niego skorzystanie z promocji, jaką ogłasza większość stacji, ale to też warto podkreślić, jednak skupionych w sieciach stacji paliw, a nie na pojedynczych obiektach, tam możemy spotkać takie promocje. Trzeba się w nie oczywiście uważnie wczytywać, bo nie zawsze to jest tak, że taki maksymalny upust otrzymujemy tylko tankując same paliwa. To
0: tak,
1: wymaga
0: trzeba coś kupić na stacji
1: zakupu
0: i tak dalej. Oczywiście, że
1: więc,
0: tak.
1: Ale generalnie jest to szansa, żeby do 35, w niektórych przypadkach do 40 groszy

0: na litrze, zatankować paliwo taniej, co oczywiście przy tych dzisiejszych poziomach, już przy tankowaniu całego baku, przy tych 50 dozwolonych litrów, bo tak najczęściej w tych promocjach jest jednorazowo, to już
1: robi
0: jest,
1: różnicę, oczywiście, że tak.
0: Dokładnie.
1: Ale robi różnicę dla tego prywatnego odbiorcy, prawda, tego, który jeździ do rodziny, jak pani powiedziała. Czyli to tak naprawdę wyciągam taki wniosek, że to jest taka kampania wizerunkowa, prawda, skierowana do mniejszości, bo większość i tak nie może na tej promocji skorzystać za bardzo, właściwie wcale. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy tankują olej napędowy do samochodów służbowych, czy benzynę do samochodów służbowych, o tych przedstawicielach handlowych pani mówiła, o kierowcach ciężarówek, to jak oni mogą oszczędzać tankując? Nie mogą, tak? Tylko mogą oszczędzać jeżdżąc wolniej i zgodnie z naukami jazdy defensywnej.
0: To jest z kolei, tak, to też, ale to jest z kolei ta grupa, którym firma często zapewnia karty flotowe, które również pozwalają tankować w cenach niższych niż te, które widzimy na pylonach stacji. Natomiast no rzeczywiście to jest... To są też określonego rzędu korzyści, bo przy tych wysokich cenach paliw myślę, że mimo wszystko niewielkie. Więc to, na czym powinno każdemu zależeć, to jakby uspokojenie sytuacji na rynku międzynarodowym. Te 48 godzin kluczowe, które, na które również się pan premier powołuje, czyli czekamy na to, czy rzeczywiście cieśnina Ormuz zostanie otwarta. No tylko to... trwały spokój na Bliskim Wschodzie w tym momencie, zwiększenie podaży ropy z Bliskiego Wschodu poprawi nam sytuację na trwałe i spowoduje, że będziemy płacić mniej za paliwo.
1: No to trzymamy za to kciuki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Urszula Cieślak z biura Reflex była z nami, specjalistka od rynku paliw. Pani Ulu, miłego popołudnia i trzymamy kciuki.
0: Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.

0: 16.30, za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi, ale najpierw przejedźmy się w Eurojeździe.
1: Konkurs.
0: Liczymy kilometry, jedziemy na co? Po Portugalii dziś podróżujemy. Lizbona, Porto. Ze stolicy do Porto jedziemy ze stolicy Portugalii do nadmorskiej. Zresztą Lizbona też nadoceaniczna miejscowość. No w każdym razie do Porto jedziemy z Lizbony samochodem. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, ile to kilometrów, zapamiętajcie, bo ta wiedza może się przydać po godzinie 17, kiedy będzie do zdobycia 300 zł w kolejnej odsłonie Eurojazdy. Eurojazda na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Dziś z Lizbony ruszamy do Porto. A teraz wracamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, piękna ta trasa jest z Lizbony do Porto.
0: Rozważyłeś się?
2: Tak, raz byłem, więc tak teraz wspomnienia wróciły. No dobrze.
0: Na może polskie, będziesz drugi
2: może,
0: raz.
2: Może, na polskie drogi wróćmy. Trwają kłopoty na trasie S11 w zachodniopomorskim, między węzłem Zegrze Pomorskie, a węzłem Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe. Droga w kierunku Koszalina pozostaje zablokowana. Na Mazowszu na trasie S17 są problemy między Garwolinem a Kubielą. Na obwodnicy Garwolina zderzyły się 4 auta osobowe i na 42 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Nadal problemy są na Podlasiu, na Krajowej 19, na odcinku Siemiatycze-Łosice, w pobliżu Turny Małej. Na 160 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe i tam poruszamy się naprzemiennie. Cały czas więcej samochodów, no jak to o tej godzinie zazwyczaj bywa, w Warszawie na trasie S8, ale co ciekawe, od strony Białegostoku podróż powinna przebiegnąć całkiem gładko, korek mamy tylko w kierunku Białegostoku. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 w kierunku Trójmiasta też przebiega sprawnie, ale z wjazdem już jest trudniej. Korek zaczyna się w Łomiankach. Nie poprawiła się wciąż znacząco sytuacja na drodze krajowej numer 79 między Warszawą a Piasecznem. Oficjalnie ta droga jest z powrotem odwołana, otwarta, dlatego że odwołano oficjalnie utrudnienia. Po wypadku trasa była zamknięta w obu kierunkach, ale patrząc na mapy wciąż jeszcze kierowcy mierzą się z korkiem w tym miejscu. No i nic dziwnego, bo pora w tym momencie powrotów do domów, w związku z tym samochodów, które utknęły w tym miejscu na kilkadziesiąt minut, było naprawdę sporo. Na południu Polski, wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, też już coraz lepsza sytuacja. Nie ma korka przed mostem na Wiśle w kierunku Rzeszowa, ale od strony Rzeszowa obserwujemy na mapach spowolnienia. Krajowa 7, korek przy wjeździe do Krakowa, ale powodem są już od dawna trwające tam oczywiście roboty drogowe. Korek także na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wiadomość drogowa od was. Halo, dzień dobry.
3: Północna obwodnica Krakowa.
0: Północna.
3: Przed węzłem Balice, kierunek Katowice, Stuczka, dwóch aut, zablokowane wszystkie pasy.

0: Oj.
1: Pozdrawiam, Tomeczek z Trójmiasta.
0: Pozdrawiam, Tomeczku z Trójmiasta, a proszę bardzo, Tomeczek z Trójmiasta na południu Polski, na obwodnicy Krakowa. Informuję, informujcie i wy, jeżeli widzicie na swojej drodze jakieś utrudnienia, dajcie znać poprzez aplikację, możecie napisać albo nagrać wiadomość. Koncert życzeń przed nami. Proszę bardzo, Tomo 123 zdecydował się pozdrowić Kolar Gola, Prosiaczka, Tekle, całe PRK i wszystkich kierowców, a no i niestandardowo oczywiście Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo i Mańka z Gdyni. Do zobaczenia jutro w Zegrzu. Fajnie będziecie mieli. W takim razie dla wszystkich pozdrowionych teraz będzie piosenka. Yeah, baby.

0: Czy to jest możliwe? 45 stopni w Warszawie. Bartłomiej pyta w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i rzeczywiście widzę 45 stopni u Bartka w samochodzie. Nie jest to dokładne wskazanie, przynajmniej nie tak uważa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który mierzy temperaturę. Już odświeżam i mówię, ile oficjalnie. 36 oficjalnie w Warszawie w tym momencie, w Kozienicach znacznie cieplej, bo 39 prawie. Do tego wracamy oczywiście o godzinie 17, poinformuję o oficjalnych temperaturach, ale no rzeczywiście upał straszny mamy. Trzeba się chłodzić, nawadniajcie się koniecznie, uzupełniajmy elektrolity, bo to ważne. Mamy konkurs, to już mówiłem niejednokrotnie. Eurojazda, jedziemy dziś na początek z Lizbony do Porto, a teraz
1: konkurs.
0: Robert Zastera policzył dokładnie i napisał nawet w aplikacji, ile jest kilometrów z Lizbony do Porto. Mam nadzieję, że

Wy też wiecie, nie tylko Robert z Dasera, ale uwaga, z tego Porto ruszamy do Bragi. Też w Portugalii, niedaleko w sumie z tego Porto do Bragi. Jeszcze raz powtórzę, Braga, taka miejscowość, nie Praga, nie na warszawską Pragę, ani nie do czeskiej Pragi ruszamy, tylko do Bragi portugalskiej. Czyli uwaga, Lizbona, Porto, Braga, my tą trasę dziś liczymy, ile to kilometrów. Jeżeli wiecie, ile to kilometrów, no to czekam na wasze zgłoszenia, możecie napisać te kilometry, a oprócz tego dopisać swój numer telefonu i swoje imię. Różnymi drogami oczywiście można pojechać z Lizbony do Porto i potem do Bragi, więc powiedzmy, że można pomylić się o dziś, który? Piąty dzień sierpnia. 5 razy 8, 40. O 40 kilometrów. Można się pomylić o 40 kilometrów. Ile jest dzisiejszej eurojazdy? Jeżeli wiecie, czekam na zgłoszenia. Oczywiście możecie to zrobić teraz. Kto szybszy, ten lepszy. Pamiętajcie. Zgłaszamy się podając liczbę kilometrów, imię i numer swojego telefonu.

0: Apollo.
1: Za 10 minut będzie godzina 17. Solone, taki taniec przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz wracamy na drogi. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z moich wyliczeń wynika jakieś 370-380 kilometrów. Mhm. Pozdrawiam was, Ozięble.
1: O.
0: Anka z Lublina.
1: Anka z Lublina, Ozięble. Pozdrawiamy cię, Aniu, gorąco. No i jednocześnie Ozięble, żeby nie było za gorąco. No w każdym razie, jeżeli Ania trafnie podliczyła te kilometry z Lizbony do Porto, a później do Bragi, to nagrała wiadomość, ale nie zamieściła w aplikacji numeru telefonu. Aniu, zgłaszasz się czy nie zgłaszasz? Jeżeli ktoś chce wygrać po godzinie 17 300 zł w Eurojeździe, to pamiętajcie, jakie są warunki. Najpierw trzeba policzyć trasę. Można dziś się pomylić o 40 km, jeżeli chodzi o długość tej trasy, a potem liczbę tych kilometrów wysyłamy w aplikacji, dopisujemy swoje imię, możemy pozdrawiać Ozięble, jak chcecie bardzo, no i koniecznie numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, do kogo dzwoniamy. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Kamil, gotowy?
2: Gotowy, czy tańczysz w dalszym ciągu? Już mi przeszło. Mhm.
1: No to teraz pewnie nie przeszły korki.
2: Korki nie, bo to taka pora. Mhm.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korki jak korki, ale wypadków sporo. Na autostradzie A4 w Małopolskiem są problemy między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce. Na 471 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Nowe problemy też w Lubelskiem, na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu miejscowości Sumin zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie osoby zostały ranne i na 200 kilometrze policja kieruje ruch. Poruszamy się tam naprzemiennie. Trwają utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Po tym jak na 7 kilometrze zdarzyły się trzy auta osobowe, droga w kierunku Koszalina pozostaje zablokowana. Nie odwołano też utrudnień w Podlaskiem na Krajowej 19 między Siemiatyczami a Łosicami w pobliżu miejscowości Turna Mała. Zdarzyły się cztery auta osobowe i nadal poruszamy się naprzemiennie na 160 km. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie mazowieckim, te na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą. Na 42 kilometrze były problemy z przejazdem poważne. Zablokowany był jeden z pasów w kierunku Warszawy. Powodowało to gigantyczne korki, ale od kilkunastu minut jedziemy już w tym miejscu bez większych problemów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie

0: historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: 24,5 pokazują termometry w Kołobrzegu i w Ustce i to najchłodniejsze rejony Polski. Chociaż nie chłodne, fajnie tak jak bryza od morza i nie tak gorąco na plażach. Najgoręcej w tym momencie w Kozienicach. 39, prawie 39 stopni pokazują tam termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy do informacji pogodowych. Po południu i wieczorem to wiadomo, jak będzie na wschodzie i na południowym wschodzie bezchmurne niebo. W innych rejonach może popadać, mogą być burze, nawet niestety z gradem. Do 40 stopni dziś na południowym wschodzie przewidywali synoptycy. Na razie tych 40 nie widać, ale prawie 39 jest w Kozienicach, jak powiedziałem. A jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, no to na południowym wschodzie w dalszym ciągu bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze już umiarkowane i duże. Postępujące z południowego zachodu na północny wschód będą postępowały tam przez całą Polskę, tak wzdłuż S8, można powiedzieć, będą się przemieszczały na opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. No i kolejna ciepła noc przed nami. Od 18 do 23 stopni pokażą dziś termometry. 18 stopni na przeważającym obszarze kraju. Natomiast te 23 to na południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej nie tylko w ciągu dnia, ale i nocą. Wiatr pozostanie słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego i zachodniego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz w letnich nastrojach, 2 minuty po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Killen. Jak ktoś lubi pośpiewać, to la la la, śpiewamy.

0: No proszę bardzo, w Markach 43 stopnie, Hubert z Marek i 30 informuje i rzeczywiście Hubert pokazuje również wskazania jego termometru w samochodzie, a przypominam, że Bartłomiej pisał, czy to jest możliwe, że w Warszawie 45 i rzeczywiście tyle wskazywały termometry w waszych samochodach, czyli upał mamy, powyżej 40 pokazują termometry, znacznie powyżej zresztą 40 pokazują termometry w stolicy, a jeszcze jutro będzie bardziej gorąco. 10 minut po godzinie 17, ale chyba się już przyzwyczajamy. Emilia Kleszczewska w studiu, dzień dobry Emilio.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyzwyczajona już jesteś do upałów?
1: Nie i chyba nigdy nie będę.
0: Nie? Podobno człowiek się, wiesz, tak przyzwyczaja. Jeden dzień to mu gorąco, potem już trochę mniej gorąco, a trzeciego dnia to już 40 stopni nie robi
1: jak
0: wrażenia.
1: Jak jest lato, to chce zimę, jak jest zima, to chce lato i człowiek wiecznie niezadowolony.
0: No właśnie, kobieta zmienną jest, jak słyszycie. Ale niezmiennie Emilia wie, co się dzieje na polskich drogach i za chwileczkę o tym wam opowiem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na mapy, na S11 i na autostradę A4. Akurat właśnie z województwa małopolskiego pojawiła się najnowsza informacja. Od węzła Brzesko do węzła Tarnów Mościce mamy utrudnienia. Tam na 471 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Od 16 utrudnienia powinny jeszcze trwać do 18, także przez najbliższą godzinę A4 w tym miejscu może być trudniejsza, jeżeli chodzi o przejazd. S11 to odcinek węzeł Zegrze Pomorskie do Koszalina, 7 kilometr na S11. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeżeli chodzi o przejazd, to jest blokada jednego pasa w kierunku Koszalina. Już od 15.16 tam cały czas jeszcze trwa praca służb. Najpierw zablokowany był całkowicie ten przejazd do Koszalina. Teraz tym jednym pasem można już jechać. A z dróg krajowych, droga krajowa nr 17, województwo lubelskie, Zamość Tomaszów Lubelski, miejscowość Sumin. W kierunku Zamościa trasa 200 kilometr. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. No i niestety jest to wypadek, ponieważ 2 osoby są ranne i policja cały czas jest na miejscu, która kieruje was jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa nr 19, Siemiatycze, Łosice, miejscowość Turna Mała, województwo podlaskie i to akurat informacja dla tych, którzy przejeżdżają w obu kierunkach. Na 160 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe i tam jeszcze do godziny 19 cały czas będą trwały prace. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11 i jak zawsze zachęcam was przede wszystkim do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za parę minut gramy w Eurojeździe. Przypominam, dziś podróżujemy po Portugalii, z Lizbony do Porto, a później do Bragi. Jeżeli trafnie policzyliście kilometry, dodaliście swój numer telefonu i imię, możecie liczyć na mnie. Na ile? Na 300 zł. Oczywiście, że na 300 zł już wkrótce Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz zabiera nas w podróż muzyczną Lenny Kravitz w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Już 19 minut po godzinie 17. Zaczynamy Eurojazdę w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Będzie dobrze, za chwileczkę Bartłomiej wygra 300 zł. Wierzę w to, Bartku. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo miło, mnie zaskoczyłeś. Witam wszystkich.
0: Zgłosiłeś się, podałeś prawdziwą odpowiedź, jeżeli chodzi o wyliczenie naszej dzisiejszej Eurojazdy. Podróżujemy dziś, przypominamy, po Portugalii. Pojechaliśmy sobie z Lizbony do Porto, a później do Bragi. Nie na warszawską Pragę, ani do czeskiej Pragi, tylko do portugalskiej Bragi B na początku. Ile to kilometrów, Bartłomieju?
2: Według mojej obliczeń 370.
0: I bardzo dobrze. To są bardzo dobre obliczenia. 368, 369, 367, 370. Można było pomylić się o 40 kilometrów. Dzisiaj wszystko się zgadza. Bartku, to teraz trzymam kciuki, jak zwykle, za wszystkich naszych słuchaczy, którzy biorą udział w konkursach i zgadywankach. Pora wybrać pytanie. Które pytanie wybierasz? Od 1 do 56 masz. 56 pytań.
2: Postawię w takim razie się na 13.
0: 13. Dobrze, że nie piątek, nie? 13.
2: Faktycznie, albo to jakiś dzisiaj dzień mamy?
0: Jeszcze raz przepraszam, nie zrozumiałem.
2: Jaki dzisiaj dzień mamy? Czwartek, tak?
0: Dzisiaj mamy środę i mamy piąty dzień sierpnia. Ale to bardzo dobrze, że zadałeś mi to pytanie, bo dzięki temu słuchaczki, słuchacze wiedzą, że to jest na żywo. Widzisz?
2: No, pogubiłeś trochę w dniach. No ale ten 13 mi pasuje dzisiaj.
0: Dobrze. Być może dlatego, że mamy piąty dzień sierpnia, a 5 plus 8 jest 13.
2: Ha! Też dobrze obliczą.
0: Dobrze. No to tak, w takim razie pytanie numer 13. Już odnalazłem to pytanie. W jakim kraju w Europie niemal każdy nowo rejestrowany samochód osobowy, to jest elektryk? Czy w Szwecji, czy w Norwegii, czy w Portugalii? Niemal każdy jest elektryczny. Jest taki kraj w Europie.
2: Każdy jest elektryczny.
0: No właśnie, nie każdy, tylko niemal każdy. Prawie każdy samochód nowo rejestrowany, czyli nowo kupiony w salonie, jest samochodem elektrycznym. Jaki to kraj tak ma w Europie? Szwecja, Norwegia czy Portugalia?
2: No postawię na Portugalię.
0: Oj, Bartłomieju, nie, ta Portugalia była zmyłką, bo dzisiaj podróżowaliśmy po Portugalii, przykro mi, naprawdę. Norwegia, wiesz, w Norwegii 96% samochodów nowo rejestrowanych w 2025 roku to były samochody elektryczne. Myślałem,
2: trudno. Okazało się pechowo.
0: Właśnie, więc zróbmy tak, że będziesz próbował jutro, pojutrze, bo tak naprawdę codziennie w wysokich obrotach można zabrać ze sobą do domu 300 zł i już nie będziesz stawiał na 13. Co ty na to?
2: Dobrze, obliczymy 13 plus 8. Będziemy 21 obstawiać.
0: Obstawiaj oczko, lepiej. Trzymaj się, Bartłomieju. Przykro mi, że się nie udało. Komuś po tobie się pewnie uda. Zaraz wracamy na Eurojazdę.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: No to dzwonimy za chwileczkę do kolejnego, mam nadzieję, tym razem szczęśliwca.

0: 25 minut po godzinie 17 wracamy na Eurojazdę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: I z nami teraz kolejni słuchacze, Jacenty i Renata. Renata będzie reprezentowała parę. Dzień dobry, witam cię, Renato.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich.
3: Cześć!
0: To Jacenty?
2: Jest, Maciej.
0: Maciej, jejku, Maciej, Jacenty, Maciej i Renata są z nami. Cześć, Maćku. A Jacenty się odezwie, czy nie?
4: Czy on... Odezwie się. Jesteśmy na trasie z wakacji, okay. Niestety do domu.
0: A skąd wracacie? Skąd wracacie?
4: Zakopane do Lublina.
2: Zakopanego Skarb.
0: Z Zakopanego do Lublina. Jak tam pogoda w Zakopanem? Chyba...
2: Cudownie.
0: Naprawdę?
4: Gorąco.
2: Tak, gorąco, cudownie.
0: Super. Chodziliście po górach, czy raczej po krupówkach?
2: Chodziliśmy bardziej po górach i po termach.
0: O, no, to jeszcze wygrzaliście się. Było gorąco w wodzie, tak. I na zewnątrz.
2: Codziennie prawie tak, super. Góry i termy.
0: Fajnie, trochę zazdroszczę. Fajne przeżycia, teraz będzie, mam nadzieję, też fajne przeżycie. 300 zł do zdobycia. Gotowi jesteście?
2: Chyba tak.
0: Dobra, to wybierajcie pytanie. Od 1 do 56, 13 już nie ma.
2: Wiem, to 12, bo u nas 12 się połęta.
0: Tak? Dobrze. 12 tak. Pytanie. Niedaleko 13. Trzymam za was kciuki. Uwaga, pytanie brzmi tak. W Austrii do jazdy autostradą potrzebna jest karta drogowa, winieta czy licencja turystyczna?
2: Winieta.
0: To jest bardzo
2: byliśmy
0: dobra...
2: w Austrii w tamtym roku.
0: I dlatego wiecie, że winietę trzeba kupić. Brawo, brawo,
2: tak
0: brawo!
2: Jest.
0: Oczywiście, że tak. W Austrii potrzebna jest winieta, żeby jeździć autostradami. 300 zł dla was. Widzicie?
2: Dziękujemy bardzo.
0: Z wakacji zwykle wraca się bez pieniędzy, a wy z pieniędzmi wracacie.
4: Tak. To na osobę.
0: Na osobę, dokładnie. W trójkę wracacie, po stówce macie. Maćkowi też odpalcie tam coś, dobra?
2: Dobra. I Frankowi, który się nie odzywa.
0: O, i Frank... Oj, jakbym mógł, to bym dołożył tą stówę dla Franka, ale nie mogę. 300 zł, gratuluję jeszcze raz. Miłej podróży. Z Perka, z Polskim Radiem Kierowców. Trzymajcie się.
2: Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
0: Hej, hej.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: No to maszerowaliśmy z proletariatem przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz będziemy jechać? Czy stać? O tym Emilia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne zderzenie na skrzyżowaniu Alei Solidarności ze Szwedzką. Mowa o Warszawie. Na miejscu są służby i są duże utrudnienia w ruchu. Także jest informacja jeszcze z 16, bo ta pierwsza informacja to akurat po 17, czyli dosłownie niedawno się wydarzyła i dostaliśmy informację od służb, ale też palił się samochód dostawczy w Piasecznie na ulicy Puławskiej przed właśnie ulicą Energetyczną w kierunku centrum miasta. To o Warszawie. Natomiast jeszcze mamy wiadomość z autostrady A4. Tam szybko udało się rozwiązać problemy między węzłem Brzesko i węzłem Tarnów Mościce, gdzie na 471 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zablokowany był jeden pas. Jeżeli jechaliście do Rzeszowa, te utrudnienia rzeczywiście trwały niecałą godzinę, ale jeżeli chodzi akurat o Kraków, to cały czas na A4 mamy duży korek na węźle Kraków Południe i tutaj sytuacja się nie zmienia. Trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut, myślę, że tak przynajmniej, jeżeli jedziecie do Katowic. Podobna sytuacja na Zakopiance, na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj, no ale tam taka sytuacja jest codziennie po południu, tak naprawdę ze względu na prowadzone prace drogowe. Mamy aktualizację tego, co dzieje się na autostradzie A1, węzeł Kopytkowo do węzła Pelplin, czyli w drodze do Gdańska, 55 km, a tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem i cały czas przejazd w kierunku właśnie Gdańska odbywa się pasem awaryjnym. S74 to już Świętokrzyskie województwo, Kielce Opatów, miejscowość Cedzyna, 5 kilometr na ekspresówce. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany cały czas jest jeden pas w kierunku Opatowa. Można jechać cały czas lewym. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 18, a my czekamy na Wasze wiadomości i znowu powtarzam numer telefonu 22 513 11 11. Tutaj się nic nie zmienia, ale też zachęcamy, żeby cały czas korzystać z naszej aplikacji mobilnej, która nazywa się Polskie Radio Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Tak sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy jeszcze na Wysokich Obrotach od godziny 18. Oczywiście już będziemy na luzie, ale jutro w Wysokich Obrotach kolejne 300 zł do zdobycia. Między innymi oczywiście będziemy sobie rozgrzewać szare.

komórki, jak to zwykle. Muszę wam powiedzieć, że mam fajną... a co, pochwalę się. Jadąc do pracy wymyśliłem, myślę, dosyć trudną, aczkolwiek jestem z niej dumny, zagadkę motoryzacyjną, jeżeli chodzi o markę samochodu. Dziś miałem ją zadać, ale jakoś tak wyszło, że o tej porze już nie zdążymy, więc jutro będzie tam zagadka i jeżeli chodzi o to, jak trudna, myślę, że trudna, natomiast wierzę w was, że sobie poradzicie z tą zagadką. Jutro zagadki motoryzacyjne, oczywiście w wysokich obrotach kolejny raz zagramy w Eurojazdę, przejedziemy się po jakimś kraju Unii Europejskiej i ktoś znowu wygra 300 zł. A dziś po godzinie 18 oczywiście będziecie jechać na luzie, o ile się nie mylę ze Zbyszkiem Zeglerem.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy wiadomości z drogi krajowej nr 74 z województwa świętokrzyskiego. Tam na 56 kilometrze między Kielcami i Mikułowicami doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Już teraz wiemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że jedna osoba jest ranna. I ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie już teraz w kierunku Kielc. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, no to tutaj służby planują jeszcze być do godziny 20 przynajmniej. Powtarzamy wiadomość, że autostrada A4 jest już odblokowana na odcinku węzeł Brzesko do węzła Tarnów, Mościce, tam na 471 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był pas do Rzeszowa. A także trwają utrudnienia w województwie mazowieckim w samej Warszawie. Po 17 doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Szwedzką. Na miejscu działają służby i już teraz tworzą się tam spore utrudnienia w ruchu. To nie wszystko, mamy też wiadomość od Was.
3: 17, Jaski, Lublin, zablokowany, awaria. Jeżeli ktoś sprawdzi i potwierdzi, bo jest, robi się straszny korek. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację i tak sprawdzamy. Rzeczywiście korek jest. Niestety jeszcze nie znamy przyczyny tych utrudnień, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o przejazd w kierunku Lublina, to może on być przez najbliższą godzinę utrudniony. Oczywiście można też wybrać objazd. Za 20 minut postaramy się tutaj dobrać jakąś alternatywę, jeżeli chodzi o przejazd do Lublina. Czekamy na Wasze wiadomości, szczególnie w aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Anastasia na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Ewelina tam zwariowała, widziałeś?
0: Tak, tak. To jest nasza realizatorka. Muszę wszystkim wyjaśnić, skoro to wywołałeś, która uwielbia
1: Anastasia. Między innymi i Koszyn, i kilka innych zespołów.
0: I co jeszcze?
1: I takie mroczne
0: też. Cluster
1: Keller. Cluster Kellera, tak. Keller, tak. Tak.
0: A u nas chociaż nie nazywa się Agnieszka, tylko Ewelina.
1: Tak.
0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Zbyszek Zegler, jak słuchać, pełen muzycznych rewelacji.
1: Tak, zdecydowanie, a to dlatego, że rekordzista dzisiaj będzie po godzinie 19.
0: Rekordzista?
1: Rekordzista. I to rekordzista w bardzo nietypowej dziedzinie, ponieważ to jest debiutant. Nazywa się Leo Pik. Taki jest jego pseudonim artystyczny. Chociaż tak też się prawie że się tak nazywa. Jest multiinstrumentalistą, ale jest rekordzistą w dziedzinie przemierzania swoim samochodem francuskim przestrzeni między koncertami, które albo nagłaśniał, albo które grał i śpiewał. Ponad 500 000 kilometrów. Opowiemy o tym aucie.
0: Tym samochodem francuskim zrobił?
1: No i będę pytał, co mu się w tym czasie popsuło. No, miałem kiedyś francuski samochód i...
0: To będzie długa rozmowa.
1: Tak, tak. Zapraszamy.
0: Po godzinie 19 rekordzista, a od 18 Zbyszek Zegler.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi za fantastyczne wysokie obroty.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie w Polskim Radiu Kierowców. Środowe, piątosierpniowe, wyjątkowy dzień, chyba najgorętszy w tym roku, nawet w tej chwili na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, na Warmii, Mazurach, ponad 31 stopni. Wariacka pogoda, inaczej tego nazwać nie można, chociaż lubię, ale to naprawdę nie powinno tak wyglądać, wydaje mi się, gdyż w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Kozienice, 38,3 stopnia, najbardziej rzeźko jest w Ustce, 23,9, 24 stopnie. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, to będzie cały czas bardzo ciepło. Wieczorem na południowym wschodzie i wschodzie zupełnie bezchmurnie, ewentualnie zachmurzenie małe. W Karpatach zachmurzenie okresami wzrastające do umiarkowanego, nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Ale szczerze mówiąc, na centralno-wschodnich rubieżach w Warszawie tego nie zaobserwowałem. Jest bardzo intensywne słońce wciąż. Na północy, północnym zachodzie i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej burz na Pomorzu Zachodnim, w ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Temperatury od 30 do 33 stopni w pasie od Warmii i Mazur przez Kaszuby po Pomorze Zachodnie, około 35 w centrum, w tej chwili nawet wydaje mi się, że bardziej 36 do 38 i lokalnie 40 na południowym wschodzie, chłodniej nad samym morzem od 26 do 29 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Posłuchamy sobie fajnej muzyczki, porozmawiamy sobie z ciekawymi ludźmi, bo z wami przede wszystkim, słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, jeśli odważycie się skorzystać z naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców, do czego zachęcam. Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, już rozmawialiśmy o niej, obgadywaliśmy Paulinę z Robertem, Emilia Kleszczewska, raporty z dróg za niespełna 8 minut kolejne. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, zapraszam, do 22 jedziemy razem, a dzisiaj po 19 z gościem muzycznym to Leo Pik. Posłuchamy sobie jego piosenek z debiutanckiej płyty i porozmawiamy nie tylko o jego francuskim samochodzie, który przejechał już ponad 500 000 kilometrów.

0: No to ciąg dalszy spotkań z fajnymi dziewczynami po Patrycji Markowskiej w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie Emilia Kleszczewska i raport z dróg. Co ty na to?
1: A ja na to jak na lato.
0: O, fantastycznie, no bo lato w pełni.
1: Lato jest, więc tak, wszystko się zgadza. Bardziej.
0: Mam nadzieję, że na drogach też dobre nastroje, szczególnie jeżeli będziecie nas informować o tym, że jeżeli tak jest rzeczywiście, to gdzie?

0: bo Emilia trochę to wie, ale im więcej tej wiedzy,
1: tak,
0: tym lepiej.
1: Ja zawsze czekam na wasze wiadomości, one dużo nam zmieniają tutaj w tych serwisach i często my wszystkiego nie zobaczymy, a wy widzicie jeszcze więcej.
0: Więc zachęcamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o informacje od służb, to akurat mamy tylko te dobre od ostatnich kilkunastu minut. S11, autostrada A1 i droga krajowa numer 19. Tam już zakończyły się prace drogowców. Siemiatycze, Łosice, Turna Mała w województwie podlaskim. Tam była blokada w obu kierunkach jazdy. Na 160 kilometrze zderzyły się cztery samochody osobowe i kierowani byliście tylko i wyłącznie jednym pasem, naprzemiennie. Autostrada A1 na pomorskim odcinku autostrady między Kopytkowem i Węzłem w Pelplinie. Na 55 kilometrze zderzył się samochód osobowy z motocyklem i tam od 16 zablokowana była trasa w kierunku Gdańska. Teraz już jechać można, chociaż patrząc na mapy cały czas jeszcze te niewielkie utrudnienia są, no ale tam poza tym, że było zdarzenie drogowe, to też cały czas trwają prace służb. S11, województwo zachodniopomorskie, Zegrze Pomorskie do węzła Koszalin Zachód, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe i droga w kierunku Koszalina była zablokowana od 15 do 18. Tam już na ekspresówce nie mamy tych utrudnień, także do Koszalina można bez problemów jechać. No a jeżeli chodzi o odcinki, gdzie jeszcze cały czas trwają prace drogowców, to na pewno droga krajowa numer 73, województwo świętokrzyskie, miejscowość Mikułowice. Tam na 56 kilometrze doszło do poważnego zdarzenia drogowego, zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, na miejscu działają służby i ruch cały czas odbywa się jednym pasem w kierunku Kielc. Na koniec jeszcze 74, ekspresówka Kielce-Opatów w miejscowości Cedzyna. Na 5 kilometrze zderzyły się trzy samochody i zablokowany jest pas w kierunku Opatowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia, czy Robert czytał ci wiadomość od słuchacza specjalnie dla ciebie?
1: Nie, nic nie słyszałam.
0: Nasz słuchacz z Ameryki, Direx, pisze: jeszcze nie jest ciemno, a już pierwsza gwiazdka w PRK wzeszła. Witamy gorąco, ale z zimnym powiewem. Emilię.
1: A, ale nie, to też o ciebie chodzi pewnie.
0: No nie, no jak Emilia, no to przecież o ciebie.
1: No dobrze, niech będzie, nie. Próbuję tutaj
0: myślę,
1: jakoś skromnie podejść do tematu.
0: Piosenkę jeszcze też mamy w klimacie. Adore You.
1: Adore You, okej. Dzięki.

0: 20, prawie i pół minuty po godzinie 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie, ale temat bardzo serio. W czasie upałów nie tylko małopolscy, ale małopolscy ratownicy za chwilę się wypowiedzą, bo częściej wyjeżdżają do omdleń i zasłabnięć. Rzeczniczka krakowskiego pogotowia Joanna Sieracka mówi, że przy wysokich temperaturach karetki częściej wzywane są też do osób chorujących na serce.
1: Na miejscu po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego okazuje się, że one właśnie wynikają z upałów i związane są z tym wzrostem temperatur. Trzeba powiedzieć, że te upały są odczuwalne i odbijają się na mieszkańcach i na naszych pacjentach. Te wyjazdy nasze głównie dotyczą osób starszych oraz osób, które mają już jakieś choroby towarzyszące, na przykład nadciśnienie często, czy jakieś problemy kardiologiczne.
0: Medycy apelują też nieustająco, żeby w trakcie upałów pamiętać o nawadnianiu się, o noszeniu nakryć głowy i żeby ograniczać do minimum intensywną aktywność fizyczną na zewnątrz. Oczywiście to się głównie odnosi do osób starszych i takich, które już mają jakieś schorzenia, choroby oraz do dzieci. Ale każdy, jeżeli będzie się do tego stosował, to po prostu będzie się bardziej komfortowo, bardziej lepiej po prostu czuł w te upały.

0: No fal nie ma fal. No może nie ma fal gdzieś tam na jeziorach, ale na morzu to są fale, fale w eterze też jak najbardziej, więc korzystamy z tego, chociaż my jesteśmy tak bardziej w internecie niż w eterze i w...
1: Ale nie, no tak, no ale fany też, można powiedzieć, no nie, że też jesteśmy, są. Tak, na pewno jest klimat.
0: Tak czy inaczej, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w trwającej właśnie edycji na luzie, punktualnie o godzinie 18:30 mówimy wam ustami Emilii Kleszczewskiej, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to skoro już tutaj wywołaliśmy Morze Bałtyckie i falujące morze, to zaczniemy sobie od województwa pomorskiego. Zajrzymy, co tam się dzieje. Na przykład na drodze wojewódzkiej numer 216. Tam cały czas rzeczywiście są utrudnienia, jeżeli jedziecie od Chałup, przez Władysławowo, przez Rozewie, po samą Karwię. I jeżeli chodzi o blokadę, no to ona cały czas jest w Rozewiu, w obu kierunkach tej drogi wojewódzkiej numer 215. No i jeżeli chcecie jechać dalej, na przykład do Karwi, to trzeba objechać ulicą Garnizonową te utrudnienia. No a jeżeli chodzi o najtrudniejsze warunki na tym odcinku, to chyba od Chałup właśnie do Władysławowa jedziecie teraz najdłużej. To jeszcze nie koniec informacji z województwa pomorskiego. Droga krajowa numer 89 i droga krajowa numer 91, czyli tak naprawdę samo centrum miasta Gdańska, są korki w kierunku Pruszcza Gdańskiego. No a teraz centrum Polski. Jeżeli chodzi o Warszawę, to cały czas dość spory ruch jest na S8, to głównie w kierunku Białegostoku, chociaż sytuacja nie jest aż tak poważna, jak bywa na S8. Zdecydowanie więcej aut jest natomiast w Alejach Jerozolimskich. Tam też mówiliśmy wcześniej, że doszło do zdarzenia drogowego, no i na miejscu działają służby. To nie wszystko, bo jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy i chcecie też dojechać do Białegostoku, na przykład przez Wolę Rasztowską, to tam trwają prace służb i korek jest przed węzłem Wola Rasztowska i do węzła Trojany, czyli korek ma kilka kilometrów. No i jeszcze południe, zaglądamy sobie, co się dzieje w Krakowie. Bardzo ładnie, bardzo czysta jest już autostrada A4, a jeżeli chodzi o węzeł w Balicach, to minimalne utrudnienia mamy w kierunku Katowic i jeszcze Wrocław, a raczej trasa pod Wrocławiem. Autostradowa czwórka w Kostomłotach, tam niewielki korek, ma on 2 kilometry, no ale też na mapach widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także jeżeli wiecie, co się dzieje na autostradzie A4 i nie tylko, to dajcie znać, najlepiej w aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasza aplikacja mobilna, jeśli jej jeszcze nie macie, nazywa się tak jak my, Polskie Radio Kierowców, jest taka czerwona, w każdym sklepie z apkami znajdziecie, oczywiście za darmo. Warto zainstalować ją sobie w telefonie, dlatego że możecie się dzięki temu komunikować, tak jak Emilia prosiła, w taki sposób, że można się albo nagrywać, albo pisać, albo dzwonić pod ten numer 22 513 11 11, przy czym wcale go nie trzeba pamiętać, bo on tam jest wpisany na sztywno i po prostu wystarczy kliknąć ikonę słuchaweczki i już działa.

Zbliża się godzina 19, za 20 minut będzie 7, wieczorem, po południu w zasadzie, jak jest lato, to wszystko jest po południu, bo tak długo jasno. W każdym razie 20 minut przed godziną 19 mam no taką dosyć kontrowersyjną informację. Posłuchajcie, policja zatrzymała w Czeladzi pijanego mężczyznę, który kierował autem

0: mimo 8 zakazów prowadzenia pojazdów. Na widok radiowozu 33-latek, bo tyle lat ma bohater tej opowieści, zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. I więcej opowie rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
1: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do sądu rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Ale sąd nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny, natomiast trwają czynności tak zwane i zatrzymanemu może grozić nawet do 5 lat więzienia. Ja podkreślę jeszcze raz, 8-krotny zakaz prowadzenia pojazdów. No tutaj coś naprawdę nie działa, jeżeli dzieją się takie rzeczy. I takich delikwentów jest coraz więcej. Wiemy, że pracują odpowiednie gremia nad zmianą przepisów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie Perka, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, więc luzujemy.

0: Dokładnie 10 minut pozostaje do godziny 19. Tedowi Nugentowi dziękujemy, a prosimy Emilię Kleszczewską. Sprawdzamy, co na drogach się dzieje w tej chwili w Polsce.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W Polsce już na szczęście nie za wiele. Tak naprawdę już na wszystkich największych trasach mamy spokojną sytuację, chociaż jeszcze są utrudnienia na krajówkach. 73 to województwo świętokrzyskie, Kielce, Busko-Zdrój. Tam w Mikułowicach na 56 kilometrze doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Przypominamy, że tam jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu pojawiły się służby. No i ruch odbywa się w kierunku Kielc cały czas jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o te krajówki, to jeszcze 17, województwo lubelskie, Zamość, Tomaszów Lubelski, ten odcinek, a w kierunku Zamościa, właśnie na tym odcinku drogi krajowej doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, no i to był wypadek, nie kolizja, a to oznacza, że mieliśmy osoby ranne. Akurat na drodze krajowej numer 17 były to 2 osoby. Policja cały czas kieruje was także naprzemiennie jednym pasem. A jeżeli chodzi o wiadomości o pracach drogowych, troszeczkę ich jest. One zaczną się dzisiaj właśnie po godzinie 19 i na przykład na autostradzie A1 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze do godziny 6, czyli to prace nocne. Do Bieszowice, Pyżowice, śląski odcinek i mamy tam właśnie zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o prace nocne, to też ekspresowa 8 nam się tutaj jawi na mapach. Na 493 km zaczynają się te prace w kierunku Białegostoku i one potrwają akurat do 6. To remont nawierzchni, zajęta jest prawa część jezdni. Na koniec jeszcze informacja z dróg krajowych, z 50 w województwie mazowieckim, Sochocin, węzeł Płońsk, północ. Tam kierowani jesteście także jednym pasem, naprzemiennie, od 19 do 6 rano. Jeżeli chodzi o prowadzone prace, to w kierunku Warszawy i Gdańska wytyczony jest objazd układem lokalnym do węzła Płońsk centrum. No i w strefie robót jest kierowanie ręczne ruchem, także trzeba na to zwrócić uwagę. 22 513 11 11, tak jak cały czas powtarzamy, to jest nasz numer do Polskiego Radia Kierowców, ale zachęcamy, żeby instalować aplikację mobilną w swoich telefonach i to właśnie tutaj wysyłać swoje wiadomości, zarówno głosowe, jak i tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi ulubieni prowadzący, czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców, powinniście czasem przypomnieć, że każdego dnia po otwarciu aplikacji można 3 razy potrząsnąć telefonem i uzyskać ciekawe informacje albo
2: tylko
0: zabawne.
2: Tylko żeby się nie wysypało z telefonu.
0: Nie, myślę, że nie. Dużo nowych słuchaczy pewnie o tym nie wie, a informacje są naprawdę ciekawe i fajne. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz z Białego Mana. Pozdrawiamy cię, Mateuszu, bardzo, bardzo serdecznie.
2: I ale ja zaraz dzisiaj sobie mamy cukierkowo. Potrząśniesz? To ja też.
0: Potrząchnę i damy znać, co tam nam powypadało. Dzięki.
2: Dzięki.

0: dziś po tym, jak powiem, jak w tej chwili wygląda kwestia temperatur. Najcieplejsze miasto nieustająco to Kozienice, 37,5 stopnia, odczuwalna 38, Niedźwi nic, 23,8 to najzimniejsze miasto w tej chwili w Polsce, Ustka, w Ustce niecałe 24 stopnie. A w nocy? Na południowym wschodzie będzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Jak duże zachmurzenie, no to będą też opady deszczu przelotne na północnym wschodzie i na południu oraz na południowym zachodzie. Deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem. Bez opadów tylko na południu i południowym wschodzie. To coś się tam tym synoptykom pomieszało, bo wydawało mi się, że na południu też deszcz przepowiadali. W każdym razie wysokość opadów w czasie burz od 30 do 45 mm na metr kwadratowy, a temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju od 18 do 21 stopni do przeżycia, chociaż ciepło. Chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich około 14, a jeszcze cieplej na południu i południowym wschodzie, nawet 23 stopnie. Współczuję, bo to już nie ma mowy o wyspaniu się. Jak się uda zasnąć, to naprawdę powinniście być już bardzo, bardzo szczęśliwi. Wiatr słaby na północy z przewagą południowo-zachodniego i zachodniego. W czasie burz oczywiście porywisty. Porywy nawet do 100 km na godzinę, więc bądźcie czujni, w nocy może majtnąć samochodem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro minęła 19, słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i na luzie, to za kilka chwil spotkanie z gwiazdą, dzisiaj debiutujący albumem Bez Zakłóceń, Leo Pik. Zapraszam, ja się nazywam Zbyszek Zegler i do 22 jadę z wami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Kasia Kowalska jak zwykle mówiła, czego nie chce i jak zwykle nie powiedziała, czego chce. Jak to Kasia? 10 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Słyszeliście już perlisty śmiech Emilii, więc...
1: No po prostu ona jest świadoma bardzo, tak? Nie wie czego...
0: Tak, jak najbardziej. No. Wszystkiego.
1: Ja też jestem świadoma tego, co na drogach. Mam taką nadzieję przynajmniej.

0: Bardzo dobrze, że będziesz się teraz dzieliła tą świadomością i wiedzą ze słuchaczkami i słuchaczami PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż to już jest taka pora, kiedy zazwyczaj raczej nie mamy tych utrudnień, jeżeli chodzi o największe trasy w Polsce. I tak jest też teraz po godzinie 19, chociaż większy korek widzimy na wyjeździe z Krakowa, a w drodze do Tarnowa autostradowa czwórka. I tutaj rzeczywiście na wysokości węzła Bieżanów mamy korek dwukilometrowy i też według naszych map jest tam jakieś zdarzenie drogowe, także jeżeli macie ochotę, to oczywiście wysyłajcie nam informacje 22 513 11 11. Sytuacja nie zmienia się też w Warszawie na ekspresowej 8. Jeżeli jesteście już za Radzyminem, a też za Wolą Rasztowską, to mamy dwukilometrowy korek przed Wyszkowem, a w kierunku Białegostoku. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to są to niecałe 2 kilometry. Tam też trwają prace służb, o czym cały czas przypominamy. Ponadto droga krajowa nr 73, tam jeszcze trwają prace służb. Kielce, Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie, na 56 km zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Tam jedna osoba została ranna, dlatego cały czas ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie w kierunku Kielc. A czwórka, Brzesko do węzła Tarnów, Mościce, na 471 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i kierowani byliście jednym pasem w kierunku Rzeszowa. Tam już tych utrudnień nie ma, także możemy sobie odhaczyć autostradę A4. I też najnowsza informacja z S74, Świętokrzyskie województwo i 5 kilometr na ekspresówce Kielce-Opatów w miejscowości Cedzyna. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w stronę Opatowa. Tylko lewym można było przejechać do Opatowa. Teraz już można całą szerokością drogi ekspresowej numer 74. Numer telefonu już mówiłam, więc jeszcze powtórzę, że dostępna jest aplikacja Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Dziękujemy bardzo. Emilia wraca za niespełna 20 minut o godzinie 19.30. Kolejny raport Czas Pomiędzy wypełni nam m.in. spotkanie z dzisiejszym gościem na luzie. Leo Pik wydaje debiutancką płytę Bez Zakłóceń. Wydał ją już. Będziemy o niej rozmawiać. Muzyki też posłuchamy, a z Leo porozmawiamy za kilka chwil.

0: I tę sentencję za chwileczkę będzie tłumaczył jej autor, Leo Pik. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Leo debiutuje albumem Bez Zakłóceń i ekscytujemy się, że wydaje debiutancką płytę, ale tak, ona miała premierę parę tygodni temu, tylko że w researchu znaleźliśmy jeszcze album Leo Pik Funk You z 2017 roku, więc jak to z tym debiutowaniem jest?
1: Dobry research.
0: Dzięki.
1: Debiut autorski w pełni, wszystko się zgadza.
0: Mm-hmm. No, czyli to jest druga płyta de facto.
1: To jest druga płyta, natomiast w pierwszej płycie bardziej udzielałem się wokalnie, mm-hmm, i nie były to piosenki mojego autorstwa. Natomiast dopiero teraz jest od początku do końca Made by Leo.
0: Czyli nie kłamiesz, tylko po prostu trzeba było doprecyzować.
1: Nie ma.
0: Już myślałem, że będzie skandal i że jutro na pudelku wszyscy będą się

0: ekscytować i Kozaczku i innych tam, że Leo kłamie i jak teraz żyć. Jesteś artystą, który self-made manem, można powiedzieć. Bardzo samodzielnie działa. Ze względu na to, że taki jesteś zdolny, czy ze względu na to, że taki jesteś trudny we współpracy i trudno ci znaleźć zespół muzyków?
1: Już sobie wyobrażam ten zoom in na moją twarz i na moje oczy, co teraz odpowiem. Mamy tutaj operatora. Myślę, że trudny we współpracy nie jestem, wręcz przeciwnie. Natomiast wydaje mi się, że to taka moja jakaś wewnętrzna chęć, którą mam od dawna, żeby radzić sobie z wszystkim samodzielnie. I to w sumie była taka moja podróż przez życie.
0: Czyli altruizm, to jest kwestia tego, żeby nie zaprzątać niczyjej uwagi.
1: To nie jest tak, że to wszystko gdzieś tam, że tak powiem, wystartowało w jednym momencie, bo najpierw było marzenie o tym, żeby grać na klawiszach, później było marzenie o tym, żeby grać...
0: Niezrealizowane. Czy...
1: Już teraz tak, ale tak? Na początku nie. To masz naprawdę dobry research. Tak, to było moje pierwsze marzenie, natomiast w momencie, gdy nie udało się go spełnić, był przeskok na gitarę, to już się udało. Później gdzieś wokal się pojawił po drodze, później się pojawiły inne instrumenty, gitara basowa, jakieś ukulele, perkusja, no i oczywiście pianino wymarzone. No i pisanie tekstów. To jest coś, co jest dla mnie niesamowicie istotne.
0: A kto ci tę pierwszą płytę pomagał przygotować? I dlaczego tak jakby przemilczasz to? No bo w tej chwili okazało się, że tak, że była, ale notka prasowa, ta, która do nas trafiła, okay, no, zakładała, że jakby tamtego to w ogóle nie było.
1: Nie, nie, nie, to zupełnie nie o to chodzi. Pierwsza płyta była taką w sumie ciekawą historią, ponieważ ja w ogóle tego nie planowałem. W pewnym momencie w moim studiu pojawił
0: wpadka.
1: Się...
0: To się nazywa.
1: A nazwijmy. Jeżeli mamy być klikalni, to niech tak będzie. W pewnym momencie do mojego studia zawitał, jak się później okazało, bardzo, bardzo zdolny producent muzyczny, którego wysłał do mnie mój przyjaciel, który jest założycielem firmy APS, która produkuje głośniki. To postaram się bardzo szybko skrócić. No i Chris wysłał do mnie właśnie tego producenta i powiedział: Leo, wiesz co, może byś mu pożyczył APS-y, bo on by chciał przetestować, może powiedział: wie, Chris, przecież to jest moje narzędzie pracy. No, no nie, ale wiesz co...
0: A to jakieś takie potężne głośniki?
1: Takie studyjne.
0: Aha, monitory.
1: Takie monitory, tak, takie 18 kg jeden. To aż potężne, nie aż tak bardzo. W każdym razie, wie, Chris, przyślij go do mnie, Henry'ego, Henry ma na imię, Henry J. Waleczko, pozdrawiamy, jeżeli nas słucha.
0: Oby.
1: Jeżeli nawet słucha, to na pewno nie rozumie, bo on w ogóle po polsku nie mówi. Natomiast wracając do historii, Henry przyszedł posłuchać czegoś na APS-ach. Potem się okazało, że muzyka, której słuchał na APS-ach, to była muzyka właśnie na tę płytę.
0: Mm-hmm.
1: I ja mówię: słuchaj, fajne to jest, podoba mi się to, co to za muzyka? A on mówi, że wiesz co, właśnie pracuję nad płytą, jeszcze nie wiem, kto tam będzie śpiewał i tak dalej.
0: Czyli kompozycję Henry'ego, który zupełnie przypadkiem
1: ja zaśpiewałem. Tak. I w ogóle historia tydzień później wyglądała w ten sposób, że mieliśmy przygotowane dema 12 utworów na całą płytę. Akcja przebiegła tak błyskawicznie i niespodziewanie, że sam byłem zaskoczony i dosłownie kilka miesięcy później mieliśmy już gotowy album. Więc muzyka była gotowa wcześniej, wszystkie partie wokalne sobie opracowaliśmy z Henrym, bo jakby decyzja była taka...
0: A kto wtedy napisał teksty, przepraszam?
1: Henry. Wszystko było po angielsku, więc może dlatego ja tak niekoniecznie wracam do tej płyty, bo ten mój angielski w tamtym czasie jeszcze był jakiś taki trochę kwadratowy. Dzisiaj już byłoby pewnie dużo lepiej, ale tak.
0: Jest jeszcze jedno pytanie takie trochę z przeszłości, a może zahaczające o teraźniejszość. Wybieramy się z córką, będziemy w Tucholi. Możesz podpowiedzieć, gdzie najlepiej zaparkować przy Szkolnej Staromiejskiej? Jest fajny plac zabaw.
1: Aha.
0: Kojarzysz, gdzie tam będzie można najlepiej?
1: Kojarzę. Nie wiem, czy przy Urzędzie Miasta nie byłoby najlepiej.
0: Okej.
1: Okay. Tam jest też taki mały lokal gastronomicznym, czy takim parku.
0: A kiedy ostatni raz byłeś w Tucholi?
1: 2-3 tygodnie temu.
0: A, to nie jest tak, że się przeprowadziłeś i zapomniałeś.
1: Nie, ja jestem patriotą lokalnym, odwiedzam moją Tucholę. Mm-hmm. Nawet 21 sierpnia będę grał na takim koncercie Siła Lokalności, który odbywa się w Chojnicach. No i już zapraszam. Jeżeli jak będziecie w Borach Tucholskich, to, to wpadajcie, będzie super. Będzie sporo fajnych artystów. No między innymi tutaj muszę

0: reklamować kolegów, którzy również rok czy dwa lata temu na tym festiwalu Siła Lokalności grali. To był zespół Kuba i Kuba, których bardzo lubię, o których zapewne wielu z naszych słuchaczy już słyszało. Albo Max Tachasiuk na przykład, też fantastyczny artysta, którego lubię i z którym grałem właśnie na tej scenie jeszcze rok temu, więc polecam, bardzo
1: przed końcem wakacji, tak, do Chojnic, żeby zobaczyć, jeżeli będą wcześniej jakieś koncerty, to też będziemy informować, ale Leo, chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali piosenki Dotykam Nieba, bo to jest utwór, który zdaje się, że wytypowałeś do pilotowania przed samym wydaniem płyty.
0: Tak.
1: Singiel, więc straciłeś okazję na powiedzenie po raz trzeci, ale macie dobry research przez tą tucholę.
0: Ale to ja się poprawię przy następnej okazji, obiecuję.
1: Ale piosenki posłuchamy teraz z wielką przyjemnością. Ja muszę tutaj zaznaczyć, że krótko słucham tej płyty, bo bardzo dużo jest w tej chwili nowej muzyki. Ale ona się wyróżnia, więc...
0: To ja tutaj muszę wtrącić, że bardzo to doceniam i zdaję sobie sprawę z tego, ile muzyki jest każdego dnia wysyłanej, przepraszam, do rozgłośni radiowych i w ogóle wszędzie, gdzie się tylko da. Więc tym bardziej naprawdę to nie jest żadna kokieteria, tylko szczere dziękuję z mojej strony.
1: To teraz będziemy mogli wszyscy podziękować Leo, ponieważ posłuchamy sobie piosenki Dotykam Nieba i potwierdzi się, że ona po prostu zasługuje na to, żeby być prezentowana w stacjach radiowych.
0: Dziękuję bardzo.

O tym dotykaniu też będziemy rozmawiali. Leo Pik jest dzisiaj gościem w Na Luzie i będziemy rozmawiali za kilka chwil z artystą dalej i słuchali jego muzyki, ale wcześniej, ponieważ jest dokładnie 19.30, nie mówię 19, tylko 19, to Emilia Kleszczewska nam powie, co tam na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co na drogach po tej 19.30 sprawdzamy już teraz. No, niewiele się zmienia, można powiedzieć, że niewiele się dzieje, ale to akurat dobrze. Miejmy nadzieję, że tutaj się już wiele nie zmieni. Warszawa, S8, niewielkie utrudnienia jeszcze cały czas mamy w kierunku Białegostoku. No i za Wolą Rasztowską też S8 nam się korkuje, ale to są akurat utrudnienia ze względu na prowadzone prace drogowe. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, tego przewężenia S8, to niecałe 2 kilometry, także raczej tam problemów z przejazdem mieć nie będziecie. No i Gdańsk, tutaj sytuacja cały czas jest poważniejsza na drodze krajowej numer 89, gdzie mamy korek za rondem Komitetu Obrony Robotników. On się troszeczkę już skrócił, ten korek ma już w tym momencie, sprawdzamy sobie, niecałe 3 kilometry, tam też częściowo zamknięta jest droga w kierunku Pruszcza Gdańskiego i przypominamy, że tam cały czas też trwają prace drogowe, chociaż na mapach widzimy, że też jest kolizja i kolejne zdarzenie. Jeżeli coś wiecie więcej na ten temat, to oczywiście zachęcamy, żeby wysłać nam wiadomość tekstową, głosową. To już do waszej decyzji należy w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. A jeżeli chodzi o drogi krajowe, jeszcze 73 w województwie świętokrzyskim, tam trwa praca służb na odcinku Kielce-Busko-Zdrój na 56 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem i ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Kielc. I na końcu S74, tam już dobre informacje. Cedzyna, miejscowość 5 kilometr, gdzie zderzyły się 3 samochody. Zablokowany został jeden pas w kierunku Opatowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27,5 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie z gościem Leo Pikiem, z którym będę chciał porozmawiać za kilka chwil o wdzięczności, bo on jest wdzięczny nie w taki sposób, jak to się teraz zwykło gdzieś tam w mediach społecznościowych mówić, bądźmy wdzięczni, tylko konkretnie wie za co. Dobrze mi się wydaje?
3: No tak, zdecydowanie. To nie jest takie puste słowo.
2: Wyjaśnimy, o co chodzi z tym dziękowaniem. Wcześniej Harry Styles nam zaśpiewał o wspaniałościach tego świata i tych dziewczyn, z którymi się spotyka, a do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Za 23,5 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Nie tylko w Na Luzie takie piosenki się pojawiają, ale w Na Luzie gościmy artystów, ludzi mediów, często osoby, które mają sporo więcej do powiedzenia niż tak codziennie spotykani obywatele naszego kraju. Jedną z takich osób jest Leo Pik. Dzisiaj gościmy go przy okazji premiery płyty Bez Zakłóceń, twojej pierwszej autorskiej, drugiej
1: w bibliografii.
0: Natomiast bibliografia Carla Gustava Junga pewnie by była tutaj przydatna do tej części naszej rozmowy z jednej strony. Z drugiej strony ja myślę, że jesteś osobą, która może bardzo dużo wyprostować z takich obiegowych opinii, które się pojawiają. Czy ty jesteś po psychologii, czy to jest takie domorosłe psycholożkowanie?
1: Domorosłe psycholożkowanie.
0: Okej. Ale no, wynika, że całkiem dobrze idzie, bo masz na przykład, jak się otworzy płytę, cały zestaw podziękowań. Metalowe zespoły zawsze dziękują tam wszystkim swoim kolegom z innych kapel i to jest taka tradycja.
1: Hell yeah,
0: hell yeah. I na koniec oczywiście tak, horns up, hell yeah i tam beer dla wszystkich.
1: Natomiast, ja zawsze mówię funk yeah.
0: Albo funk yeah. Natomiast ty tak bardziej poważnie dziękujesz, jak tiktokerki teraz mówią, że wstaję rano i jestem wdzięczna za to, że mogłam wziąć zimny prysznic o 5:00, a później o 8:00 znowu się kładzie. Tak, to troszeczkę jest bardziej świadome. Możesz powiedzieć, jak się dochodzi do tego, żeby wiedzieć, za co dziękować?
1: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba doświadczyć czegoś w życiu, żeby nabrać świadomości. I to, co jest najciekawsze, ja mam wrażenie, przynajmniej z mojego doświadczenia, że to, co najbardziej mnie ukształtowało, to były trudne momenty, takie trudne emocjonalnie.
0: Jak na przykład?
1: Nie.
0: No sam zacząłeś.
1: No sam zacząłem. No dobrze.
0: Bez peseli, bez...
1: Bez imion.
0: ale no.
1: Nie, no oczywiście mam tutaj na myśli relacje takie partnerskie, miłosne, tego typu rzeczy.
0: Bo to zła kobieta była.
1: Nie. Ona miała coś wnieść do mojego życia i czegoś mnie nauczyć. I na dzisiaj...
0: O, no i zobacz, to już jest konkretna wartość.
1: I na dzisiaj jestem w takim miejscu, że w momencie, gdy doświadczam czegoś negatywnego, ewidentnie negatywnego od drugiego człowieka, co się bardzo rzadko zdarza, to staram się nie zrzucać winy na tego człowieka, tylko zadaję sobie pytanie, czego ma to mnie nauczyć o mnie? Co to za lekcja?
0: Mhm. A w sytuacjach, fajnie masz, że... Muszę zadać to pytanie, bo ono samo się nasuwa. Masz tak, że jak jesteś bardziej świadomy, że jak jesteś człowiekiem skoncentrowanym na dobrych rzeczach, to że mniej w ogóle wokół widzisz takich złych, że w momencie, kiedy nie byłeś tego wszystkiego dobrego świadom, to się po prostu same zdarzały sytuacje, że ktoś ci tam nadepnął na odcisk, że ktoś tam się przyczepiał, że więcej było takich zdarzeń, które prowokowały negatywne reakcje, a że w tej chwili to po prostu jest taki kokon, że jesteś zabezpieczony w jakiś sposób przed tą negatywną energią?
1: W zasadzie nie patrzę na to w ten sposób, że to jest jakiś kokon, natomiast w momencie, gdy idę i robię to, co jest moje, a nie zwracam uwagi na to, co złego ktoś inny kieruje w moją stronę, bo nie zakładam, że ktoś miałby jakiś interes w tym, żeby robić mi coś złego, bo umówmy się, każdy człowiek interesuje się w pierwszej kolejności najbardziej samym sobą.
0: To znaczy, że jeszcze cię hejterzy nie dopadli w sieci.
1: Chyba nie mają zbyt wiele punktów zahaczenia tak naprawdę.
0: Wiesz co, no jak chcą, to znajdą, bo to
1: więc
0: z tego,
1: powodzenia,
0: co widzę, to...
1: więc

0: Let's do it.
1: Oby nie.
0: To jest jakby, to jest nie o mnie, prawda? Mm-hmm. Więc jeżeli tak uznają, że warto, to niech tam sobie żywo działają. Natomiast...
1: Zwykle tak się dzieje, kiedy już ta popularność się zwiększa, bo to jest też już kwestia skali. No w tej chwili zaczynasz, debiutujesz, natomiast wiesz, no jeżeli będziesz grał na Stadionie Narodowym i... reklamował parówki, no to wiadomo, że prędzej czy później...
0: Nie będę reklamował.
1: No dobra. Mam też takiego znajomego, który mówi, no wszyscy artyści są fajni, dopóki pierwszego miliona nie sprzedadzą. W sensie wydawnictwa jakiegoś czy coś. Później się
0: Ja myślę, że i to też jest ciekawe, tak patrząc na siebie samego z jakiejś tam perspektywy. Myślę, że nie bez powodu jestem tu, gdzie jestem, w wieku, w jakim jestem. Mm-hmm. Podejrzewam,
1: musiałeś
0: że...
1: Musiałeś dojrzeć?
0: Tak. To jakby ta cała moja... muzyczna ścieżka i ten cały mój jakiś tam, powiedzmy, rozwój, który trwa zawsze, to nie jest coś, co jest gotowe. Tu chciałbym na to bardzo zwrócić uwagę. Nie ma czegoś takiego, że raz jesteś świadomy i koniec, możesz usiąść i sobie, wiesz, drinka z palemką zapodać, chociaż nie, ja nie pijący jestem, więc może to nie mój przykład. Natomiast trzeba każdego dnia budzić się i być świadomym tego, że ten dzień może przynieść coś, czego się nie spodziewam.
1: I to może być dobre, a może nie
0: zupełnie. Otóż to, dokładnie tak.
1: I wyciągać wnioski i się uczyć. Leopik, twoja radość, za chwilę piosenka, której tekstu też warto posłuchać. Płyta nosi tytuł Bez zakłóceń. Czy ona jest dostępna też w tych mediach strumieniowych, czy to jest tylko fizycznie wydana i trzeba
0: jest,
1: kupować?
0: Jest dostępna w mediach strumieniowych, we wszystkich, które są obecnie dostępne, więc kto lubi Spotify, to zapraszam na Spotify, kto lubi Apple Music, to i tak dalej. Mm-hmm. Natomiast wersja fizyczna jest dostępna tylko na koncertach i tylko u mnie w wiadomościach bezpośrednich. Więc.
1: Czyli 21 sierpnia w Chojnicach będzie można kupić.
0: A myślę, że wezmę kilka sztuk.
1: Okej. Okay. A masz dzisiaj dla słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców?
0: Tak, mam jedną, zapraszam.
1: No to super. To zaraz zadamy bardzo trudne, karkołomne pytanie, natomiast wcześniej posłuchamy sobie jeszcze, co tam Leopik upichcił na tej
0: upikcił.
1: Płycie.
0: Upikcił.
1: Twoja radość przed niebem dla ciebie. Posłuchajcie. Nie.

0: Bo dla ciebie z białej drogi w PRK w Polskim Radiu Kierowców, nasza stała bywalczyni, już dawno nie było Uli, trzeba będzie się umówić, ale zanim to umówiliśmy się z Emilią, że o 19.50 powie co na drogach, powie?
1: No powie, my się często umawiamy, nawet no co właśnie. 20 minut.
0: No wręcz, częściej widzę z tobą niż ze swoją żoną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To pozdrawiamy żonę Zbyszka oczywiście i zaglądamy na trasy, a cały czas widać, że plażujecie, to chyba ze względu na dzisiejszą pogodę, czyli województwo pomorskie, tutaj zaglądamy na drogę wojewódzką numer 216, gdzie korek się nie zmniejsza. To trasa, jeżeli jedziecie z Helu do Władysławowa i rzeczywiście tutaj przed samym wjazdem do miasta są spore utrudnienia i stoicie w korku, no tutaj zjechać się nie da, bo to jest jedyna trasa, którą możecie do Władysławowa jechać. Także trzeba doliczyć sobie minimum kilkanaście minut na dojazd. No i w Rozewiu też przypominamy, że cały czas jest blokada drogi w obu kierunkach, także ulicą Garnizonową trzeba objechać te utrudnienia i tą zamkniętą trasę. A jeżeli chodzi o pozostałe informacje, no to tak naprawdę widzimy jeszcze cały czas tylko niewielkie spowolnienia za Radzyminem, a przed Wyszkowem to ekspresowa ósemka w trasie do Białegostoku. Województwo małopolskie, na wysokości Wieliczki korkuje nam się autostrada A4. Dokładniej na węźle Bieżanów. Korek nie jest długi, on ma tam dosłownie 2 km, ale też trzeba sobie tych kilka minut więcej doliczyć, jeżeli zmierzacie już w nocy do Tarnowa. A jeżeli chodzi o pracę służb, no to powtarzamy, że troszkę ich jest i jeżeli chodzi, już mówię o odcinek S8, to 493 km, gdzie do czwartej będzie remontowana prawa część jezdni. Droga krajowa numer 50 to także Mazowsze, Sochocin, węzeł Płońsk, północ, gdzie wprowadzony jest ruch naprzemiennie jednym pasem. Od 19 tam już trwają prace drogowców i będą tam ci drogowcy jeszcze do 6. Zamknięty jest wjazd na drogę do Warszawy i do Gdańska i wytyczono też objazd układem lokalnym do węzła Płońsk Centrum i w strefie robót mamy także ręczne kierowanie ruchem. Cały czas czekamy na wiadomości od Was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Siemanko Zbyszku, siemanko Emilio. Meldunek z Dusznik Zdroju, stopni 33, niebo zachmurzone średnio, wiatr słaby, widoczność dobra. To oczywiście meldunek od Antka z Gryfina i Mańka z Fiesty, którzy spędzają w Dusznikach Zdroju chyba czas wolny. Więc bardzo dziękujemy. Informacje pogodowe niezwykle istotne. 33 stopnie w Dusznikach, nieźle. 38 stopni w Kozienicach. Też, ale co to jest, pisze Maciek. Krosno, godzina 18, 40 stopni, gorące, impulsowe pozdrowienia z Krosna dla całego Radia Kierowców. Zawieruszyła nam się gdzieś ta wiadomość, ale już jest. Znaczy ona też troszeczkę później przyszła. Natomiast Maćku, bardzo serdecznie dziękujemy. Będzie chłodniej. Niewiele, ale będzie chłodniej.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Miał być żart, a wyszedł największy przebój zespołu Sex Bomba. Halo, to ja w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie, więc jak najbardziej tematyka odpowiednia. No poza tym też i wakacyjne klimaty myślę, że się pojawiły i że nam wszystkim odpowiadają. A propos wakacyjnych klimatów, w tej chwili te temperatury są po prostu absurdalne. 36,1 stopnia w Kozienicach, to jest najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce, 24,2 w Łebie, najchłodniejsze. Najchłodniejsze. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jutro. Prognoza na jutro jest taka, że w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach będą przelotne opady deszczu i burze, więcej niż dzisiaj.

Realnie te burze będą z gradem. Najwięcej burz jest prawdopodobnych na północy i północnym wschodzie, ale pojawią się też w centrum i na południu. Wysokość opadów w czasie burz od 25 do 40 mm na metr kwadratowy. Stabilne ciśnienie na poziomie 1012-1014

0: Wiatr jutro będzie słaby, okresami umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę. Powieje z zachodu, na południowym wschodzie, także z południa. W czasie burz oczywiście porywy wiatru, ale już nie tak duże jak dziś, do 90 km na godzinę, dzisiaj nawet do 100, przestrzegają synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś Leo Pick jest gwiazdą na luzie, debiutujący albumem Bez Zakłóceń, wokalista i multiinstrumentalista, do rozmowy, z którym wracamy za kilka chwil. Liczba mnoga jest o tyle uzasadniona, że na luzie robimy wspólnie z Pauliną Olak, Eweliną Dobrzyńską, Emilią Kleszczewską. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór.

0: 10 minut po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. Zaraz będziemy mówili o tym, czego nie dopełniliśmy, bo z Emilią obiecaliśmy, a nie zrobiliśmy tego, ale najpierw sprawdzamy, co na drogach. Emilia Kleszczewska i raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jestem tutaj lekko zdziwiona, ale dobrze, to już mówimy, co na drogach i później dokończymy tą sprawę, o której mówił Zbyszek, a na drogach niewiele się dzieje, więc to nie będzie długi raport drogowy. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tak naprawdę one cały czas są jeszcze na S8, ale naprawdę niewielkie. W centrum Warszawy, a w drodze do Łodzi, to jedna sprawa, tam właśnie też widzimy, że na wysokości węzła Łabiszyńska

0: jest zderzenie drogowe kolejne i dlatego te utrudnienia są. Czekamy na więcej informacji, chociaż też w Alejach Jerozolimskich wcale się nie polepszyła sytuacja. Jakiś czas temu mówiliśmy, że doszło tam do kolizji i że rzeczywiście tam służby na miejscu pracują. To widać. Korek jest w obu kierunkach, czyli w stronę Białegostoku i w kierunku wspomnianej już Łodzi czy Piotrkowa Trybunalskiego. Czekamy na więcej informacji od służby, natomiast bez zmian Wola Rasztowska przed Wyszkowem jest niewielki korek w drodze do Białegostoku. No i trwają prace służb już od godziny 19.20. Tak jest na przykład na trasie S8 właśnie na 493 kilometrze w kierunku Białegostoku, czyli to tak naprawdę chyba właśnie ten odcinek za Wolą Rasztowską. Prace zakończą się po godzinie 4 i tam trwa remont nawierzchni. Zajęta jest prawa część jezdni. Droga krajowa numer 50 Sochocin, węzeł Płońsk, północ. Do 6 trzeba poruszać się jednym pasem naprzemiennie. No i to jest trasa w kierunku Warszawy i Gdańska. Wytyczono także objazd do węzła Płońsk Centrum. Czekamy na Wasze wiadomości. Może jeszcze jakieś widzicie tutaj zdarzenia na drogach, kolizje, korki. Także numer jest dostępny 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
4: 13 minut temu minęła godzina 20, a my jakieś pół godziny temu, no może 40 minut temu z Emilią obiecaliśmy, że wykonamy trząsu trząs naszą aplikacją i przypomniał mi o tym wpis w aplikacji. Procedura trząsu trząs u mnie została uruchomiona, pojawiło się następująco. No to jazda oraz dziś jesteś najlepszą wersją siebie. Tylko tyle, bo gdzieś wcześniej aplikacja mi się odpaliła, a nie widziałem co wskoczyło, pisze Antek z Gryfina. A możliwości są 3 i ja wykonałem trząsu trząs podczas serwisu, który przed chwilą Emilia prezentowała i mi wyszło tak. Może kawka?
0: Okej, okay, może...
4: A, o tej kawka. Porze? Nie, nie, już, no,
0: niektórzy,
4: ja już nie
0: niektórych
4: pił.
0: Kawa usypia, no ale dobra.
4: Kolejne wstrząs spowodowało, że pojawiło się piękne wspomnienia.
0: Mhm.
4: No, ja słaby jestem ze wspomnień. I ostatnie trząs, bo za każdym razem, kiedy się potrząśnie aplikacją Polskie Radio Kierowców, 3 razy można, pojawia się inna wiadomość i trzecia była taka najbardziej zaskakująca i konstruktywna. Toyota każdego dnia produkuje 13 tysięcy samochodów. Każdego dnia 13 tysięcy samochodów. Oczywiście we wszystkich fabrykach. Ale...
0: Zmieniło to moje życie w tym momencie.
4: Moje
0: ale
4: też.
0: Przyznam ci się i tutaj no mogę być na siebie zła, że ja jeszcze nie potrząsałam nigdy tym. Muszę to zrobić i za 20 minut zrobimy
4: sprawdzimy, co wytrząknęłaś.
0: Jak to u mnie wygląda.
4: Posłuchajmy Toma Grynena, za chwilę wracamy do rozmowy z Leopikiem.

0: 18 minut temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której dzisiaj gościmy Leo Pika. Cześć Leo.
1: Cześć, cześć, witam ponownie.
0: Cieszę się, że nie uciekłeś.
1: Ależ, zbyt dobre towarzystwo.
0: Cieszę się, że pomachałeś głową do dżemu, do dziewczyn. Czy wehikuł czasu dżemu, bo my słuchaliśmy wprawdzie Czerwony jak cegła, ale wehikuł czasu to jest ważniejsza piosenka dla ciebie z repertuaru tego zespołu?
1: Czy? No i to jest ten moment, w którym po raz trzeci hat-trick muszę pochwalić twój research. I oczywiście,
0: Paula.
1: I oczywiście wehikuł czasu to jest niesamowicie ważna dla mnie piosenka, ponieważ riff początkowy z tej piosenki to był riff, który zbudził we mnie miłość do gry na gitarze.
0: Czyli wtedy zdecydowałeś, że pal 6 z tym pianinem, będę grał na gitarze.
1: No, wtedy naprawdę zakochałem się w tym riffie i to jeszcze były czasy, kiedy muzyki słuchało się z...
0: płyt, z kaset pewnie
1: z kaset,
0: bardziej.
1: Z kaset, mhm. Więc ta kaseta z utworem Wehikuł Czasu, dżemu z koncertu ze Spodka, była tak zajechana, że już w zasadzie nie dało się jej przewijać.
0: Też miałem kilka takich, ale to za sprawą tego, że hojnie pożyczałem kasety, bo sam starałem się tak z wyczuciem słuchać, a wyobraź sobie, że pożyczyłem na przykład Nevermind Nirwany jednej koleżance i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można tak zajechać taśmę, że ona, oj, mimo że to była tak zwana chromówka, czyli metalowa, no po prostu spowodowało tak częste odsłuchiwanie przez koleżankę tej płyty Nevermind Nirwany, że nie dało się słuchać tam takie jak jesteś zaznajomiony z techniką studyjną, to wiesz, że może coś tam przebijać, ale niewiele słychać. I tak właśnie było. Leo, nie rozmawialiśmy i to mój błąd i bije się w piersi w ogóle o motoryzacji. A jesteś motoryzacyjnie ukierunkowany, bo nawet w notce prasowej do płyty Bez zakłóceń pojawia się taki akapit. Swoim starym Citroenem C5 przejechał blisko 500 000 kilometrów, choć wszyscy mówili, że to francuski szajs. Cytat z Leo. Leo wspomina, gdy zobaczył to auto w salonie i pomyślał, że będzie jego, i tak też uczynił. Słuchanie głosu intuicji to jego codzienność, nie tylko w decyzjach motoryzacyjnych. Czy to była pierwsza wersja, pierwszy przedliftingowy,
1: tak,
0: C5?
1: Tak. 2002 rocznik.
0: Czyli ten taki z bardzo płaskim przodem, mhm, i bardzo, bardzo komfortowy, a z, mhm, pneumatycznym zawieszeniem?
1: Tak jest.
0: Wow! Jaki kolor?
1: Granatowy.
0: Jaki silnik?
1: Taki jak okładka mojej płyty. 1.8 benzyna zagazowana.
0: Okej, okay. No dobra, ale tam tak czy inaczej było jakieś 120-130 koni co najmniej przy
1: 120.
0: 1.8. No. Mhm. I co, dawał radę?
1: Bardzo.

0: bardzo.
1: To taka kanapowa limuzyna do bardzo, bardzo wygodnego przemieszczania się. Jak ty nakręciłeś te pół miliona?
0: 460 czasie? Dokładnie. Mhm. Ja kupiłem ten samochód, jak miał niecałe 50 tysięcy przebiegu miał, więc on był taki relatywnie nowy. Mhm. No i faktycznie tutaj ta historia wygląda w ten sposób, że miałem tą świadomość, że chcę zmienić auto, bo wcześniejsze moje auto to też był francuski wóz, to było Renault 19.
1: O!
0: A jeszcze wcześniejszy to też był francuski wóz. Czekaj, co było pierwsze? Jaka jest jeszcze francuska marka? A nie, przepraszam, nie, być... nie, okej, przepraszam. Czyli tak, najpierw było Renault 19, później był Citroën, a teraz jest dopiero Peugeot.
1: Aha.
0: Więc faktycznie, nie wiem, jakoś ta francuska myśl motoryzacyjna za mną podąża.
1: To 19 to był sedan, prawdopodobnie.
0: To był hatchback,
1: tak?
0: W ogóle.
1: A, hatchback. Mhm. Czyli wiem, która. I to był samochód, można powiedzieć, że segmentu B, tak? To jest Renault 19, to jest segment B, kompakt. C5, no to już jest limuzyna,
0: tak.
1: to nawet między D a E. A teraz
0: Peugeot, to 3008, to tak troszeczkę jest lekki krok wstecz, jeżeli chodzi o zasadniczy rozmiar, ale to 3008 to jest taki mini SUV.
1: Mm-hmm. I to jest hybryda.
0: Tak.
1: I ma to odejście takie hybrydowo-elektryczne, w sensie, że
0: to jest hybryda takiej starszej troszkę generacji, bo to jest auto z 2013 roku, natomiast ma to 2 litry pojemności i faktycznie może nie zbiera się bardzo szybko, ale jest skuteczny. Naprawdę jest okej. Okay.
1: No dobrze, to powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby kupić francuski samochód, bo przecież miałeś świadomość tego, co się może wydarzyć.
0: Ja nie powiem złego słowa na temat mojego Citroena. Autentycznie mogę o nim mówić długo.
1: I wcześniej renówka też cię nie zawiodła.
0: Nie, okay. Naprawdę, więc ja myślę, że to też może wynika z tego, że ja miałem bardzo dobrą relację z moimi samochodami i zawsze mam bardzo o nie dbałem. Taka moja natura. Po prostu bardzo, bardzo dbam o auto i może nie jestem jakimś wielkim, nie wiem...
1: ekspertem?
0: Szukam słowa, dziękuję. Tak, nie jestem żadnym ekspertem od motoryzacji. Tutaj bardziej mój tata jest fachowcem, jest mechanikiem i tak dalej. Natomiast mam jakiegoś takiego czuja do tych samochodów. Też ja się śmieję, że jak, wiesz, spotyka się dwóch kumpli i jeden do drugiego mówi, czym jeździsz? A tym, a super. U mnie ta sytuacja wygląda trochę w ten sposób, że jak wchodzisz do mojego studia, to jest takie, a super, więc jakby mój samochód jest w moim studiu tak naprawdę. Gdybym chciał kupić auto za to, co zainwestowałem w mój sprzęt studyjny, to pewnie byłby to dużo lepszy samochód. Natomiast...
1: Wiesz co, ja bym nie wartościował, bo bardzo ważne jest to, co powiedziałeś. Mi też powiedział, ja miałem w którymś momencie taki chwilowy czas słabości umysłowej z mojej perspektywy i kupiłem francuski samochód i z całym szacunkiem, ale w moim przypadku to nie była dobra decyzja. W każdym razie mój jeden z wielu serwisantów mówił, że jak będziesz dbał, to będziesz jeździł, a no później właśnie. Jak do niego przyjechałem, powiedział nie, ale to nie odnosi się do tego konkretnego egzemplarza, bo był bardzo, bardzo zadbany, a mimo wszystko tam się działy różne dziwne rzeczy. To bardzo zdrowe podejście, wydaje mi się. Natomiast o tym, jakie masz graty i instrumenty, to sobie porozmawiamy w pół doby, o 20:30 kolejny serwis. A jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali piosenki. Ty jesteś taki przewrotny, lubisz nie wprost mówić, bo w dzisiejszych czasach trzeba mówić bardzo, bardzo wprost. Ja jak patrzę na przykład na, nie wiem, kabarecik Olgi Lipińskiej, czy inne rzeczy takie, które, czy kabaret starszych panów, to tam było strasznie dużo aluzji, tam było bardzo dużo zawoalowanych treści, a w dzisiejszych czasach to musi być podane wszystko, nie chcę powiedzieć łopatologicznie, ale bardziej wprost. A u ciebie, kurczę, znowu jest tak trochę jak w tych dawnych czasach. Banały wcale nie są o banałach.
0: Banały nie są o banałach, to prawda, natomiast tu jest taka lekka przywrotność, to jest taka wersja naprawdę soft, ponieważ ufam, że moi słuchacze są po prostu inteligentni i mają swoją wrażliwość. Myślę, że nikt przypadkowo mojej muzyki nie słucha.
1: A może się zdarzyć tak, bo żyjemy w czasach wiralowych.
0: Myślisz, że powinienem sobie tego życzyć?
1: Wiesz co, nie mamy na to wpływu.
0: No bo,
1: no bo tak naprawdę jest tak, że wiesz, jakaś dziewczyna zobaczy, o jaki przystojny chłopak, kliknie sobie, wciśnie, posłucha i później będzie, ojej, ale o czym on śpiewa? Come on! Prawda? Więc banały wcale nie o banałach. Leo przewrotny, ale nie...
0: nie banalny.
1: Złośliwie, kąśliwie, tak, tylko to jest taka przewrotność licząca na to, że będą inteligentni słuchacze chcieli to odebrać. A teraz część merkantylna.

0: Będzie można wygrać płytę Leo. Niejednokrotnie mówiliśmy dzisiaj od 18, od początku dzisiejszej audycji, że mamy aplikację, bo korzystając z aplikacji możecie napisać albo nagrać swoją odpowiedź na pytanie, jakim samochodem przejechał prawie 500 000 kilometrów Leo Pig. Pojawiła się marka i model, więc nie powinniście mieć problemu, jeżeli uważnie słuchaliście tej części naszej rozmowy.
1: To ja marzę o tym, żeby zobaczyć nagranie tego uważnego słuchacza, tudzież słuchaczki i z największą radością przekazuję płytę właśnie dla niego bądź dla niej.
0: Jeżeli możesz, to podpiszesz, proszę.
1: Z wielką radością,
0: to
1: oczywiście.
0: To będzie z autografem. Płyta, przypominam, jakim samochodem jeździł Leo Pig przez prawie 500 000 kilometrów. Piszcie, nagrywajcie się, jeżeli wiecie. I jeśli chcecie płytę bez zakłóceń, debiutancką, autorską płytę Leo Piga zdobyć. Zapraszamy do posłuchania piosenki Banały. Mówi.

0: Zbliża się godzina 20.30. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. To Banały, piosenka Leo Pika z jego pierwszej płyty Bez Zakłóceń, pierwszej płyty solowej, autorskiej. Minęła 20.30. To jest dobry moment, żeby posłuchać, co dzieje się na drogach. Do rozmowy z Leo wracamy za chwilę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach niewiele się dzieje, o czym mówiłam już 20 minut temu. Sytuacja się nie zmienia cały czas. Jeżeli chodzi o korki, no to są niewielkie na trasie S8, chociaż tam no właśnie dość sporo samochodów ustawia się przed węzłem Łabiszyńska i przed przejazdem przez most generała Grota Roweckiego. Tak jak mówiłam, to trasa do Łodzi i podobna sytuacja jest na Ochocie, Warszawskiej Aleje Jerozolimskie. To ten odcinek przed skrzyżowaniem z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Rzeczywiście korek jest w obu kierunkach. Można nawet powiedzieć, że to niewielki zator w obu kierunkach, czyli do Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi i w kierunku Białegostoku. Do Białegostoku też wolniej jedziecie cały czas przez S8 na wysokości Woli Rasztowskiej i to tak naprawdę wszystko, jeżeli

0: Chodzi o Mazowsze, chociaż cały czas aktualizujemy sytuację na drodze wojewódzkiej numer 215. No i bez zmian dojeżdżacie do Władysławowa, nie tylko żeby plażować rano po południu, ale też wieczorem i nocą, żeby się do tego miasta rzeczywiście wybierać w wakacje. No i droga wojewódzka numer 216 korkuje się na odcinku ponad 3 km. Oczywiście tej drogi wojewódzkiej nie wyminiecie żadną inną, to jedyna, która przechodzi przez odcinek Hel Karwia, także trzeba troszkę dłużej postać i rzeczywiście uzbroić się w cierpliwość. A jeżeli chodzi o prowadzone prace, to już wcześniej wspominaliśmy, że jest to S8 493 km, ale od 19 do 6. Drogowcy są też na S7, węzeł Dłużniewo do węzła Płońsk Centrum. Tam zajęty jest pas w kierunku Gdańska i w kierunku Warszawy i służby wytyczyły objazd przez węzeł Płońsk Centrum.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie 21.

0: piosenka afirmacyjna. Niech to będzie najlepszy dzień mojego życia. Best day of my life. American Authors za nami. Za 24 minuty będzie godzina 21. Leo Pik dzisiaj jest gościem na luzie.
1: Witam ponownie. Cieszę się, na luzie.
0: Cieszę się, że jesteś na luzie z nami. Mamy też słuchaczy, którzy nas słuchają i mają swoje przemyślenia na ten temat. Posłuchajmy.
2: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. To tak
0: dobry wieczór.
2: Chciałbym pozdrowić gościa. No, bardzo fajnie się chłopak wypowiada, no, aż muszę posłuchać jego muzyki. Kolejne pozdrowienia dla super prowadzących. No, radio ma coś w sobie wspólnego, a częściej was słucham jak żony.

0: Tak, nawiązaniu do Zbigniewa i pozdrawiam wszystkich tych, co w pracy za kierownicą, tych, co w domu. Miłego wieczoru wam.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Ciebie, Tomku, oczywiście jak najbardziej.
2: Jeden z również
1: najbardziej
2: pozdrawiam, dzięki za dobre słowo.
1: Stałych naszych słuchaczy i wszyscy ci, którzy wzięli udział w naszej zabawie, też niech będą pozdrowieni, ponieważ sypnęło odpowiedziami na pytanie, jakim samochodem Leo przemierzył prawie 500 000 kilometrów. Zacznę od wiadomości złej, nie wszystkie odpowiedzi były dobre.
2: O.
1: Renault 19 powiedział, napisał Paweł z Wielkopolski w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Mieliśmy też kilka odpowiedzi głosowych, które zaprezentujemy za kilka chwil. Citroen 19 się pojawił. To myślę, że...
2: To był dopiero Citroen C5, ale 19, no, edycja mogłaby być ciekawa.
1: Mogłaby być, ale nie była. Citroen C5 wiedział to m.in. Łukasz z okolic Wasilkowa, on był pierwszy. Więc Łukaszu, jeśli sobie życzysz, to Leo podpisze dla ciebie płytę, którą wyślemy pocztą, ale wyślemy ją, jak nam przyślesz w wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców, dokładne swoje dane adresowe, czyli przede wszystkim nazwisko do tego imienia Łukasz, adres dokładny z kodem i z numerem telefonu, ponieważ albo wyślemy pocztą, albo kurierem, a jak kurierem, to wtedy numer telefonu jest niezbędny, więc poproszę o te informacje i Leo podpisze ci płytę bez zakłóceń. Będziesz mógł tego, czego słuchaliśmy w części, posłuchać u siebie w domu i jeszcze więcej, bo na płycie jest więcej piosenek niż te wszystkie, które dotychczas zaprezentowaliśmy i zaprezentujemy podczas rozmowy. Leo, wracając do twojej płyty, inspiracją do powstania albumu była naturalna wrażliwość twoja oraz potrzeba zaśpiewania o tym, co w twoim odczuciu zasługuje na uwagę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał się przy tym zatrzymać. Co według ciebie, tak w skondensowanej formie, w dzisiejszych czasach, 5 sierpnia 2026 roku, zasługuje na uwagę? Bo jesteśmy bombardowani takim strasznie wielkim mnóstwem różnych rzeczy, że ciężko wybrać sobie coś, co uważasz ty i możesz polecić za godne uwagi.
2: Pewnie moja odpowiedź nie będzie jakaś zadowalająca dla większości, ponieważ każdy niestety ale musi znaleźć tę odpowiedź sam w sobie i sam zadecydować, co z nim rezonuje, tak muzycznie, że tak powiem, opisowo to nazywając. No i to jest taka moja odpowiedź. Nie powiem, że temat
1: Siadaj
2: X dwuja, albo temat...
1: Nie o to
2: no
1: chodziło.
2: Wiem, ale słuchaj, ja się poprawię.
1: Ja myślę, że jesteś na tyle już sam świadomy, że możesz to rozwinąć, ponieważ ja zauważyłem na przykład, że kiedyś bardziej się słuchało takiej bardziej sprecyzowanej muzyki, że łatwiej było być tylko depeszem, tylko metalem, tylko punkiem i tak dalej. Jak dzisiaj rozmawiam z bardzo, bardzo młodymi osobami, a mam i miewam kontakt z takimi, którzy mają 20 lat i mniej, to u nich to jest czymś naturalnym, że to jest przemieszane, że to jest melanż absolutny, że tak naprawdę od poezji śpiewanej przez pop, muzykę nieklasyfikowalną, jakieś AI-owe historie, po rocka, metal i tak dalej. Więc chodzi mi bardziej o to, żebyś podpowiedział, co zasługuje na uwagę w dzisiejszych czasach, nie tylko muzycznie, ale co według ciebie zasługuje na uwagę, żeby się dobrze czuć? Co zasługuje na uwagę, żeby móc powiedzieć pod koniec każdego dnia, kurczę, fajny dzień przeżyłem?
2: To pytanie było bardzo długie, a odpowiedź będzie bardzo krótka. Wydaje mi się, że ten, kto zadaje to pytanie sobie, jest jednocześnie odpowiedzią na to pytanie. Czyli ty sam jesteś najważniejszym tematem dla siebie.
1: Okej. Czyli moje zainteresowania będą się brały z tego, że się zatrzymam i się zastanowię, nad czym
2: wtedy się dopiero świadomie wybierzesz, co cię interesuje na zewnątrz, bo dopóki sam siebie nie poznasz jako człowieka, no to będziesz podatny na różne wpływy, na mainstream, na to, czego jest po prostu więcej. A nie zawsze większość ma rację.
1: Albo wręcz, mówiąc wprost, najczęściej właśnie ta ilość nie przychodzi w jakość. Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o tym, dlaczego zdecydowałeś się nazwać płytę tytułem jednej z piosenek i to jest tytuł bez zakłóceń.
2: Ja myślę, że nawet w pewnym sensie nawiązuje to do tego, o czym mówiłem zdanie temu. Ponieważ właśnie w tym miejscu, gdzieś w środku, w człowieku, w tym miejscu właśnie bez zakłóceń znajduje

0: znajdują się wszystkie odpowiedzi, które mogą mieć wpływ na nasze życie. Mhm. I utwór Bez zakłóceń był pierwszym z kilkudziesięciu utworów, które później brałem pod uwagę jako te, które chciałbym na płycie zawrzeć. Więc jest to trochę symboliczne też dla mnie, bo to był taki początek pewnego etapu. Pewien etap mojego życia został wcześniej zamknięty. Później faktycznie miałem taki moment, gdzie przebywałem przez dłuższy czas w takim domu pod Warszawą, takim drewnianym. Miałem tam dużo czasu na przemyślenia, miałem tam dużo ciszy.
1: Jak już zrezygnowałeś z pracy w korporacji?
0: Nie, to było dużo później. Aha. To było dużo później. To był taki okres postpandemiczny. Mhm. I wtedy faktycznie miałem najbliższy, właściwie wtedy się zaczął taki mój bliski kontakt z samym sobą. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, część pierwsza, sezon jeden.
1: No i to tak. Jest proces, który, o to ja myślałem, że to dłużej, trwa, że to dłużej trwało, a to tylko jakieś 4-5 lat, tak? 3-4 w zasadzie.
0: No od tamtego momentu zrozumiałem, że chciałbym się podzielić wnioskami, do których doszedłem, bo te wnioski uznałem, właściwie one są dla mnie istotne. Jeżeli ktokolwiek na zewnątrz uzna je również za istotne, to będzie dla mnie tylko powód do radości. Ale nie jest to jakby dla mnie, przepraszam bardzo, ale nie jest to dla mnie aż tak turboważne. Wiem, że to jest w ogóle takie
1: to nie jest egoizm, to nie jest egoizm, tylko to jest po prostu świadomość,
0: więc,
1: że...
0: Kochani drodzy słuchacze, bardzo serdecznie polecam, ale jeżeli to naprawdę poczujecie, jeżeli poczujecie, że to jest wasze, to wtedy będzie mi najcudowniej na świecie mieć was wśród swojej publiczności.
1: To posłuchajmy w takim razie historii, która nie wykpisz się tutaj teraz jednym równoważnikiem zdania, która wydaje mi się, że jest cały czas obecna w twoim życiu. Ty też pracujesz z dziećmi.
0: Tak.
1: Na czym ta praca polega?
0: Praca, nazwijmy
1: to tak, jak to wygląda. Tak, opowiedz o
0: dobrze.
1: Tym, proszę.
0: Ja pracuję z dzieciakami, z młodzieżą i z dorosłymi w takich tematach edukacyjnych, ale stricte muzycznych. Mhm. Więc gramy na instrumentach, śpiewamy i po prostu przerabiamy też takie
1: edukacyjne,
0: psychologiczne wątki.
1: Gdzie wątek edukacyjny? No bo śpiewanie, granie to jest z zachętą do tego, żeby też te osoby na przykład chwytały za instrumenty?
0: Ja myślę, że wątek edukacyjny tutaj zasadniczo i fundamentalnie sprowadza się do tego, że poznajemy tajniki tego świata muzycznego, jak jest złożony, z czego składa się akord, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, jak działa harmonia, jak działa melodia, myślę, że coś więcej, tak, tak. Tak. No jest tam bardzo dużo psychologii. Myślę, że tak jak napisałem na okładce swojej płyty w sekcji podziękowań, wspomniałem tam o tym, że dziękuję moim uczniom, których lubię nazywać moimi artystami, ponieważ dzięki nim też bardzo dużo uczę się od życia i oni są też moją bardzo wielką inspiracją, mimo tego, że czasami mają po 10 czy 12 lat.
1: No to od takich się właśnie najwięcej można nauczyć, bo jeszcze nie są skażeni tym wszystkim. Gdzie to się odbywa? Jak to się dzieje? To są regularne spotkania, czy...
0: Tak, to są regularne spotkania, najczęściej raz w tygodniu. I to są... W ogóle cała przygoda z nauką rozpoczęła się od tego, że miałem kolegę po tym, jak przyjechałem do Warszawy, no już dawno, dawno temu, nie będę mówił ile, żeby nie wyszło, że już trochę lat mam.
1: Ale masz.
0: No tak, mam i nie waham się używać tych lat. Jest tak, że mój kolega, który pracował wówczas w sklepie muzycznym, powiedział mi coś takiego: Lechosław, ty powinieneś uczyć grać na gitarze. A mówię, jak to uczyć? No mówię, chłopie, przecież masz super cierpliwość, potrafisz grać na tej gitarze, potrafisz grać piosenki ze słuchu. Nie było wtedy jeszcze YouTube'a. O kurde, zdradziłem się trochę. I faktycznie podesłał mi pierwszego ucznia, później kolejnego, później ten uczeń podesłał mi swojego kolegę i właściwie nigdy...
1: Fama.
0: Później taki marketing szeptany zadziałał, a dzisiaj działa to trochę w ten sposób, że uczę na przykład jedno dziecko od domu, potem okazuje się, że kolejne dziecko już dorasta i może już czas zacząć je uczyć, a nawet okazało się, że uczyłem tatę na przykład. Więc to w ogóle familijna sytuacja. Przecudowna.
1: To trzymam kciuki za rozwój tej części twojego funkcjonowania codziennego, jeszcze bardziej za powodzenie bez zakłóceń, a najbardziej to za połączenie tego wszystkiego, czyli za koncerty, na których mogą się pojawiać i twoi uczniowie, i twoi fani, i osoby, które właśnie cię poznały w Polskim Radiu Kierowców w dzisiejszym Na Luzie, w którym dobiega końca nasz

0: że dzisiejsze spotkanie.
1: O,
0: i bardzo się cieszę, że ono mogło się odbyć. Kiedy będziecie można zobaczyć na żywo najwcześniej? Czy tego 21 sierpnia
2: 21 na Sile Lokalności w Chojnicach najwcześniej, później 27 w Warszawie.
0: O, gdzie?
2: W La Bohème, na Żoliborzu. A później 17 października na Kabatach w Galerii Projekt Cafe.
0: Czyli
2: fantastyczne miejsce, które stołeczne. Polecam nie tylko ze względu na mój, że tak powiem, na moją obecność w nich, ale to są naprawdę bardzo nieliczne miejsca w Warszawie, w których dużo, dużo dzieje się ciekawych muzycznych takich wydarzeń i takich artystów trochę niszowych.
0: Zapraszamy w takim razie i bardzo dziękuję za przybycie do Na Luzie. Leo Pik z płyty Bez Zakłóceń, Śpiewający Chłopiec. Takie chyba podsumowanie właściwe do tego naszego spotkania.
2: Takie troszeczkę zamykające, uspokajające, chociaż również lubię mówić o tej piosence, że to nie jest do końca o mnie, a w momencie, gdy pisałem ten tekst, wyobrażałem sobie takiego chłopca, który szedł przez swoje życie ze swoją jakąś taką historią, ze swoim pomysłem, ale nie było mu łatwo się wydostać na zewnątrz z tym swoim pomysłem i z tym swoim planem, a jednak się na koniec dnia udało. Więc właściwie ja napisałem sobie tę piosenkę tak trochę dla siebie, żeby trochę mnie też inspirowała.
0: I ośmieliła.
2: Tak.
0: Śpiewający Chłopiec. Leo Pik, dziękuję bardzo.
2: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Zbliża się 20.50, za chwilę kolejny serwis u nas, ale jeszcze a propos spotkania z Leo Pikiem, mamy od pana Kazimierza wiadomość. Citroen 19 bez żartów istniał. Nazywał się ID19, był podobny do DS21. Napisał pan Kazimierz, bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje i za wyjaśnienie, nawet ładny faktycznie. Natomiast przypominam, że Łukasz wygrał płytę, którą Leo Pik podpisuje w tej chwili i pisze, że to dla Łukasza. Więc Łukaszu, który wygrałeś naszą zabawę i byłeś w okolicach Wasilkowa na Podlasiu w momencie, kiedy pisałeś, proszę przyślij nam też swój adres, swoje nazwisko, tak żebyśmy mogli płytę wysłać. To wszystko w aplikacji Polskie Radio Kierowców, w której też piszecie o sytuacjach drogowych, na które teraz zwrócimy baczniejszą uwagę za sprawą Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wieczorem w

0: W Warszawie niewielkie utrudnienia mogą Was spotkać na S8 w centrum Warszawy, na wysokości węzła Łabiszyńska. Korek kończy się przed mostem generała Grota Roweckiego, to trasa do Łodzi. Cały czas wzmożony ruch jest też w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach. Korek kończy się na skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia, a w Alejach Jerozolimskich korek jest m.in. z powodu trwających prac drogowych cały czas. Nieco więcej aut też ustawia się na autostradowej czwórce, to obwodnica Krakowa w kierunku Balic, także na Zakopiance, na wysokości Libertowa, gdzie trwa przebudowa Zakopianki. Czysto jest już na drodze krajowej numer 47, czyli na trasie z Nowego Targu do Zakopanego, chociaż w centrum Zakopanego no cały czas jeszcze jest spory ruch. To ulica Nowotarska do Ronda Solidarności, a w kierunku Kościeliska. Zaglądamy też na Pomorze, gdzie również jedziecie na wakacje, albo na tych wakacjach już jesteście i to widać. Zdecydowanie przewężona jest trasa wojewódzka numer 216. Korek ustawia się w Chałupach, a w drodze do Władysławowa. No i ponadto po 22 zaczną się prace służb na autostradzie A1 w województwie śląskim między Dobieszowicami i Pyżowicami. Do 6 należy zwolnić do 80 km na godzinę i drogowcy zajmują prawy pas w kierunku Łodzi. Na koniec S7 w województwie mazowieckim do 6 rano zamknięty jest zjazd na węźle Płońsk Północ, kierunek Gdański i Warszawa. Drogowcy wytyczyły też objazd przez węzeł Płońsk Centrum.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Póki Łukasz nie przyśle swoich danych teleadresowych, Direx pisze. No i właśnie Leo uzyskał u mnie wielki szacun, bo nie cierpię, kiedy wszystkim trzeba wywalić kawę na ławę. Język polski jest tak śliczny, że Polacy powinni doceniać jego głębie. A, no i jeździł jeszcze cytrynką C5, jeśli dobrze słyszałem, więc dodatkowe punkty. Leo Pink był dzisiaj gościem w Na Luzie. Słuchaliśmy jego piosenek z albumu Bez Zakłóceń, który wygrał Łukasz, którego jeszcze raz proszę, aby przysłał nam swoje dane teleadresowe.

0: Załatwione. Nauczę. 21.00. Minęła godzina 9.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro minęła godzina 21, to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oznacza to jedno. Posłuchamy tego, co w pogodzie w ciągu najbliższych godzin, czyli w nocy. Będzie na południowym wschodzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie albo umiarkowane, albo duże. I postępujące z południowego zachodu na północny wschód przelotne opady deszczu, ale też burze lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na południu i na południowym wschodzie. Będzie tych opadów od 30 do 45 mm. Dosyć zauważalna ilość podczas burz przede wszystkim. No a temperatura minimalna, to co wszystkich interesuje najbardziej, na przeważającym obszarze kraju od 18 do 21 nawet stopni. W nocy, podkreślam, chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich około 14 stopni, a ciepło

0: 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Noc będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną od 19 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie, tutaj 23-24 stopnie.
1: No, czyli Przemysław Makarewicz, bo jego słuchaliśmy, powiedział to, co mówiłem ja, ale to o tyle ważniejsze, że jest to synoptyk. 2 minuty temu minęła godzina 21.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Na Luzie. Tak się nazywa ta audycja w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym gościliśmy dzisiaj Leo Pika, ale realizujemy program w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Emilia Kleszczewska. Za 8 minut będzie mówiła o tym, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie do spędzania czasu z nami. Teraz z Tito Larivą i jego zespołem Tito and Tarantula After Dark.

0: Krzysztof Zalewski, kurier, wielki fan marki BMW, nawet zdaje się, że jest cały czas ambasadorem bawarskich samochodów.
1: Ja sobie tu jeszcze nucę.
0: No wiem, to dobra piosenka. W Perka, w Polskim Radiu Kierowców. Same dobre piosenki, same dobre wiadomości z dróg?
1: O tej porze to już tylko dobre. I żeby się to nie zmieniło przez najbliższą godzinę, a w sumie to dwie, bo jeszcze tutaj do 22 jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, a o godzinie 22 jeszcze raport drogowy w radiowej jedynce.
0: Ale teraz u nas 10,5 minuty po godzinie 21. Emilia Kleszczewska dla słuchaczy PRK tylko i wyłącznie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż utrudnienia nam się pojawiły na S3, może to nie jest korek, ale widzimy, że są spore spowolnienia między Szczecinem a Świnoujściem, tak naprawdę w obu kierunkach, ale raczej na trasie w kierunku Szczecina przed Goleniowem. Te spowolnienia są oczywiście, raczej nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem, ale tylko tak informuję, że rzeczywiście tutaj na mapach sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeżeli chodzi o Warszawę, bez zmian korek jest na S8 cały czas przy węźle Łabiszyńska. Nie jest on długi, ale

0: rzeczywiście dość gęsty, przed mostem generała Grota-Roweckiego w drodze do Łodzi. I jeszcze trudniej nam się jedzie, delikatnie tylko, do Białegostoku na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej i Ostrów Mazowiecka. Tutaj też rzeczywiście kierowców może być nieco więcej. Trasa z Katowic do Krakowa i z Krakowa do Katowic autostradowa czwórka. Niewielkie spowolnienia w obu kierunkach są na wysokości Chrzanowa oraz więcej aut na autostradowej czwórce widzimy już na samej obwodnicy Krakowa i rzeczywiście tutaj tworzy nam się też korek. Mamy spore przewężenie autostrady A4. Już patrzę, to są 4 kilometry. Na razie nie mamy informacji o tym, żeby tam była jakaś kolizja lub inne zdarzenie drogowe. To jest trasa do węzła Tyniecki i jeżeli chodzi o Kraków i okolice, to mamy dobrą wiadomość z Zakopianki, że na wysokości Libertowa już nie ma żadnych utrudnień, także do Krakowa przez Zakopiankę można sobie na spokojnie wjechać. No i Zakopane, czy przed 22, a raczej chwilę po 21, mamy utrudnienia jeszcze w centrum miasta? No tak, chociaż są już mniejsze, to trasa wojewódzka numer 958, ulica Nowotarska do Ronda Solidarności. I na koniec druga trasa, gdzie jesteście na wakacjach, czyli już jak pewnie domyślacie, 216 w województwie pomorskim, cały czas korek jest przed Władysławowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w ciągu najbliższych kilkunastu minut podsumujemy sobie pierwszą część wakacji, bo no jakby nie patrzeć, jesteśmy na półmetku okresu kanikuł, jak to się kiedyś mówiło, więc wskazane byłoby przeanalizować to, co się wydarzyło w lipcu.

0: 20 minut po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Na luzie kolejny poważniejszy temat. Za nami połowa wakacji i to był okres, jak się okazuje, bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała wprawdzie 2397 wypadków drogowych, ale w zeszłym roku w tym czasie było ich 2,5 tysiąca, czyli no prawie ponad 100 zdarzeń drogowych z ofiarami mniej niż w ubiegłym roku. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział IAR-owi, czyli agencji radiowej, informacyjnej agencji radiowej, że mniej było w tym czasie ofiar śmiertelnych.
1: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób. W ubiegłym roku takich sytuacji było 2965.
0: Nadal niestety problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu.
1: My zatrzymaliśmy już prawie 11 tysięcy kierujących, którzy decydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To oczywiście zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: Od początku wakacji do końca lipca.

Policja stwierdziła prawie 2300 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym i ponad 1000 poza obszarem zabudowanym. Tacy kierowcy muszą się liczyć w myśl nowych przepisów z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Jak podawała informacyjna agencja radiowa, a my będziemy monitorować oczywiście sytuację i na koniec wakacji sprawdzimy, czy ten trend się utrzymał. To znaczy, po pierwsze, czy będzie mniej ofiar i czy będzie mniej wypadków niż w ubiegłym roku. Oby tak było. Wszyscy możemy tak naprawdę dołożyć do tego cegiełkę, sami dbając o bezpieczeństwo siebie i wszystkich wokół nas na drogach.

0: Zbliża się godzina 21.30. Zespół Hej wybrzmiał na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, w którym to Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami albo słuchaczami naszej stacji, to wiecie, że zawsze co 20 minut informujemy o tym, co dzieje się na drogach. Początkowo, te prawie 6 lat temu, to było nawet co 15 minut, ale teraz jest co 20 minut.
1: Tego nawet ja się teraz dowiaduję.
0: I te 3 razy w godzinie osoba, która właśnie powiedziała, że się tego dowiedziała, informuje was o tym, co się dzieje na drogach, ale informujemy się nawzajem, jeżeli jeszcze coś widzicie, co warto byłoby przekazać innym kierowcom, to dajcie znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców. A Emilia teraz powie to, co wie bez tych dodatkowych informacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, czyli tradycji musi stać się zadość i co 20 minut właśnie wracamy. Teraz przynajmniej 21.30. Jeżeli chodzi o sytuację na trasach, to niewiele się zmienia, chociaż kilka utrudnień jest na trasach, na przykład na wysokości Nowogardu, to województwo zachodniopomorskie, w trasie do Szczecina i do Koszalina. Wcześniej te utrudnienia były na S-Trójce, teraz akurat już na S-Trójce między Zdrojami i Szczecinem nie widzimy problemów, ale właśnie kilka kilometrów dalej na S6 już na wysokości Nowogardu te spowolnienia są. Nie ma tam informacji o żadnych zdarzeniach drogowych, więc raczej tam maksymalnie kilka minut postoicie. Województwo mazowieckie, jeżeli chodzi o S8, to cały czas są te utrudnienia. Korek, tam trwają też prace służb przed węzłem Łabiszyńska do mostu generała Grota Roweckiego. No i na S2 widzimy, że też jest korek i chyba tutaj akurat do jakiegoś zdarzenia drogowego doszło, ponieważ widzimy taką informację na mapach na wysokości Ursynowa, a w drodze do Łodzi.

0: Jeżeli wiecie więcej, to właśnie czekamy na Wasze wiadomości w aplikacji mobilnej, a jeżeli tej aplikacji nie macie lub nie możecie jej mieć, to taką informację też możecie przesłać pod numerem telefonu 22 513 11 11. I to nie koniec, bo jeszcze zaglądamy sobie na trasy w województwie pomorskim, autostradowa czwórka. Jeżeli jedziecie od węzła Kraków Południe w kierunku Katowic, to tam cały czas jeszcze jest kilkukilometrowy korek, ale raczej bez kolizji, bez zdarzeń drogowych. Ten korek kończy się za węzłem Tyniecki. No i na koniec jeszcze jedna wiadomość z autostradowej czwórki na wysokości węzła w Balicach, a także za Chrzanowem w drodze do Katowic. Niewielkie spowolnienia, raczej tam jedziecie bez problemów. Trzeba sobie maksymalnie tych kilka minut na dojazd do Katowic doliczyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I właśnie dlatego trzykrotnie w godzinie informujemy, bo nawet o 21.30 prawie 3 dzieją się rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, szczególnie jeżeli wyjechaliście właśnie i dopiero planujecie dłuższą podróż. Kolejny, ostatni dzisiejszy serwis o 21.50. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Za 18 minut będzie 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Piszecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców różne wiadomości. Jedna szczególnie warta zacytowania, bo w okolicach Nowogardu w stronę Kołobrzegu na S6 deszcz i spektakularna wręcz burza. Część kierowców pewnie zwalnia, żeby nacieszyć oko widowiskiem, pisze nasz słuchacz Tomek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tomku, no nie pochwalam wścibstwa, no ale jeżeli to rzeczywiście takie piękne pioruny, no to może. Z drugiego bieguna informacja teraz na temat tego, co się działo w Małopolsce w ciągu dnia. Dwuletnie dziecko zostało zostawione w nagrzanym samochodzie na parkingu przy galerii handlowej w Wieliczce. Z relacji świadków wynika, że dziecko siedziało w foteliku i nie reagowało na pukanie w drzwi i wołanie. Mateusz Lenartowicz z wojewódzkiej policji w Krakowie mówi, że przechodnie próbowali otworzyć auto i wybić szybę, ale bez skutku.
1: W międzyczasie pracownicy sklepu poprzez głośniki poszukiwali matki, która gdy tylko usłyszała podawany komunikat, natychmiast wyszła ze sklepu, otworzyła samochód i wyjęła dziecko na zewnątrz. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Po przebadaniu dziecka stwierdził, że nie doszło do odwodnienia, a jego stan nie wymaga hospitalizacji.
0: Na szczęście. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia, w tym ustalać, czy doszło do narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Służby przypominają, żeby nie zostawiać dzieci w samochodzie nawet na chwilę. W takie upalne dni, jakie mamy teraz, temperatura w zamkniętym aucie może bardzo szybko wzrosnąć do poziomu zagrażającego zdrowiu i życiu. Uchylona szyba, zaparkowanie w cieniu czy pozostawienie dziecka tylko na kilka minut wcale nie zapewniają mu niestety bezpieczeństwa. Małe dzieci są szczególnie narażone na przegrzanie, odwodnienie i nie zawsze są w stanie samodzielnie otworzyć drzwi, wezwać pomoc, czy właściwie zareagować na pogarszające się samopoczucie. Dlatego, jeżeli zauważycie dziecko pozostawione w zamkniętym aucie, natychmiast ocencie jego stan i spróbujcie odnaleźć opiekuna. Zadzwońcie pod numer alarmowy 112, podajcie dokładną lokalizację, opis pojazdu i stan dziecka i nie pozostawiajcie dziecka bez nadzoru do czasu przyjazdu służb. Apelujemy też oczywiście do rodziców i opiekunów o odpowiedzialność i wyobraźnię.

0: Wiem na pewno, że minęła 21.50. Nie chcę być jakoś tam specjalnie bliżej, ale piosenka Bliżej Beaty Kozidrak poprzedziła raport z dróg. Ostatni dzisiejszy, który przygotowała i teraz przedstawi Emilia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No ja tutaj uważam, że każdy tytuł piosenki można jakoś podpiąć tematycznie pod serwis drogowy, dlatego bliżej też jesteśmy tych dróg teraz i zawsze co 20 minut, ale akurat w Polskim Radio Kierowców dzisiaj po raz ostatni. Jeżeli chodzi o S6, to na wysokości miejscowości Płoty mamy rzeczywiście niewielkie spowolnienia w kierunku Szczecina i w drodze do Koszalina. Też wcześniej nasz słuchacz pisał w aplikacji, że właśnie w województwie zachodniopomorskim przechodzą intensywne opady deszczu i burze, które są podobno spektakularne. Także jeżeli jedziecie przez S6, przez Nowogard i przez S3, to rzeczywiście warto zwrócić uwagę.

0: na swoje bezpieczeństwo jeszcze bardziej, jeżeli właśnie jesteście w trasie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, a Warszawa bez zmian. S8 stoi na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, dalej na wysokości Woli Rasztowskiej w kierunku Białegostoku i w tym samym kierunku Ostrów Mazowiecka. Tam też jest niewielki korek, ale mamy informację, że doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego. S2 także stoi na wysokości Ursynowa, nie są to duże utrudnienia. Korek ma niecałe 2 km i to utrudnienia w drodze do Łodzi. I jeszcze Małopolska. Tutaj jakoś widzimy, że od parunastu minut tworzą się utrudnienia na autostradowej czwórce przed węzłem Tyniec, a w drodze do Katowic. I rzeczywiście tutaj troszeczkę dłużej postoicie. Sprawdzamy, jaką długość ma ten korek. No ponad 3 km, niecałe 4. Także warto na to zwrócić uwagę, jeżeli przejeżdżacie autostradową czwórką. Zdecydowanie lepsza sytuacja w Zakopanem, gdzie mieliśmy naprawdę spore utrudnienia na drodze wojewódzkiej 958 na ulicy Nowotarskiej. Te utrudnienia były do Ronda Solidarności. Teraz jedziecie już bez żadnych problemów. I tak samo jest po drugiej części, przeciwnej można powiedzieć, naszego kraju, czyli droga wojewódzka numer 215 i 216, także do Władysławowa dojedziecie sobie już bezproblemowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut pozostaje do godziny 22. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, z Polskim Radiem Kierowców. Bądźcie proszę przez całą dobę, bo nadajemy cały czas. Zachęcamy do słuchania nas już jutro od 6 rano z prowadzącymi, a teraz będzie bardzo dużo muzyki. Podsumowując dzisiejsze na luzie. Leo Pick, debiutujący albumem Bez Zakłóceń, wokalista i multiinstrumentalista, a także edukator, nauczyciel gry na gitarze, jak się dowiedzieliśmy z rozmowy, był dzisiaj gościem w audycji, którą przygotowały i pomogły mi prowadzić. Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Emilia Kleszczewska, słyszana przed chwileczką, raportująca z dróg. I no, wasz udział jest bardzo ważny, bo wszystkie słuchaczki i słuchacze sygnalizujący, że są z nami, zawsze pomagają nam robić najlepiej, jak to tylko możliwe, naszą robotę. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Jedźcie bezpiecznie.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: dach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

wody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.